0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

dip trip.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. Nad

Wyobraź sobie. Jesteś z przyjaciółmi nad jeziorem. Po wschodzie słońca jecie śniadanie, a potem twój najlepszy przyjaciel zabiera cię na spacer wzdłuż brzegu.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.

zmartwychwstałego Chrystusa uczniowie spotykają w zupełnie zwyczajnych okolicznościach. W pracy, przy śniadaniu, na spacerze. Wyobraź sobie, że w twojej pracy, na studiach, przy jedzeniu i na spotkaniach z przyjaciółmi towarzyszy ci zmartwychwstały Chrystus. Cieszy się z tobą z twoich radości i sukcesów. Smuci się z tobą, gdy jest ci trudno.

Po śniadaniu nad jeziorem następuje pierwsza rozmowa po zmartwychwstaniu między Piotrem a Chrystusem. Wydaje się, że Piotr czekał z dużym napięciem na ten moment. Zastanów się, na czym mogło mu najbardziej zależeć. Może chciał się wytłumaczyć z wyparcia się mistrza, wyrazić skruchę, upewnić się, że Jezus go nie odrzucił po tym, co się stało. A może coś jeszcze innego? Która wersja jest ci najbliższa?

Prawdopodobnie żaden scenariusz Piotra nie przewidział tego, co się wydarzyło podczas jego osobistej rozmowy z Panem. Jezus nie pyta o to, co było, ale o miłość. Pokazuje, że niedoskonała i ograniczona miłość Piotra jest absolutnie wszystkim, czego apostoł potrzebuje do realizacji życiowej misji i osobistego szczęścia. Pomyśl, że każda chwila Twojej modlitwy, również ta, która właśnie trwa, przemienia Twoje serce nieskończoną miłością dobrego Boga.

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.

Zanim zakończysz dzisiejszą modlitwę, możesz opowiedzieć zmartwychwstałemu Jezusowi o wszystkim, co leży Ci dziś na sercu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: Z wielką radością w sercu w imieniu ojców i braci Paulinów tu posługujących witam najpierw księży neoprezbiterów z Towarzystwa dla Polonii Zagranicznej, księży Chrystusowców, którzy u progu kapłańskiej drogi tu pielgrzymują, by zawierzać swoje posługiwanie Maryi, tej, którą nazywamy służebnicą pańską. Wszystkich tu obecnych kapłanów, najmłodszych też pielgrzymów, dzieci pierwszokomunijne z Haczowa w archidiecezji przemyskiej, z Łabowej Nowej Wsi w diecezji tarnowskiej. Wszystkich was, bracia i siostry, którzy tu jesteście, się modlicie, ale też tych, którzy się łączą przez pośrednictwo Radia Jasna Góra czy internetu. W Stolicy Maryi zawierzamy siebie, wszystkie sprawy, intencje, z którymi tu pielgrzymujemy, szczególnie te polecane w tej Eucharystii. A są one następujące: ksiądz Jerzy, radość życia wiecznego dla świętej pamięci Mirosława Stoparka w trzecią rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Stoparków i Jędrzejewskich, ojciec Janusz za zmarłego księdza Romualda Jędraszka, ojciec Rafa Wincencji Dziękczynno-Błagalnej z okazji urodzin Kamili, o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, ja o nawrócenie Ireneusza Kulara.
0: Z wielkim wzruszeniem dzisiaj razem z moimi współbraćmi z Towarzystwa Chrystusowego stajemy przed Matką Bożą w jej cudownym wizerunku. Jest to jedna z pierwszych sprawowanych przez nas mszy świętych. Jest to dla nas wielka radość, że możemy tutaj właśnie tą najświętszą ofiarę sprawować. Cieszymy się także radością tak licznie zgromadzonych dzieci pierwszokomunijnych, które natomiast ostatnio po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swojego serca i dzisiaj właśnie mają tą radość, że jednym z tych kolejnych dni, gdy Pana Jezusa przyjmują, mogą właśnie w tym ważnym dla nas wszystkich miejscu przed bardzo ważną nam osobą. Mój współbrat, ksiądz Bartosz, sprawuje mszę świętą w intencji Panu Bogu Wiadomej. Ksiądz Wiktor modli się o świętość dla kapłana Mateusza, Bartosza, Wiktora i Grzegorza. Ja natomiast tę najświętszą ofiarę sprawuję w intencji moich rodziców Jana i Aurelii. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na apostołów modlących się z Maryją, Matką Jezusa. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy wiernie Tobie służyli i rozszerzali Twoją chwałę słowem i przykładem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Król Agrypa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka, powiedział: gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedział im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy tutaj przybyli, zasiadłem bez żadnej zwłoki nazajutrz w sądzie i kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wniesie przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach, ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara. Kazałem go szczec, dopóki go nie odeszlę do najdostojniejszego. Oto słowo Boże. Amen.

miłości. Drodzy bracia, to jest fundament także waszego kapłaństwa. Bo kapłaństwo nie zaczyna się od działania, nie zaczyna się od obowiązków, od zadań, ale tak naprawdę ono rozpoczyna się od tej relacji z Jezusem, od serca, które kocha. I dopiero potem Pan Jezus mówi: paś owce moje. Najpierw miłość, a potem misja. Wasza misja ma bardzo konkretny kształt. Jako Chrystusowcy zostaniecie posłani do Polaków rozsianych po całym świecie. Będziecie szli do ludzi żyjących daleko od ojczyzny, często tęskniących za polskim domem, za żywą wiarą, za doświadczeniem tego Kościoła. Będziecie szli do ludzi, którzy nieraz żyją pośród pośpiechu, samotności i duchowego zagubienia. Do ludzi, którzy czasem przez lata czekają na słowo nadziei, na spowiedź, na Eucharystię, na kapłana. I właśnie tam będziecie nieść Chrystusa. Wasze powołanie zostało kiedyś streszczone w prostych słowach: wszystko dla Boga i Polonii zagranicznej. Ale te słowa będą prawdziwe tylko wtedy, jeżeli to wszystko naprawdę będzie wypływało z miłości do Chrystusa. Bo tylko ten może naprawdę służyć ludziom, kto najpierw oddał swoje serce Jezusowi. I tylko ten może prowadzić innych do Boga, kto sam żyje blisko Niego. Pan Jezus nie skupia dziś uwagi na tym, co macie robić. Pyta o to, co jest fundamentem wszystkiego. Czy miłujesz mnie? I myślę, że to pytanie będzie wracało przez całe wasze życie. W chwilach radości i pokoju, ale także wtedy, gdy przyjdzie zmęczenie, samotność, gdy przyjdzie doświadczenie własnej słabości. Tu, na Jasnej Górze, stajecie u stóp Matki. Ona uczy najważniejszej rzeczy. Uczy, jak trwać przy Jezusie. Nie tylko wtedy, gdy wszystko jest jasne i piękne, ale także wtedy, kiedy trzeba trwać pod krzyżem. U stóp Matki nabieracie dziś siły, aby potem nieść Chrystusa tam, gdzie będziecie posłani. Dlatego idźcie tam, gdzie Kościół was pośle. Idźcie z taką odwagą i pokojem serca. Ale nade wszystko strzeżcie w sobie miłości do Jezusa. Bo jeśli będzie w was żywa miłość do Jezusa, wtedy będziecie umieli nieść Go ludziom wszędzie tam, gdzie zostaniecie posłani. Amen.

0: zgromadzeni przez miłość samego Boga, skierujmy do Niego ufne błagania.
1: Módlmy się za wszystkich ochrzczonych o łaskę gorliwego trwania w wierze, o Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w Europie o budowanie dobrych relacji między państwami na fundamencie Ewangelii, Ciebie prosimy. Módlmy się

0: za nauczycieli i wychowawców, o miłość do powierzonych ich opiece uczniów. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za czcicieli Maryi o pogłębienie naśladowania Chrystusa w miłości. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych o radość bliskości z Bogiem. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas samych o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani ziemskie przywiązania nie mogły nas oderwać od Boga. Ciebie prosimy.
2: Módlmy się także o świętość dla księdza Bartosza, Mateusza, Wiktora, Grzegorza, a także o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Jana i Aurelii. Boże mocy ufających Tobie, wysłuchaj naszej modlitwy i umocnij nasze oddanie się Tobie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i za zachowanie.
0: Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy my Tobie, Boże, nasze dary i prosimy, aby nas wspomagał Twój Syn, który stał się człowiekiem i oddał swe życie na krzyżu jako niepokalana ofiara, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami
2: i z duchem Twoim,
0: w górę serca
2: wznosimy do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
3: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego Zbawiciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołają.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary.
1: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez ten sakrament utwierdź w naszych sercach wiarę, abyśmy, wyznając, że Syn Maryi, Dziewicy, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości przez Chrystusa, Pana naszego. Nie można chyba lepiej rozpocząć dnia, jak właśnie przez spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, nakarmienie się Jego ciałem, a także spotkanie z Jego Najświętszą Matką. Dlatego życzę wszystkim dobrego, błogosławionego dnia, pełnego właśnie tej obecności Jezusa Chrystusa i pełnienia dobrych uczynków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Trwa kontrola w żłobku, gdzie w oczku wodnym utonął dwulatek. Czy jest zmowa cenowa na rynku wieprzowiny? Wrogość wobec chrześcijan, jednym z tematów spotkania papieża z biskupami z Europy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa Błażej Kulesza.
2: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
3: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednio pieczę nad tymi dziećmi.
2: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
3: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
2: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono. Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o przyszłości mężczyzny podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
5: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
1: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Leon XIV spotkał się z biskupami krajów Unii Europejskiej. Europa nie może utracić swojej misji budowania pokoju i jedności, podkreślano podczas spotkania. Tematów spotkania było kilka. Dorota Abdelmula, wiec Radia Watykańskiego, o szczegółach.
6: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
1: W czasie audiencji z papieżem rozmawiali biskupi reprezentujący episkopaty 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.
7: Już czas na prognozę pogody. No i powiem tak, rześki poranek dziś mieliśmy. W tym momencie troszeczkę już się bardziej ociepla, 12 stopni na termometrach, a temperatury we Wrocławiu wzrosną nawet do 23 stopni. Pierwsza połowa dnia zdecydowanie bardziej słoneczna, później synoptycy zapowiadają, że troszkę pozwiększy nam się zachmurzenie. Dziś na Dolnym Śląsku do 24 stopni, przeważnie pochmurno, a miejscami opady deszczu.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
10: Uh-huh. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: 6 minut po godzinie 7. Witajcie w piątkowy poranek przy mikrofonie Radia Rodzina, Natalia Wójcik. No i cóż, rozpoczynamy ten dzisiejszy dzień, a myślę, że poranek, godzina 7:06 w drodze do pracy, gdy jesteśmy, no to jest taki idealny moment, by się rozmarzyć. I myślę, że to już na początku tego dnia zrobimy razem ze starym, dobrym małżeństwem, które już teraz na naszej antenie.

poranek to oczywiście odpowiednia pora do tego, by się rozmarzyć, ale każdej takiej wczesnej porze przyda się pazur, żeby nas obudzić. To już myślę troszeczkę zrobiła Gloria Gaynor z kawałkiem I Will Survive, a już teraz na naszej antenie jeszcze troszeczkę się musimy pobudzić. Elton John i I'm Still Standing na naszej antenie. A na zegarach 7.13.

7:21 już na zegarach, a my tymczasem zapinamy pasy i wyruszamy w muzyczną podróż w czasie, a więc kalendarium muzyczne już teraz na naszej antenie.

22 maja 1924 roku w Paryżu na świat przyszedł Charles Aznavour, francuski aktor i piosenkarz ormiańskiego pochodzenia. Drzwi do wielkiej kariery otworzyły się przed młodym muzykiem za sprawą Edith Piaf. W drugiej połowie XX wieku stał się jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej. Sprzedał ponad 100 milionów płyt i zagrał w przeszło 60

0: W Radiu Rodzina już teraz zaglądamy do Centrum Handlowego Borek, bo tam od 15 maja można oglądać szczególną wystawę zdjęć, wystawę, której bohaterami są osoby w kryzysie bezdomności, podopieczni Towarzystwa Koła Wrocławskiego, Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Ta wystawa to próba pokazania mieszkańcom miasta strony bezdomności, której zwykle się nie widzi. Prezes Wrocławskiego Koła Rafał Peroń podkreśla, że ważnym celem wystawy jest pokazanie, że osoby w kryzysie to nie tylko widoczna na ulicy bezdomność, ale też i ci, którzy trafili do placówek i próbują tam odbudować swoje życie.
1: Przybliżamy, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafiali do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo. Osoby, które trafiają, to generalnie z założenia już wiemy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Będąc w naszych placówkach, taką pomoc mogą dostać, aby coś tym właśnie zrobić. No, jak widać, są uśmiechnięte, są radosne, ponieważ te czynności, w których biorą udział, dają poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia. No i dlatego postanowiliśmy się podzielić tym z mieszkańcami Wrocławia.
0: Na zdjęciach znalazły się portrety mieszkańców placówek oraz kadry pokazujące działalność koła. Autorami fotografii są m.in. kierownik schroniska Dariusz Dobrowolski, pracownicy działu promocji oraz sami mieszkańcy.
1: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności. Tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa, pojawia się też aktywności, które są takie, że nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia. A mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej, która jest organizowana corocznie na wrocławskim Placu Solnym.
0: Placówki prowadzone przez Wrocławskie Koło Towarzystwa imienia świętego brata Alberta są obecnie pełne, jednak obłożenie jest mniejsze niż zimą, co podkreśla Rafał Peroń.
1: W tym momencie 320 osób w każdej naszej placówce prowadzonej przez Koło Wrocławskie, więc to nie jest jakaś taka ogromna ilość, bo w okresie zimowym było pod 500. Generalnie jest tak, że nasze placówki są obłożone, jeśli chodzi o stan, no ale każda osoba, która się pojawi pod drzwiami, jak to święty brat Albert mówił, otrzyma pomoc.
0: Koło prowadzi 5 placówek oraz mieszkania w projekcie Drogi do Domu.
1: Na każdym zdjęciu będzie numer KRS-u, jeśli chodzi o wpłatę, to na przyszłość 1,5%, ale również takie wpłaty pieniężne też bardzo chętnie, również wszelkiego rodzaju pomoc taka żywnościowa, pomoc rzeczowa. My prowadzimy w tym momencie 5 placówek plus mieszkania w projekcie Drogi do Domu, więc mamy możliwość spożytkowania takich darów. Taka odzież sezonowa w tym momencie, tak? bo Wrocławianie mają dobre serca, więc też mamy na tę chwilę pełne magazyny, ale jak najbardziej skorzystamy także ze środków opatrunkowych. Mamy teraz nowe schronisko z usługami opiekuńczymi, więc każda ilość bandaży, maści, opatrunków się przyda, bo my to spożytkujemy.
0: Wystawę, przypomnę, możemy oglądać w Centrum Handlowym Borek, a potrwa ona do 30 maja, więc jeśli chcielibyście jeszcze ją zobaczyć, no to kilka dni jeszcze pozostało.

0: Już prawie 15 minut pozostało nam do godziny 8, a ja tymczasem przychodzę do Was z informacją, myślę ważną informacją dla tych, którzy lubią obserwować niebo, bo słuchajcie, już za 3 miesiące, no nieco mniej już niż 3 miesiące, a dokładnie 12 sierpnia tego roku czeka nas całkowite zaćmienie słońca. Co ciekawe, będzie to pierwsze takie zjawisko w Europie od 11 sierpnia 1999 roku, także jeżeli lubicie obserwować takie zjawiska, no to zapiszcie sobie datę w kalendarzu 12 sierpnia 2026. Całkowite zaćmienie słońca, które będzie widoczne z Europy.
1: Radio Rodzina.
2: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 7.50 już na zegarach. Ze mną w studiu jest Daria Detlef. Witam cię.
1: Witam ciebie, witam słuchaczy. Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Dziś o poranku w porannej audycji przeniesiemy się do Pałacu Arcybiskupa. No i myślę, że to już wiele nam zdradza, kto będzie naszym porannym gościem i
1: tak
0: twoim.
1: Jest. Ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, udzielił wywiadu Radiu Rodzina w związku z nadchodzącymi wydarzeniami bardzo ważnymi dla życia lokalnego kościoła, bo już jutro obchodzimy święcenia kapłańskie. Trzech kleryków metropolitalnego seminarium przyjmie święcenia oraz jeden klaretyn, łącznie czterech mężczyzn przyjmie święcenia kapłańskie z rąk metropolity. Natomiast dzień później, czyli uroczystość zesłania Ducha Świętego i oficjalne zakończenie drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej. To jest taki proces, który zapoczątkowany został niemalże 3 lata temu, ale to, że on się kończy, wcale nie oznacza, że zamykamy i nic więcej się nie będzie działo. Wręcz przeciwnie, dużo się wydarzy, dlatego że synod diecezjalny to był czas, kiedy przede wszystkim spotykaliśmy się w dekanatach, w parafiach, żeby rozeznawać, jaka jest sytuacja w Kościele, czego potrzebujemy, jakie są blaski, ale jakie są też rany naszego Kościoła. Wszystko po to, żeby budować wspólnoty. I o tym w rozmowie ze mną ksiądz arcybiskup Józef Kupny wspomniał, kiedy zapytałam, z jakim najważniejszym przesłaniem Kościół wrocławski wychodzi dziś do wiernych.
0: No to posłuchajmy.
2: To najważniejsze przesłanie to jest przesłanie i zapewnienie o tym, że nasi wierni no nie są statystami, że nasi wierni są podmiotem, że nasi wierni mają głos także bardzo decydujący w niektórych sprawach Kościoła i że z tego powodu powinni być oczywiście odpowiedzialni za Kościół, że powinni dawać świadectwo, że powinni budować wspólnotę, więc to chyba wszystko wiąże się z tym naszym synodem. Bo oczywiście wcześniej miałem takie wrażenie, że wiernie uczestniczą w Eucharystii, że są obecni w Kościele, ale nie wiem, czy czuli się gospodarzami, nie wiem, czy czuli się tymi, którzy mają jakiś wpływ na kształt tej wspólnoty, którą nazywamy Kościołem parafialnym czy diecezjalnym. Synod pomógł chyba w tym, żeby poczuli się właśnie gospodarzami odpowiedzialnymi za Kościół.
0: Czy metropolita wrocławski wskazał konkretne obszary, w których będą wprowadzane rozwiązania, które zostały właśnie wypracowane podczas synodu?
1: Oczywiście, całość prac polega na tym, żeby to nie był tylko dokument końcowy, który zresztą jest do publicznego wglądu. Mogą go Państwo znaleźć na stronie synodu archidiecezji wrocławskiej. To nie jest takie jeden do jednego, taka instrukcja obsługi, ja to nazwałam, polegająca na tym, że teraz będziemy w danej parafii na przykład wprowadzać takie czy inne rozwiązanie w kontekście transparencji finansów, prowadzenia duszpasterstwa, ewangelizacji osób, które przyjęły sakramenty, ale od dawna nie było ich w Kościele. Nie. To jest raczej diagnoza tego, w jakim momencie jesteśmy, ale też w jakim kierunku Kościół w ogóle ma podążać w kontekście formacji, komunii i misji. I mówiąc już o konkretach, nie chcę oczywiście wszystkiego zdradzać, bo po godzinie 8.10 usłyszycie to od księdza arcybiskupa, ale mogę powiedzieć, że jednym z pomysłów jest utworzenie takiej komisji, która będzie interpretować i wdrażać te przepisy. Będzie zespół osób, które będzie odwiedzał parafię w dekanatach i sprawdzał, jak to jest z tą naszą synodalnością, z budowaniem wspólnoty, z czuciem się gospodarzami. I uwaga, jest też rozważany temat, który w naszej archidiecezji jest nowością, mianowicie diakonat stały mężczyzn. W związku z tym, że jednak no, mniej wyświęca się kapłanów z roku na rok, te statystyki, one no, od paru lat utrzymują się na podobnym poziomie i są diecezje w Polsce, które wprowadziły to rozwiązanie, czyli mężczyzna będący w małżeństwie może jednocześnie przyjąć święcenia jako diakon stały i w ten sposób posługiwać Kościołowi. O tym wszystkim i jeszcze więcej po godzinie 8.10.
0: Dokładnie, więcej już nie zdradzamy, ja tylko przypomnę, Daria Detlef poprowadzi dziś audycję Poranny Gość, a jej gościem będzie metropolita wrocławski, ksiądz arcybiskup Józef Kupny. Słyszymy się o 8.10 punktualnie w Radiu Rodzina. Zaczynamy, zapraszamy.

0: Dodatkowe wojska w Polsce zapowiedział Donald Trump, izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski. Od dziś informacje o wodzie bardziej dostępne. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezydent USA Donald Trump ogłosił wczoraj wieczorem, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo w wyborach prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy, napisał Donald Trump w swoim serwisie Truth Social. Amerykański przywódca nie ujawnił szczegółów dotyczących tej decyzji. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli, a wszystko to w związku z nagraniem opublikowanym przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego, na którym między innymi drwi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Zatrzymanie, w tym dwoje Polaków, jeszcze dziś mają zostać deportowani z Izraela.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej poinformowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także ceny i jej zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
2: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
0: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella. Jest bardzo duża szansa, że tegoroczne lato będzie pogodne, upalne i suche.
3: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu,
0: mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Z prognoz ekspertów wynika, że najprawdopodobniej znów lato tegoroczne będzie cieplejsze od normy klimatycznej. W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie 22 stopnie Celsjusza, a w drugiej już do 24. W lipcu i sierpniu temperatury również mają być wyższe od przeciętnych. Jeśli prognozy się potwierdzą, to możliwe są częste fale upałów powyżej 30 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Robi się nam coraz cieplej. 15 stopni na termometrach we Wrocławiu. No i te temperatury w stolicy Dolnego Śląska wzrosną jeszcze do 23. Natomiast na Dolnym Śląsku najcieplej na północy, w rejonie Polkowic do 24. Dziś spore zachmurzenie nas czeka, a miejscami, szczególnie na południu województwa, nawet opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Reklama.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Reklama. Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Poranny Gość, a dziś gościem Darii Detlaff będzie arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, a przed nami ważne wydarzenia w archidiecezji, m.in. już jutro święcenia kapłańskie w katedrze, a także w niedzielę zakończenie drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej i podpisanie dokumentu końcowego. W jakiej kondycji jest wrocławski kościół i jakie postulaty będą realizowane. O to między innymi zapytamy w porannej rozmowie, a poprowadzi ją Daria Detlaff. W jej imieniu zapraszam Was na godzinę 8:10 na audycję Poranny Gość.

0: 8:10 już na zegarach, a więc zapraszam Was na audycję Poranny Gość, którą poprowadzi Daria Detla.
1: Poranny Gość. Radia Rodzina.
2: Szczęść Boże, przy mikrofonie Daria Detlaff, a gościem Radia Rodzina jest Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski.
3: Serdecznie witam wszystkich, szczęść Boże.
2: Spotykamy się, żeby zaprosić słuchaczy na najbliższą niedzielę, to jest uroczystość zesłania Ducha Świętego, ale także uroczyste zamknięcie drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej. Podczas Eucharystii w katedrze wrocławskiej ksiądz arcybiskup podpisze dokument końcowy. 2,5 roku prac nad synodem. Z jakim najważniejszym przesłaniem Kościół wrocławski wychodzi dziś do wiernych?
3: No, bardzo dobre pytanie. Oczywiście wydaje mi się, że to najważniejsze przesłanie to jest przesłanie i zapewnienie o tym, że nasi wierni no nie są statystami, że nasi wierni są podmiotem, że nasi wierni mają głos także bardzo decydujący w niektórych sprawach Kościoła i że z tego powodu powinni być oczywiście odpowiedzialni za Kościół, że powinni dawać świadectwo, że powinni budować wspólnotę, więc to chyba wszystko wiąże się z tym naszym synodem. Bo oczywiście wcześniej miałem takie wrażenie, że wiernie uczestniczą w Eucharystii, że są obecni w Kościele, ale nie wiem, czy czuli się gospodarzami, nie wiem, czy czuli się tymi, którzy mają jakiś wpływ na kształt tej wspólnoty, którą nazywamy Kościołem parafialnym czy diecezjalnym. Synod pomógł chyba w tym, żeby poczuli się właśnie gospodarzami odpowiedzialnymi za Kościół.
2: To była inicjatywa księdza arcybiskupa, ale wpisująca się też w synod o synodalności, który był realizowany w Watykanie.
3: Oczywiście, zgadza się. Ja z uznaniem przyjąłem decyzję ojca świętego Franciszka, który zachęcał do tego, żeby taki styl życia i drogi Kościoła zainicjować. Ale powiem szczerze, ponieważ ja wcześniej uczestniczyłem w dwóch synodach i wiedziałem, jaką wartością jest synod. W tym ogólnopolskim, w diecezjalnym uczestniczyłem w synodzie i wiem, ile ten synod może przynieść dobra, ale także jestem przekonany, że nie może się zakończyć na dyskusjach, nie może się zakończyć na ogłoszeniu dokumentów synodalnych, tylko właśnie po synodzie się rozpoczyna taka prawdziwa, ciężka praca.
2: No właśnie, to wszystko przed nami. Dokument końcowy, który zostanie podpisany przez księdza arcybiskupa w najbliższą niedzielę, jak go ksiądz arcybiskup ocenia?
3: Ja już na ostatnim spotkaniu powiedziałem, że w pełni akceptuję te wszystkie zapisy, które znalazły się w tym końcowym dokumencie synodu. To wiązało się także z tym, że wycofałem to, co jak gdyby nie uzyskało pewnej aprobaty, czyli chodziło tutaj o programy pewne duszpasterskie dla dekanatów. Jeśli tak zostało to przyjęte przez wiernych, przez kapłanów, to mówię, oczywiście szanuję to, co tutaj, jaką decyzję podjęliście. I to zostało wycofane. Natomiast to, co znalazło się w tym końcowym dokumencie, ma pełną akceptację wszystkich elektorów, wszystkich tych, którzy oddawali swoje głosy i akceptowali treść dokumentów. Te dokumenty, tak jak powiedziałem, które one zostaną, oczywiście zostały wszystkie razem zebrane, już dawno zapowiedziałem, że ja w pełni akceptuję, że ja podpiszę, ja się w pełni zgadzam z tym wszystkim, co tam zostało podpisane. No i będę oczywiście zabiegał o to, żeby to wszystko realizować. Oczywiście nie na drodze jakiejś rewolucyjnej, że się obudzimy i następnego dnia nagle się dowiemy, że takie czy inne decyzje zostały podjęte. Bardzo, bardzo spokojnie, bo to też pozwoli przekonać tych, którzy nie są jeszcze przekonani, albo też uaktywnić tych, którzy no, nie byli aktywni w czasie tego całego procesu synodalnego.
2: Czy można wskazać jeden taki konkretny postulat, albo trzy najważniejsze, który ksiądz arcybiskup uważa za szczególnie ważny dla przyszłości archidiecezji?
3: Jest mi bardzo trudno właśnie wskazać takie postulaty, dlatego że ja jak gdyby patrzę na to wszystko bardzo tak całościowo. I dla mnie wielką wartością jest to, że wierni nasi, że kapłani, że chcemy budować wspólnotę, że pragniemy tego nawrócenia, że pogłębiamy świadomość tego, że jesteśmy posłami. I to na mocy sakramentu Chrztu Świętego, że naszą misją jest dawanie świadectwa. I to jest dla mnie chyba najważniejsze. Natomiast pewne takie szczegóły, one mają znaczenie, ale ten główny kierunek właśnie wyznacza wspólnota, nawrócenie, misja.
2: Właśnie, bo cały synod opierał się o te ramy nawrócenia lokalnego kościoła w obszarze komunii, formacji i misji. Jednocześnie dokument, który scala pracę członków plenum, członków komisji synodalnych, członków komisji głównej, która czuwała nad całością prac, to nie jest taka szczegółowa instrukcja obsługi, krok po kroku, co teraz będzie wdrażane w parafiach, w dekanatach, w całej archidiecezji, ale raczej jest to kierunek, w jakim chcemy podążać.
3: Tak, zgadzam się z panią redaktor, bo i dlatego ten dokument nie jest obszerny, nie reguluje jakichś szczegółowych kwestii, on po prostu wyznacza kierunek. I teraz, tak jak powiedziałem, teraz dopiero rozpoczyna się właściwa praca, czyli my musimy to przełożyć na ten język działania Kościoła i tutaj także będziemy ze sobą rozmawiali, ale my już nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać, nauczyliśmy się siebie słuchać, nauczyliśmy się słuchać natchnień Ducha Świętego. Dlatego jestem bardzo spokojny o to, że nam się to po prostu uda. Sam dokument, dzięki właśnie tej pewnej ogólności, dzięki temu, że jest jak gdyby, ja to tak nazywam konstytucją pewną, prawda? Czyli on przetrwa. To nie będzie tak, że za parę dni okaże się już nieaktualny, bo rzeczywiście dynamika życia społecznego, także i kościelnego, ona jest bardzo duża i te ciągłe zmiany wymuszają także na nas pewne regulacje prawne, bo prawo nigdy nie nadąża za życiem. Zawsze jest parę kroków do tyłu i kiedy widzimy jakieś zjawisko, kiedy obserwujemy to zjawisko, no to potem pojawia się chęć uregulowania tego wszystkiego. No i właśnie wydaje się pewne akty prawne. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że kierunek został wskazany, a my będziemy się przyglądali temu, jak dynamicznie rozwija się życie parafii, dekanatu, diecezji i będziemy starali się poszukiwać adekwatnych do tej sytuacji rozwiązań.
2: To są też konkretne rzeczywistości, w których żyją chrześcijanie, katolicy. To jest ewangelizacja, to jest działalność duszpasterska, to są też finanse w parafiach. Czy ma ksiądz arcybiskup już konkretny zamysł, co w najbliższych miesiącach zostanie podjęte, o czym możemy powiedzieć, żeby ten dokument nie był tylko dokumentem kościelnym, ale realnym działaniem?
3: Ja mam taką metodę pracy, że rozpoczynam od tego, co chyba... No, najprostsze, co można właściwie zrobić od jutra, bo efekt tego i to, że nasi decyzjanie, nasi wierni zobaczą, że już się coś dzieje, to właśnie można od takich małych kroków. I na początku chcę powołać komisję taką, która będzie do spraw właśnie interpretacji tych dokumentów, bo na pewno tu będą różnice zdań, no i równocześnie nie tylko interpretacji, ale także wdrożenia. To będą ci, którzy pojadą do parafii, którzy będą pytali o trudności, którzy będą gotowi i otwarci na pomoc. To jedno zadanie. Drugie zadanie, no chcę także, to dotyczy formacji, bo to bardzo mocnym głosem jakoś wybrzmiało, ale ten program formacji trzeba przygotować, a więc muszę stworzyć pewien zespół, który by przygotował program formacji. My kapłani w jakiś sposób no, realizujemy już ten postulat, staramy się, ale może trzeba coś zmienić, może trzeba rzeczywiście coś uwzględnić, co pojawiło się na synodzie, a więc i formacji kapłanów, formacji osób życia konsekrowanego, formacji świeckich i myślę, że to da się w bardzo krótkim czasie przeprowadzić. Kolejną sprawą na pewno jest dotarcie, to jest kwestia pewnej komunikacji. Myślę, że trzeba będzie usiąść wspólnie do stołu i zastanowić się nad tym, jak mamy komunikować to, co dzieje się w diecezji, to, co dzieje się w dekanatach, co dzieje się w parafiach, właśnie w mediach społecznościowych. Osobiście jestem przekonany, że ta strona internetowa naszej archidiecezji, że ona jak gdyby już nie odpowiada wymaganiom współczesnym i trzeba ją będzie po prostu zmienić. Trzeba będzie informować o tych urzędowych różnych decyzjach i zaleceniach, ale prócz tego musi być jakaś taka strona, na której będę mógł poinformować, że o piękną mamy dzisiaj uroczystość w naszej parafii, że to się dzieje, że dzieje się tamto, bo kiedy to wszystko wrzucamy na jedną stronę, to się staje mało czytelne i nie wszyscy są w stanie jak gdyby to wszystko ogarnąć. Nie? A więc jeśli ja szukam tylko to, co dzieje się w mojej parafii, jeśli szukam to, co dzieje się w katedrze, no to wchodzę na inną stronę, a strona archidiecezji to jest, nie wiem, zmiany personalne, a to są jakieś zarządzenia arcybiskupa. To już jest jak gdyby może mniej interesujące dla wiernych. I jeszcze ostatnia sprawa, pojawił się postulat także diakonatu stałego, to znaczy mężczyzn żonatych. Nie chcę tego lekceważyć, tego głosu, ale też do tego się trzeba odpowiednio przygotować. To znaczy stworzyć pewien program przygotowania dla tych osób. To będzie wymagało też konsultacji i pewnie wsłuchania się w to, co mówią odpowiedzialni za diakonat stały w ościennych diecezjach, bo przecież wiemy, że w Legnicy taki jest, w diecezji opolskiej też. Więc na pewno będziemy musieli się starać najpierw wysłuchać, jak oni to widzą, jakie mają doświadczenia, potem przygotować pewien program przygotowania do tego, no i przygotowywać takie osoby, bo wydaje mi się, że chyba przed tym nie uciekniemy.
2: To wszystko przed nami. Oczywiście modlimy się o asystencję Ducha Świętego, żeby mieć taki jasny kierunek działania dla Kościoła Wrocławskiego. Chciałabym, księże arcybiskupie, zapytać, bo w tym roku mija 13 lat od ingresu Jego Ekscelencji do katedry we Wrocławiu. Zupełnie inne pewnie było patrzenie na naszą archidiecezję te 13 lat temu, inne jest dzisiaj. Jakie wnioski, podsumowanie, ale też z jaką nadzieją ksiądz arcybiskup patrzy na przyszłość, która jest przed nami?
3: Kiedy przychodziłem do Wrocławia, oczywiście kształt Kościoła Wrocławskiego był inny od tego obecnie. Jeśli coś się udało zrobić, to jakimś wspólnym wysiłkiem kapłanów, wiernych. Ja miałem jakieś doświadczenie też i gdzieś tam te kierunki wyznaczałem, ale nigdy by mi się nie udało przeprowadzić jakichkolwiek zmian bez właśnie pomocy współpracowników, bez pomocy wiernych, którzy się otwierają na te pewne propozycje. Ten kościół jest już w tej chwili zupełnie inny, ale jest tak, że inny z tego powodu, że jednak cały ten kontekst także i społeczny, i polityczny, i nie wiem, religijny, że to się ciągle zmienia. Ja pozwoliłem sobie przeprowadzić takie badania socjologiczne, które miały zobrazować, czy powiedzmy jakoś tak pokazać, jaki jest stan religijności tutaj na Dolnym Śląsku. I to był jakiś punkt wyjścia, bo to się wiązało także z synodem, ale to był jakiś punkt wyjścia do oceny tego, jak jest i do tego, co możemy zrobić, co możemy zmienić, co możemy po prostu jak gdyby zaradzić tej sytuacji. My wiemy, że ta sytuacja pewnej religijności tutaj na Dolnym Śląskim to nie jest to, co na Podkarpaciu, czy gdzieś tam na jak to mówimy, wschodniej ścianie Polski, że jest o wiele tutaj trudniej także, ale to nas nie zraża. My ciągle szukamy pewnych dróg dotarcia i szukamy to zresztą, co na synodzie się jak gdyby ujawniło, że chcemy po prostu docierać z ewangelizacją, chcemy docierać do tych osób i robić to właśnie w taki sposób, który byłby do przyjęcia dla tych osób, z którymi chcemy się spotykać, bo to nie polega na tym, że chcemy narzucać i chcemy od razu, żeby się ktoś opowiedział. Trzeba po prostu powiedzieć, słuchaj, fajnie, że jesteś, nie, super. Wiesz, ja mogę ci coś powiedzieć, co dla mnie jest ważne. Zobaczysz, może dla ciebie też to będzie ważne i tak dalej, i tak dalej. Ale nie tak, że a chodzisz w niedzielę, a nie chodzisz, a w jakim związku, czy sakramentalnym, czy niesakramentalnym, o, to tak nie możesz żyć. Gdybyśmy tak zaczęli, to nie jest żaden dialog, to jest właśnie takie zamknięcie się i zamknięcie się w pewnej bańce, a myślę, że synod też powinien nam pomóc w tym jakimś takim większym otwarciu się po prostu na każdego. Z jego problemami, z tym wszystkim, co gdzieś nosi w sercu i takie jest moje przekonanie, więc na pewno ten Kościół się dzisiejszy, to co nam się udało zrobić, a wiele rzeczy nam się udało, przecież tu były Światowe Dni Młodzieży, tu była młodzież z tego świata, tu była młodzież, która się gromadziła, jeśli chodzi o TZ, tu rozpocząłem jakieś prace, nazwijmy to takie z duszpasterstwem na Ślęży i takie miejsca są i naprawdę zadziało się bardzo, bardzo, bardzo wiele. No tylko, żebyśmy nie skończyli tak, jak to zwykle w naszej oczywiście, że mamy słomiany zapał, że coś zaczynamy i potem to wszystko gdzieś tam gaśnie. Więc musimy mieć dużo sił, musimy mieć dużo takiej energii, musimy się dużo modlić o pomoc Ducha Świętego, żebyśmy mogli to dzieło kontynuować.
2: Tak sobie myślę i pozwolę sobie na użycie metafory, że tym paliwem, żeby silnik mógł pracować, no to na pewno są miłość i jedność.
3: Ma pani redaktor rację, oczywiście. Miłość i jedność. Ale jedno i drugie to jest jakieś takie wielkie wyzwanie, bo budowanie jedności wcale nie jest takie łatwe i my to widzimy na różnych odcinkach życia społecznego, politycznego. My widzimy, że trudno nam jest budować jedność nawet w rodzinie. Już nie mówię o jedności w parafii czy powiedzmy w Polsce, że to jest jakieś wyzwanie i trzeba tego wszystkiego może zaczynać od tego, co łączy najpierw. Nie od tego, co dzieli, tylko co łączy. I pokazanie, że słuchaj, no właściwie my tak samo myślimy o tych sprawach. Tak samo towarzyszy nam pewna troska o nasze sprawy, nie wiem, rodzinne, o to i tak dalej, o sprawy państwa. I od tego zacząć, a potem się skupić na tych szczegółach i dlatego, żeby siebie jak gdyby nie zniechęcić. I miłość podobnie. Oczywiście ta miłość ma wiele wymiarów. Ona jest inna zupełnie, jeśli chodzi o miłość do naszych bliskich, do rodziców, do rodzeństwa, do krewnych. Ona jest inna, ona ma i zupełnie inny wymiar, gdy mówimy o jakiejś tam miłości społecznej. Więc to jedno słowo miłość nie załatwia wszystkich spraw. To musi być jeszcze przełożone na właśnie ten kontekst taki, czy tam rodzinny, małżeński, czy państwowy.
2: Bardzo dziękujemy za spotkanie i zapraszamy najbliższa niedziela, 14:30 Eucharystia w Katedrze Wrocławskiej, a później wspólne świętowanie.
3: Bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście dla mnie to jest także i okazja, żeby podziękować wszystkim zaangażowanym właśnie w pracę synodu. Ja myślę tutaj o moich biskupach pomocniczych, o pani sekretarz synodu, ja myślę o całej komisji głównej, ja myślę o tych wszystkich zespołach parafialnych. Zasługujecie naprawdę na wielkie słowa uznania i za to wszystko chcę bardzo serdecznie podziękować. Będę miał oczywiście jeszcze okazję, żeby to zrobić, ale bardzo dziękuję. Dziękuję także i mediom naszym, że informowały o tym wielkim jakimś takim wydarzeniu. No i oczywiście życzę wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
2: Bóg zapłać, a naszym gościem był Jego Ekscelencja Metropolita Wrocławski, ksiądz arcybiskup Józef Kupny. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: za sprawą zbliżającego się dnia otwartego MPK Wrocław. Organizatorzy zapowiadają m.in. przejazdy zabytkowymi tramwajami, możliwość poprowadzenia tramwaju, strefy sportowe i rodzinne, a także prezentację najnowszego taboru. Jak podkreśla Przemysław Nowicki, wiceprezes MPK Wrocław, tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na jubileusz spółki.
1: To będziemy chcieli też pokazać i opowiedzieć troszeczkę podczas najbliższego dnia otwartego, który jest szczególny w tym roku, bo faktycznie świętujemy jubileusz 75-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Będziemy chcieli mieszkańcom Wrocławia, ale też turystom, którzy zechcą nas odwiedzić, przybliżyć te ostatnie 75 lat, bo faktycznie działo się dużo, bo tak patrzę przez perspektywę tych lat powojennych, wtedy kiedy jeszcze zaraz po wojnie w 1945 roku najpierw wystartowała pierwsza linia zajezdni Obin czy ulicy Słowiańskiej. Wtedy jeszcze nie było Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. To pojawiło się kilka lat później, ale szczegóły i też tak na osi czasu to będziemy chcieli pokazać właśnie podczas najbliższego dnia otwartego.
0: W programie wydarzenia znalazły się m.in. zarówno atrakcje dla miłośników komunikacji miejskiej, jak i rodziny z dziećmi. A więc czekać na Was będą m.in. park linowy, dmuchańce, warsztaty kreatywne i strefa sportowa. Jedną z nowości będzie również wehikuł czasu, czyli możliwość wirtualnego przejazdu po dawnym Wrocławiu. Organizatorzy przygotowali także prezentację najnowszych tramwajów i autobusów MPK, a po raz pierwszy zostanie publicznie pokazana też nowa PESA, która trafiła do Wrocławia kilka dni temu.
1: Będzie można zobaczyć oczywiście nasz najnowszy tabor, chociażby 40. PESĘ, która spuentowała kontrakt dostawy 40 nowych tramwajów. Ona już do nas przyjechała kilka dni temu, nie wyjechała jeszcze na tory wrocławskie, bo czeka właśnie na dzień otwarty i zaraz po dniu otwartym już wyjedzie także 40 PESĘ, ale i inne autobusy, tramwaje, które zasiliły flotę wrocławskiej spółki w ostatnich latach. I znowu będziemy mogli się przenieść troszeczkę w czasie po to, żeby zobaczyć tabor zabytkowy. Tutaj też we współpracy z Klubem Sympatyków Transportu Miejskiego, z Towarzystwem Miłośników Wrocławia, ale też nasze zasoby, chociażby Gustaw, też będzie nie lada gratką, żeby móc dotknąć, wejść na pokład, zobaczyć ten stary, piękny, zabytkowy tabor.
0: A jedną z największych atrakcji, która co roku cieszy się ogromną popularnością, będzie możliwość samodzielnego poprowadzenia tramwaju, oczywiście pod okiem instruktora, a dodatkową atrakcją będzie też możliwość zwiedzenia zabytkowego zajezdni Borek. Na dzień otwarty MPK Wrocław zaprasza Przemysław Nowicki, wiceprezes spółki.
1: Zapraszamy w najbliższą sobotę, 23 maja, od godziny 11 do godziny 16. A dlaczego warto? No bo warto ten dzień spędzić w MPK, bo to tak naprawdę święto wrocławskiej komunikacji miejskiej, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, gdzie moc atrakcji, piękna pogoda spowodują, że jak ktoś przekroczy ten próg o godzinie 11, to myślę, że przez wiele godzin nie będzie chciał opuścić, a szczególnie tu zapraszamy rodziny z dziećmi, bo naprawdę warto. Jak ktoś jeszcze nie był, tym bardziej to zapraszamy. Jak ktoś już był, to proponuję, żeby zaprosić, zachęcić rodziny, sąsiadów i tak dalej, bo warto z nami być tego dnia.
0: A dzień otwarty odbędzie się oczywiście w najbliższą sobotę w godzinach 11-16 na zajezdni Borek. Więcej o tym usłyszycie również na naszej antenie jutro po południu. Więcej szczegółów już jutro.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina przeniesiemy się na północ Dolnego Śląska, a konkretniej do Milicza, który już niedługo, 30 maja, stanie się rowerowym centrum Doliny Baryczy, a wszystko to za sprawą jubileuszowego 15 rowerowego pikniku Drucha Bolka, czyli wydarzenia, które łączy aktywny wypoczynek, rodzinny piknik i lokalne inicjatywy społeczne. O tym, co w programie tego pikniku, już za chwileczkę się dowiemy, ale najpierw troszkę historii, bo od kilku lat to wydarzenie ma bardziej rodzinny niż sportowy charakter. No i o tym właśnie już teraz opowie nam Izabela Brymerska, menedżerka kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu.
1: On ewoluował na przestrzeni tych kilkunastu lat od takich dosyć ambitnych założeń, że będzie to rajd rowerowy. Później nas po drodze spotkała pandemia. Musieliśmy trochę wyhamować, zrobić krok do tyłu, przyjrzeć się tej imprezie i trochę ją zmodyfikować. I już właśnie od tamtego momentu nazywamy tę imprezę nie rajdem rowerowym, tylko rowerowym piknikiem. A polega to na tym, że oczywiście są przygotowane trasy, niektóre trasy nawet mają swoich kierowników, ale można je pokonać w dowolnym dla siebie czasie. Ważne jest, żeby u nas stawić się na mecie właśnie 30 maja w godzinach między 11 a 13 w tym roku i tam już będziemy piknikowali właśnie w takim rytmie spokojnych imprez rodzinnych.
0: Tegoroczna edycja pikniku będzie miała szczególny wymiar. Podczas wydarzenia odbędzie się uroczysty apel harcerski związany z nadaniem chówcowi powiatu milickiego imienia Bolesława Zaiczka, czyli społecznika i honorowego obywatela Milicza.
1: W tym roku właśnie, kiedy przypada 15. rocznica organizowanego rajdu rowerowego, to jest też wielka okazja dla chówca powiatu milickiego, który starał się od wielu miesięcy o tytuł, o nadanie nazwy dla swojego chówca imienia Bolesława Zaiczka. Wszystkie standardy udało im się spełnić i właśnie podczas tego rajdu o godzinie 12, kiedy będzie uroczysty apel harcerski, będzie ten tytuł już nadawany i to będzie taka też od razu inauguracja uroczystości, która się przeniesie później z terenu naszego obiektu, kreatywnego obiektu multifunkcyjnego, do domu harcerza, który też będzie miał swoją nazwę właśnie Bolesława Zaiczka.
0: A w programie pikniku, oprócz rajdów rowerowych i uroczystości harcerskich, znalazły się też animacje inspirowane Alicją w Krainie Czarów, przygotowane przez Społeczną Szkołę Podstawową imienia Astrid Lindgren. Organizatorzy zapowiadają m.in. Króliczą Norę, Jezioro Łez, a także i ucztę u kapelusznika. O tym, co jeszcze będzie się działo, mówi Izabela Brymerska.
1: Otwieramy na ten czas nasze muzeum i galerię Drucha Bolka nieodpłatnie, więc każdy będzie mógł w tym czasie zachwycić się naszym dziedzictwem kulturowym, nie tylko Dolnego Śląska, całej Polski, te cudowne szklane ozdoby w tym czasie sobie obejrzeć, zajrzeć
0: chodzi
1: do galerii, chodzi o Muzeum Bombki, zajrzeć właśnie do galerii Drucha Bolka, poznać bliżej jego postać i drogi życia, ale też będą animacje przygotowane, wspaniałe, to naprawdę z olbrzymim rozmachem przygotowana impreza towarzysząca. Na naszym terenie działa Społeczna Szkoła Podstawowa imienia Astrid Lindgren, która w tym czasie przygotowuje Akademię Astrid i w tym roku będzie ona poświęcona Alicji z Krainie Czarów. I to naprawdę będzie coś wspaniałego, szczególnie dla naszych najmłodszych uczestników i ich rodzin. Ale myślę, że i dorośli tam znajdą mnóstwo takiej inspiracji i takiej pogody ducha dla siebie.
0: Na miejscu pojawią się też organizacje społeczne i partnerzy promujący aktywność osób z niepełnosprawnościami oraz zdrowy styl życia. Ale skoro mówimy o 15. jubileuszowym pikniku Drucha Bolka, no i będzie to oczywiście duże wydarzenie, ale warto też dowiedzieć się, kim był druh Bolesław Zaiczek, który jest ważną postacią dla Milicza i jego mieszkańców. Od 2024 roku jest on honorowym obywatelem gminy Milicz.
1: To był naprawdę wyjątkowy człowiek, który się wpisał w tą tkankę miejską Milicza, ale nie tylko Milicza i okolic i wielu takich wartościowych środowisk, jak środowiska sportowe, przede wszystkim środowiska osób z niepełnosprawnościami, harcerskie, łowieckie, turystyczne środowiska. Już od 2 lat ma nadany tytuł Bolesław Zaiczek honorowego obywatela miasta, mieszkańca miasta Milicz. No, chętnie Państwu opowiem i przybliżę postać Drucha Bolka.
0: A ja zrobię to już w tym momencie. Druh Bolek był społecznikiem aktywnie działającym w środowisku, tak jak słyszeliśmy, harcerskim, sportowym, a także na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Sam również był osobą niepełnosprawną. W wieku 21 lat stracił obie dłonie i oko, a mimo tego nie poddawał się i aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności. Na naszej stronie internetowej znajdziecie krótką notkę biograficzną. A ja tylko dodam, że udział w pikniku rowerowym w Mieliczu jest bezpłatny, jednak osoby, które chcą skorzystać z atrakcji przeznaczonych dla uczestników rajdu, no to powinny wcześniej pobrać darmowy bilet ze strony organizatorów. Szczegóły, link na stronie Radia Rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam, ale więcej szczegółów również usłyszycie już po godzinie 10:10 na naszej antenie, kiedy naszym gościem będzie Izabela Brymerska, która właśnie zaprosi na to wydarzenie.

0: Donald Trump zapowiada wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. Episkopat zabrał głos w sprawie selektywnej aborcji bliźniaczej. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy ogłosił Donald Trump. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja przywódcy Stanów Zjednoczonych, zostaną ustalone w rozmowach MONU i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, przekazał wiceszef MONU, który zakończył wczoraj wizytę w Waszyngtonie. Cezary Tomczyk uznał decyzję Trumpa jako skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Tymczasem sam Donald Trump ogłosił wczoraj wieczorem, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i dobrą relację z nim. Przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych zabrał głos w sprawie tzw. pomocy w selektywnej aborcji jednego z bliźniąt. Informacje o takim zabiegu pojawiły się ostatnio w mediach. Mateusz Kornas zapoznał się ze stanowiskiem biskupa Józefa Wróbla.
1: Biskup Wróbel w komentarzu dla Katolickiej Agencji Informacyjnej przypomina, że nauczanie Kościoła na temat aborcji jako takiej jest znane. Po pierwsze, to dziecko ma prawo do życia, mówi biskup Wróbel. Czy można powiedzieć w przypadku ciąży bliźniaczej, że jedno dziecko wystarcza, że drugie można usunąć, żeby za bardzo nie utrudniać rodzinie życia, pyta. Ponadto biskup Wróbel zwraca też uwagę na ryzyko moralne, jakie stwarza aborcja bliźniaka również dla dziecka, które ma pozostać przy życiu. Wiąże się z tym poważna odpowiedź. Moralna. Z tej perspektywy tego działania również nie da się moralnie obronić, podkreśla przewodniczący zespołu do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.
0: Dodajmy, że aborcyjny Dream Team poinformował, że pomógł rodzicom w dostępie do selektywnej aborcji bliźniaczej. Ten medyczny żargon oznacza po prostu zabicie jednego z dzieci w łonie matki i umożliwienie dalszego rozwoju ciąży z drugim dzieckiem.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kilkanaście milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci wyraz ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku, poinformował Mateusz Mrachacz z Biura Prasowego Śląskiej Policji.
3: Znaleziony towar znajdował się w trakcie przeładunku i był zapakowany na paletach. W trakcie realizacji sprawy śledczy zabezpieczyli ponad 11,5 miliona nielegalnych papierosów o rynkowej wartości 12 milionów złotych. Działalność ta miała charakter zorganizowany i była nastawiona na wprowadzenie do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych z pominięciem obowiązujących przepisów podatkowych.
0: Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT mundurowi oszacowali na kwotę ponad 20 milionów złotych. Za procederem stoi mieszkaniec Małopolski. Sprawa ma charakter rozwojowy. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Pętka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
4: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, to znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto.
5: Coraz cieplej się robi. 15 stopni na termometrach, pełnia słońca za oknem. Tak jest we Wrocławiu, ale na Dolnym Śląsku dziś przeważać będą chmury. Te pojawią się szczególnie, będą bardziej widoczne już w drugiej połowie dnia, ale mimo to temperaturom wysokim nie przeszkodzą. Do 24 stopni dziś na Dolnym Śląsku takie będą temperatury. Na południu województwa może troszkę dziś popadać.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witajcie po godzinie 9:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Na zegarach już 5 minut właśnie po godzinie 9:00. Niedługo na naszej antenie koło 9:15 przegląd prasy, ale zanim on nastąpi, na początek tej godziny kwiat jabłoni, kawałek było minęło, później Kleo, no i tak dotrwamy do przeglądu prasy. Zobaczymy, co ciekawego dziś dziewczyny znalazły. Ja już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam, a później odwiedzi nas w studio Radia Rodzina Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu, i porozmawiamy sobie o zbliżającym się już coraz to większymi krokami nocnym półmaratonie. Także bądźcie z nami!

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

9.17 na zegarach. To były oczywiście Strachy na Lachy na naszej antenie. A ja oczywiście teraz czekamy na przegląd prasy, który już za chwileczkę na naszej antenie. A ja teraz mam dla was taką ciekawostkę, którą wynalazłam. Możecie ją sprawdzić nawet w swojej lodówce, bo chodzi o datę przydatności na butelce wody, która, jak się okazuje, wcale nie dotyczy samej wody. No bo woda praktycznie się nie psuje, no a ten termin ważności, no to o co z tym chodzi? Tak się zastanawiałam, no i w końcu dowiedziałam się, o co chodzi. Chodzi o plastik, w którym ta woda jest umieszczona, bo z czasem plastik zaczyna się powolutku rozkładać. Jest to taki mały dramat chemiczny i może uwalniać do wody niezbyt sympatyczne cząsteczki, których zdecydowanie nie chcemy mieć w swoim organizmie. Więc jeśli macie w domu butelkę wody starszą niż wspomnienia z wakacji w 2018 roku, no to chyba czas jednak się z nią rozstać, bo woda jest wieczna, ale butelka już nie.

0: werble wybrzmiały, a więc rozpoczynamy przegląd prasy w Radiu Rodzina. W naszym studiu jest już Daria Detlef. Witam cię w ten piękny, słoneczny, piątkowy poranek.
1: Witam ciebie, Natalio, witam słuchaczy. Dzień dobry. W końcu mamy piątek, mamy też przepiękną pogodę. Bardzo dużo się dzieje we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Tak w wielkim skrócie zaraz opowiemy o kilku propozycjach.
0: Tak,
1: chociaż robimy
0: zgadza?
1: To codziennie. Natomiast w przeglądzie prasy pierwsza wiadomość jest taka, że co szósty Polak jest bezradny po kradzieży PESEL-u, a to niestety dosyć częsty preceder. 16% Polaków przyznaje, że nie wiedziałoby, jak zareagować w przypadku kradzieży lub wyłudzenia numeru PESEL. Najbardziej zaskakuje to, że w tej grupie wyróżniają się młodzi ludzie z pokolenia Z, czyli w wieku od 18 do 24 roku życia, ale też osoby z wyższym wykształceniem. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu chrońpesel.pl oraz Krajowego Rejestru Długów. To oznacza, że co szósty z nas mógłby stracić cenny czas właśnie wtedy, gdy trzeba działać natychmiast i ograniczyć ryzyko wykorzystania skradzionych danych przez cyberprzestępców. Z rozmów, które też przeprowadzamy na antenie Radia Rodzina, między innymi z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji, wynika, że to jest takie przestępstwo, do którego niestety cały czas dochodzi i będzie dochodzić, ponieważ cyberprzestępcy wymyślają coraz to nowsze metody i techniki, też posługują się sztuczną inteligencją, żeby podrabiać czyjś głos bądź wizerunek i niestety tutaj musimy być bardzo uważni, ale jeżeli doszłoby już do takiej sytuacji, to warto odwiedzić wspomnianą stronę chrońpesel.pl. Jest możliwość zastrzeżenia swojego numeru, ale można też działać prewencyjnie. Wszystko o tym jest na stronie tego raportu, gdzie wypowiada się też ekspert Bartłomiej Drost. Ja powiem Państwu, że miałam nawet jakieś 2 tygodnie temu telefon z banku. Mhm. Dzwoni obsługa klienta, gdzie ja w ogóle nie wpisywałam ręcznie tego numeru i nie podpisywałam w taki sposób w moich kontaktach obsługi klienta danego banku. No i przedstawiła się pani w taki sposób i tak szybko, że nawet nie zarejestrowałam, jak się nazywa. Więc to jest też bombardowanie taką sałatką słowną. No i mówi, że potrzebuje mojego numeru PESEL do weryfikacji, czy ja to ja. No i no, dwie sekundy, tak... wiesz, taka lampeczka mi się zapaliła, ale ja mówię, ale po co ja mam podawać pani mój PESEL? Nie będę tego robić. No i jakaś krótka piłka się rozłączyłam, czy ona się rozłączyła, ale też zakładam, że to była próba wyłudzenia danych. Także każdy niestety...
0: Trzeba być uważnym.
1: Trzeba być uważnym, zwłaszcza jak coś robimy, albo jedziemy samochodem, albo... wiesz, różne są okoliczności. To jest ta pierwsza wiadomość, bądźmy świadomi. Druga informacja. Z Wrocławia. Otóż powolutku zbliża się sezon letni, a w związku z tym wrocławskie kąpieliska są gotowe na lato. Pierwsze otworzą się już za jakiś tydzień. Tak jest, 10 dni, tydzień. Dokładnie 1 czerwca, poniedziałek. To jest Dzień Dziecka, ale letni sezon rozpoczną pierwsze miejskie kąpieliska we Wrocławiu. Kąpielisko Morskie Oko, czyli w Zalesie, na Chopina, będzie otwarte już od 1 czerwca do końca sierpnia. Codziennie od 9 do 19. Przypomnijmy, to jest miejsce, gdzie kupuje się bilety. Kąpielisko Park Glinianki przy Kosmonautów również 1 czerwca zostanie uruchomione. To jest potężny kompleks, bo ma aż 17 hektarów terenów zielonych i 10 hektarów powierzchni wodnej. Tutaj również kupujemy bilety. Mamy kąpielisko na Oporowie przy ulicy Harcerskiej. Tu trochę później otwarcie, bo pod koniec czerwca, no po świętym Jana, nie? Dużo osób tak mówi.
0: Ale myślę, że tyle się otwiera tego 1 czerwca, że wiadomo, gdzie dziecko zabrać na
1: Dzień
0: Dziecka.
1: Tak. A poza tym na stronie Tu Wrocław mogą Państwo przeczytać o konkretnych pracach, które zostały wykonane, bo jesień i zima to jest zawsze ten czas, kiedy wykorzystujemy możliwości do naprawy infrastruktury, poprawy bezpieczeństwa, czy na przykład zakup specjalnego wózka do wody dla osób z niepełnosprawnościami. Takie potrzeby są i we Wrocławiu tutaj też infrastruktura na kąpieliskach się poprawiła.
0: No i jeszcze jedna informacja.
1: I na koniec chciałabym dołożyć łyżkę dziegdziu do beczki miodu, jaką jest Jarmark Świętojański, dlatego że dzisiaj rusza ta impreza. Mm-hmm. A ci, którzy być może z Państwa się wczoraj przechadzali przez wrocławski rynek, zresztą to wybrzmiało też na wielu forach, zauważyli, że o, bezpłatny parking, można zaparkować na samej płycie wrocławskiego rynku. Rzeczywiście tych samochodów wczoraj było ogrom. Kilkadziesiąt samochodów osobowych, busów. To są wystawcy, którzy przyjechali na Dolny Śląsk do Wrocławia właściwie z całego kraju po to, żeby zaprezentować swoje lokalne wyroby, rzemiosło, produkty. Jak wiemy, jest to impreza, która przyciąga rzesze turystów. Jarmark Świętojański jest bezpłatny, nie ma tutaj żadnego biletu wstępu, ale oczywiście są domki, które przyciągają uwagę, a z drugiej strony zasłaniają jednak ten nasz wrocławski ratusz. Oficjalne otwarcie właśnie dzisiaj będzie na pewno przepięknie, kolorowo, dużo domków, dużo też kwietnych instalacji. Będzie domek miejski, to jest taka specjalna strefa wystawiennicza, dedykowana dolnośląskim rzemieślnikom, ale też podmiotom ekonomii społecznej, czyli organizacje pozarządowe, jakaś działalność charytatywna, ale przede wszystkim no to z czym kojarzymy jarmark, to jest oferta kulinarna, będą kuchnie z całego świata, z różnych zakątków Europy.
0: Czyli słowem, będzie się wiele działo.
1: Oj, będzie się działo. Oficjalne otwarcie dzisiaj chyba o 10:00. Na pewno jarmark będzie codziennie od 10:00 do 21:00. Będą leżaki też tuż przy pręgierzu, a cała impreza potrwa do 28 czerwca.
0: No ja myślę, że w takim słońcu to będzie się miło powygrzewać, a skoro o słońcu mowa, to przed nami taki słoneczny kawałek, który związany jest z dzisiejszym dniem, bo przypomnijmy, dzisiaj 22 maja 2017 roku odszedł Zbigniew Wodecki.
1: Tak, dzisiaj 9. rocznica śmierci. Ja pamiętam w ogóle ten dzień, bo to było duże zaskoczenie, taki smutek, ale też historia, która się często zdarza, czyli powikłania po zabiegu. Zbigniew Wodecki miał bypassy i wiem, tak, że właśnie po tym zabiegu pojawiły się jakieś komplikacje.
0: Udar mózgu i potem powikłania po udarze.
1: Pamiętamy o artyście.
0: Pamiętamy o artyście, nie da się nie pamiętać. Dokładnie tak, a więc już teraz kawałek Opowiadaj mi tak, Zbigniew Wodecki, na naszej antenie.

0: To był Zbigniew Wodecki na antenie Radia Rodzina 9.31, a ze mną w studiu jest już Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zanim zaczniemy, dodam, że warto nas dzisiaj słuchać, bo mamy dla Was pakiety na 12 Tarczyński Nocny Półmaraton, a więc to nie lada gratka, bo pakiety, z tego co wiem, to chyba się rozeszły bardzo szybko.
1: Rozeszły się, ale jeszcze mamy zwroty. Zostało dosłownie może 10-20 sztuk, więc warto tutaj posłuchać nas i polować na te pakiety, bo będzie warto sobie pobiec.
0: Dokładnie, tutaj zgadzam się z panem dyrektorem, no ale coraz większymi krokami zbliża się 12 Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton. Biegacze wybiegną na trasę już 6 czerwca. Przypomnijmy, o której godzinie rozpocznie się wydarzenie, może też parę słów o trasie, jaka będzie w tym roku?
1: Jasne, no wydarzenie rozpocznie się już tak naprawdę 17.30, bo otwieramy bramy dla kibiców i dla biegaczy. Bieg będzie jeszcze poprzedzony koncertem na stadionie Tarczyński Arena. To będzie dość taki duży koncert z dużymi
0: gwiazdami. O tym za chwilę powiemy.
1: Ale właśnie, ale biegacze dokładnie 21.47 rozpoczyna się ceremonia otwarcia i ona będzie sterowana z satelity, mogę tak tajemniczo powiedzieć, satelity okołoziemskiego, a biegacze wystartują dokładnie o 22.00, wystartują w miasto Wrocław. Oczywiście startujemy z Alei Śląskiej, biegniemy Legnicka, Lotnicza i biegamy Jana Pawła II do centrum miasta, przebiegamy całe centrum miasta tak naprawdę i później wracamy w okolicy Ostrowa Tumskiego i znowu na Jana Pawła i wracamy sobie Legnicką i Lotniczą na stadion i oczywiście wisienka na torcie, meta jest na płycie stadionu Tarczyński Arena Wrocław.
0: Także już mniej więcej wiemy, gdzie możemy się ustawiać na trasie, ale my dziś nie o samym półmaratonie, a o tym, że możemy się włączyć. Jeżeli nie czujemy się najlepiej w bieganiu, no to nic straconego. Dalej możemy uczestniczyć i być częścią wrocławskiego półmaratonu, chociażby poprzez zostanie wolontariuszem. No więc opowiedzmy coś więcej o tym, jakie zadania czekają na wolontariuszy podczas półmaratonu.
1: Jak najbardziej. Cały czas trwa rekrutacja wolontariuszy. Potrzebujemy około 1500 wolontariuszy, więc to jest bardzo duża liczba. Można się zapisać przez social media albo przez wrocławski półmaraton, albo przez stronę MCS-u.
0: Do kiedy?
1: Do końca tak naprawdę tego tygodnia. Tak, do 24 można się zapisać i wolontariusz tak naprawdę będzie miał fajną robotę, że tak powiem, bo będzie mógł sobie wybrać, czy chce być bezpośrednio na Tarczyńskiej Arenie, pomagać przy expo, pomagać przy pakowaniu jakby pakietów, czy chce może pomagać na trasie przy wydawaniu wody czy bananów. To są takie rzeczy, które przede wszystkim będą robić wolontariusze, ale też wiele, wiele innych prac, które są do wykonania przy tak wielkiej imprezie, jak jest półmaraton.
0: No dobrze, wiemy jak się zgłosić, ale dlaczego warto być wolontariuszem?

0: Polski Półmaraton albo na stronę MCS Wrocław.
1: My już za chwileczkę porozmawiamy o koncercie, który odbędzie się przed półmaratonem, ale zanim to nastąpi, zapraszamy na taką chwilę muzycznej relaksacji.

0: Usłyszeliśmy Agnieszkę Chylińską na naszej antenie i pojawiła się ona nie bez powodu, bo to właśnie ona jeszcze przed rozpoczęciem półmaratonu rozgrzeje biegaczy. Skąd pomysł, by to właśnie Agnieszka Chylińska wystąpiła dla biegaczy i dla wrocławian?
1: No ja myślę, że ona ma charyzmatyczny w ogóle głos, jest znana, tak, chyba paru, no nie wiem, może paru nie pokoleniom, ale na pewno ludziom różnego przekroju wiekowego, więc i młodsi ją znają, i trochę starsi, więc zaprosiliśmy ją, żeby trochę zagrzała jeszcze i biegaczy, ale też publiczność, bo my nie chcemy robić tylko biegu dla biegaczy, bo przecież każdy biegacz pewnie przyjedzie z jakimś kibicem swoim, ale też to jest dostępne dla wrocławian, dla dolnoślązaków. Kto chce, może przyjść, może pobrać darmowy bilet z platformy A-Bilet. On jest wielokrotnego wejścia, więc będzie można sobie wyjść, wejść i posłuchać dobrej muzyki. Mamy też coś dla młodszych, tak, mamy też muzykę, powiedzmy, taką klubową, DJ Otek będzie grał. No i mamy też Sarah James, to już jest też taka osoba, która jest znana i tu mogę zdradzić tajemnicę. Sara będzie miała swoje 18 urodziny u nas na biegu.
0: Jak się to ładnie składa?
1: Jak się to ładnie składa, też szykujemy dla niej pewną niespodziankę, ale to też jeszcze wszystko będzie komunikowane.
0: No to powiedzmy, w takim razie o której godzinie trzeba przyjść, żeby załapać się na cały koncert wraz z supportami?
1: Otwieramy bramy stadionu od 17.30 dla koncertowiczów i dla biegaczy, ale oczywiście miasteczko sportowe będzie już otwarte od piątku tak naprawdę, więc dla tych, co są zainteresowani Expo, jakimiś tam zabawami, miasteczkiem zdrowotnym, bo takie też będzie można być już prędzej, ale jeżeli chodzi o stricte sam koncert, zapraszamy od 17.30.
0: A jeżeli chodzi o sam półmaraton, ilu biegaczy spodziewacie się w tym roku?
1: Zapisanych mamy 26 tysięcy ponad i ja myślę, że na

0: starcie stawi się z 25 tysięcy, to jest moje marzenie, a na mecie jakby było 24, 23,5 tysiąca, to by był wielki sukces, bo jak powiedziałem na początku, na wejściu, to byłby największy bieg w historii biegów długodystansowych w Polsce. Oczywiście nie w to celujemy, bo to nie jest naszym jakby głównym aspektem tego biegu, no ale też tworzymy pewną dużą historię w polskich biegów.
1: Musimy tutaj powiedzieć, że wielkość maratonów i półmaratonów liczy się właśnie w ten sposób, ile osób dobiegnie do mety.
0: Dokładnie tak. Ja też mogę powiedzieć, że jesteśmy teraz na równi z Walencją.
1: Który półmaraton w Europie?
0: Czyli jesteśmy 8. półmaratonem w Europie, jeżeli patrząc pod ilością osób zapisanych. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, sam jestem ciekawy, to jest taki trochę deszczyk emocji, ale to też jest wielka odpowiedzialność, żeby właśnie tych wszystkich ludzi, mamy tam pewne standardy wypuszczania tych ludzi poplanowane, podejrzeliśmy trochę takich standardów w Berlinie, właśnie w Walencji. Zobaczymy, czy nam to się sprawdzi. No ale wszystkich biegaczy już dzisiaj proszę o cierpliwość, na pewno przy starcie, bo ten start będzie trwał z 1,5 godziny, myślę, spokojnie.
1: No to jeszcze powiedzmy taką jedną rzecz. Więcej będzie biegaczy z Polski czy z zagranicy?
0: Zdecydowanie więcej z Polski. Mamy 24,5 tysiąca osób z Polski, mamy 9 tysięcy biegaczy z Wrocławia, więc to też cieszy, że wrocławianie chcą biegać, myślą o swoim zdrowiu, o swoim samopoczuciu psychicznym, więc to jest też fajne. No ale mamy też biegaczy z 58 krajów świata, naprawdę i z Chin, i z Kanady, i z Meksyku, i z Peru, więc ten bieg też, to też nas zaskoczyło, że ten bieg jest tak popularny wśród ludzi ze świata.
1: Tak więc sami Państwo słyszycie, już 6 czerwca czeka nas prawdziwe święto biegania i to we Wrocławiu. Ze mną był Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu. Rozmawialiśmy o półmaratonie wrocławskim, o tym, że też warto być wolontariuszem podczas tego wydarzenia, no i zapraszaliśmy na koncerty, które odbędą się przed. Bardzo dziękuję za wizytę i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A już za chwileczkę powiemy, jak możecie zdobyć pakiety na 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton, także słuchajcie nas uważnie.

9.45, 46 już właściwie na zegarach. Tak jak zapowiadaliśmy chwilkę temu z dyrektorem Młodzieżowego Centrum Sportu Łukaszem Wójcikiem, mamy dla Was pakiety na 12 tarczyński nocny Wrocław półmaraton. Jeżeli chcielibyście powalczyć o taki pakiet, możecie już teraz do nas dzwonić 71 322 20 22 i będzie czekało na Was kreatywne zadanie, które już niedługo usłyszycie. Przypomnę raz jeszcze, 71 322 20 22. Dzwonimy, jeżeli chcemy zdobyć pakiet biegacza na 12 tarczyński nocny Wrocław półmaraton.

0: To była Edyta Bartosiewicz na antenie Radia Rodzina i tak się składa, że z nami jest już pierwsza nasza słuchaczka, która dodzwoniła się do nas. Pani Kamila jest już na naszej antenie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Pani jest zainteresowana jednym z pakietów startowych na 12 tarczyński nocny wrocławski półmaraton. Czy lubi pani biegać? Zacznijmy od tego.
1: Ciężkie pytanie. Zaczęłam biegać i uważam, że jest to ciekawe wyzwanie, którego chciałabym się podjąć, więc czy lubię? Jest to bardzo względne pytanie, ale mogę już odpowiedzieć, że tak. Półmaraton jest takim, wydaje mi się, fajnym dystansem, który warto przetestować na sobie. Mhm. I uważam, że to może dobra okazja we Wrocławiu.
0: A biegała już pani we Wrocławiu?
1: Półmaratonu nie, ale ogólnie jestem z Wrocławia i po wrocławskich wałach, tak? Więc wydaje mi się, żeby przebiec przez centrum Wrocławia, to jest fajna okazja, żeby podwiedzać miasto i zobaczyć go z innej perspektywy.
0: No to właśnie, chyba tak mi się wydaje, że czas już najwyższy wziąć udział w tym wrocławskim półmaratonie. Ale dobrze, pytanie konkursowe przed nami. Gdyby mogła pani przebiec wrocławski półmaraton z dowolną postacią fikcyjną lub historyczną, kto biegłby obok pani?
1: To wybrałabym Gandalfa z Władcy Pierścieni, ponieważ wydaje mi się, że już przed samym końcem finiszu potrzebowałabym wiele motywacji i spokoju od drugiej osoby, więc wydaje mi się, że on jako taka ostoja spokoju i mądrości byłby najlepszym motywatorem i takim balonikiem, który pociągnąłby mnie do mety.
0: Czy to właśnie...
1: Na ostatkach sił, więc wydaje mi się, że już takie dobre słowo, który by powiedział, że muszę, że tam na końcu jest światło i muszę tam iść. Wydaje mi się, że on mógłby mi powiedzieć dobrą radę i tylko głowa wtedy biegnie.
0: Czy to właśnie takie motywacyjne rozmowy prowadzilibyście na ostatnich kilometrach?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że pod koniec to już biegnie głowa, a nie nogi. Więc dla mnie byłaby to chyba bardziej mentalna rozmowa.
0: Mhm. Myślę, że 6 czerwca Gandalf z panią nie pobiegnie, ale zawsze na trasie mogą pojawić się znajomi, którzy będą dopingowali. Oczywiście jeden z pakietów startowych trafia w pani ręce. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym konkursie.
1: To ja bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia na trasie ze słuchaczami.
0: Czy pozdrawiamy kogoś, skoro jesteśmy już na antenie?
1: Oczywiście. Ja pozdrawiam kibiców oraz osoby, które również będą startowały. I tak jak powiedziałam, do zobaczenia na trasie.
0: My się do tych pozdrowień dołączamy. Pani Kamilo, proszę pozostać na linii, a jeżeli ktoś z was, drodzy słuchacze, chciałby jeszcze powalczyć o taki pakiet startowy, zapraszam do kontaktu telefonicznego 71 322 20 22, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Cztery minuty pozostały nam do godziny 10:00 i ja przypominam, cały czas możecie powalczyć o pakiet startowy na 12 Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton. Wystarczy zadzwonić 71 322 20 22.

0: Trump obiecuje 5 tysięcy żołnierzy w Polsce. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych jeszcze dziś. Częstochowa będzie mieć wiadukt Jacka Magiery. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że ta decyzja to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i dobre z nim relacje. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swoim stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
1: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4 tysięcy żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia spotkała się z dużą krytyką. Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
0: Polskie Ministerstwo Obrony przekazało, że teraz przyjdzie czas na ustalenie szczegółów decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Dziś gotowe ma być rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Stanowski.
2: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
0: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu czy Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Tymczasem kwestię samej transkrypcji krytykuje Mateusz Morawiecki. Były premier dostrzega w niej wiele zagrożeń.
3: Obok samego meritum sprawy i dążenia pewnych środowisk do tego, żeby pogwałcić naszą konstytucję i dopuścić do małżeństw jednopłciowych, co zostało w naszej konstytucji zabronione. A w ślad za tym w kolejnym kroku wiemy, jak oni działają do adopcji dzieci przez pary homoseksualne i do tego wszystkiego, z czym absolutnie się nie zgadzam. Obok tych wielkich zagrożeń dostrzegam jeszcze jedno, o którym się mniej mówi. Otóż absolutnie nie ma mojej zgody na to, żeby obce sądy, obcy sędziowie narzucali nam kluczowe prawa związane z funkcjonowaniem polskiej rodziny.
0: Transkrypcje aktów małżeństwa zawartych za granicą stały się możliwe dzięki wyrokowi, jaki zapadł przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Częstochowscy radni zdecydowali. Jacek Magiera zostanie patronem jednego z wiaduktów, a z nazwy Stadion Rakowa usunięty zostanie były sponsor, czyli Zonda Krypto. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
5: Takie są decyzje radnych miasta Częstochowy. Odtąd nazwa Stadionu Miejskiego, na którym gra Raków, nie będzie już funkcjonować z nazwą byłego sponsora klubu, czyli Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy – Miejski Stadion Piłkarski Raków. Warto dodać, że klub z Częstochowy jako pierwszy spośród drużyn z piłkarskiej ekstraklasy zerwał 17 kwietnia umowę z Zonda Krypto. Radni miejscy przegłosowali też, by Jacek Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz wychowanych klubu, patronował wiaduktowi, obok którego ma powstać nowy stadion. Drugi trener reprezentacji Polski, wcześniej piłkarz Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat.
0: Miasto planuje też stadion na terenach upadłej fabryki włókienniczej Elanex. Inwestycja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania na ten cel.
6: W Radio Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Cały czas jest bardzo słonecznie na zewnątrz, zachmurzenie jest niewielkie, a temperatury we Wrocławiu wskazują już 19 stopni. W odczuciu jest ich 20. Dziś jeszcze do 23 stopni wzrosną temperatury we Wrocławiu. Na północy województwa, w rejonie Polkowic czy Góry, będzie to 24 stopnie, a w górach będzie dziś chłodniej. Ta maksymalna temperatura to tam wyniesie tak 20 czy 19 stopni.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już prawie 5 minut po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Za chwileczkę na naszej antenie audycja Przystanek Kultury. Dziś naszym gościem będzie Izabela Brymerska, menedżerka kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu, a porozmawiamy o zbliżającym się 15. rowerowym pikniku Drucha Bolka. Dowiemy się, co będzie się działo i jakie wydarzenia towarzyszące temu czekają. No i też troszeczkę o tych rajdach i o samej Dolinie Baryczy będzie. Bardzo serdecznie zapraszam na Przystanek Kultura. O 10.10 rozpoczynamy.

0: Przystanek Kultura.
1: Dziś w Radiu Rodzina przenosimy się na północną część Dolnego Śląska, a konkretniej do Milicza. Ze mną w studiu jest Izabela Brymerska, menedżerka kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wraz z panią Izabelą będziemy dziś państwa zapraszać na 15 rowerowy piknik Drucha Bolka, który odbędzie się 30 maja w Miliczu. Ale najpierw zacznijmy od takich podstawowych informacji. Co to za wydarzenie?
2: Jest to impreza już właśnie z 15-letnią tradycją, którą upamiętniamy postać Bolesława Zaiczka. To był naprawdę wyjątkowy człowiek, który się wpisał w tą tkankę miejską Milicza, ale nie tylko Milicza i okolic i wielu takich wartościowych środowisk, jak środowiska sportowe, przede wszystkim środowiska osób z niepełnosprawnościami, harcerskie, łowieckie, turystyczne środowiska. No, chętnie państwu opowiem i przybliżę postać Drucha Bolka.
1: Bardzo ważna postać dla lokalnej społeczności.
2: Tak, już od 2 lat ma nadany tytuł Bolesław Zaiczek honorowego obywatela miasta, mieszkańca miasta Milicz. A w tym roku właśnie, kiedy przypada 15. rocznica organizowanego rajdu rowerowego, to jest też wielka okazja dla chówca powiatu milickiego, który starał się od wielu miesięcy o tytuł, o nadanie nazwy dla swojego chówca imienia Bolesława Zaiczka. Wszystkie standardy udało im się spełnić i właśnie podczas tego rajdu o godzinie 12, kiedy będzie uroczysty apel harcerski, będzie ten tytuł już nadawany i to będzie taka też od razu inauguracja uroczystości, która się przeniesie później z terenu naszego obiektu, kreatywnego obiektu multifunkcyjnego, do domu harcerza, który też będzie miał swoją nazwę właśnie Bolesława Zaiczka. No więc jest to jubileuszowa, ważna dla Drucha Bolka i dla nas wszystkich okoliczność, na którą właśnie dzisiaj będziemy państwa zapraszać.
1: Wspomniała pani już o jednym przynajmniej z punktów programu tego wydarzenia. No to powiedzmy, co będzie się działo, jak będzie przebiegał ten piknik?
2: Ma być bardzo spokojnie i rodzinnie. On ewoluował na przestrzeni tych kilkunastu lat od takich dosyć ambitnych założeń, że będzie to rajd rowerowy. Później nas po drodze spotkała pandemia. Musieliśmy trochę wyhamować, zrobić krok do tyłu, przyjrzeć się tej imprezie i trochę ją zmodyfikować. I już właśnie od tamtego momentu nazywamy tę imprezę nie rajdem rowerowym, tylko rowerowym piknikiem. A polega to na tym, że oczywiście są przygotowane trasy, niektóre trasy nawet mają swoich kierowników, że to za chwileczkę też o tym opowiem, ale można je pokonać w dowolnym dla siebie czasie. Ważne jest, żeby u nas stawić się na mecie, czyli jest to taki slow trip na mecie właśnie 30 maja w godzinach między 11 a 13 w tym roku i tam już będziemy piknikowali właśnie w takim rytmie spokojnych imprez rodzinnych. Na mecie już od wielu lat towarzyszą nam zaangażowane lokalne instytucje, które wykorzystują ten moment takiego spotkania wielkiej społeczności, nie tylko milickiej, ale też gości, którzy odwiedzają w tym czasie Dolinę Baryczy i środowiska rowerowe do tego, aby zainteresować ich problematyką społeczną. I wśród tych właśnie stanowisk, które zwykle się rozstawiają, to jest stacja sanitarno-epidemiologiczna w Miliczu, która właśnie z tym takim programem społecznym i profilaktycznym zawsze wychodzi do uczestników rajdu. W zeszłym roku, być może również i w tym roku, Centrum Zdrowia Psychicznego, bo to jest kolejny ważny problem, który już od jakiegoś czasu jest podnoszony przez wiele środowisk. Problem dotyczący całego naszego społeczeństwa, więc też wspaniały partner. Zwykle towarzyszy nam Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Dorosłych z Niepełnosprawnościami, pani Alicji Szatkowskiej. No to jest też na szeroką skalę zakrojone towarzystwo, które też ma swój jakiś program profilaktyki i takiej informacji dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, bo i Bolek był osobą właśnie z niepełnosprawnością i ich rodzin, więc staje się to naprawdę taka fajna rodzinna atmosfera i oprócz tego też jest tam miejsce dla innych instytucji, dla firm, które są wsparciem dla właśnie osób z takimi dysfunkcjami. Całkiem niedawno zakończyła się zbiórka, już myśleliśmy, że u nas będzie się ona kończyła podczas pikniku, ale ludzie wielkich serc złożyli się na rower dla jednego z naszych takich stałych gości jakby i podczas rajdu i gości w kreatywnym obiekcie, więc dla niego zbieraliśmy pieniądze na specjalistyczny rower dla tego chłopca, który będzie mógł uczestniczyć nie tylko w tym naszym wydarzeniu, ale we wszystkich innych i po prostu weekendowo też przemierzać Dolinę Baryczy. Będzie producent tych rowerów, więc jest na pewno dużo osób, które chciałyby aktywnie spędzać czas, ale z różnych powodów nie mogą i będzie ku temu okazja, żeby się zapoznać, jak można takim problemom sprostać. Są inne firmy, które w Dolinie Baryczy zajmują się wypożyczaniem rowerów i elektrycznych, i takich tradycyjnych i też chętnie pokażą, jak można aktywnie właśnie rodzinnie spędzać czas.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Czyli podczas pikniku będziemy mogli i dowiedzieć się nowych rzeczy, tak. Ale też i będzie ten czas taki na zabawę wspólną.
2: Zabawę też, takim stałym zawsze punktem jest to przede wszystkim, że otwieramy na ten czas nasze muzeum i galerię Drucha Bolka nieodpłatnie, więc każdy będzie mógł w tym czasie zachwycić się naszym dziedzictwem kulturowym, nie tylko Dolnego Śląska, całej Polski, te cudowne szklane ozdoby w tym czasie sobie obejrzeć, zajrzeć do galerii, chodzi o Muzeum Bombki, zajrzeć właśnie do galerii Drucha Bolka, poznać bliżej jego postać i drogi życia, ale też będą animacje przygotowane, wspaniałe. To naprawdę z olbrzymim rozmachem przygotowana impreza towarzysząca. Na naszym terenie działa Społeczna Szkoła Podstawowa imienia Astrid Lindgren, która w tym czasie przygotowuje Akademię Astrid. I w tym roku będzie ona poświęcona Alicji z Krainy Czarów. I to naprawdę będzie coś wspaniałego, szczególnie dla naszych najmłodszych uczestników i ich rodzin. Ale myślę, że i dorośli tam znajdą mnóstwo takiej inspiracji i takiej pogody ducha dla siebie. To będzie kilka stanowisk, około 8 stanowisk, gdzie będą niezwykłe rzeczy i będzie i zmniejszanie się, i wskakiwanie do króliczej nory, i zatapianie się w jeziorze łez.
1: Czyli dosłownie przeniesiemy się do Krainy Czarów.
2: Łącznie z ucztą u kapelusznika.
1: Ale wspomniała pani o trasach rowerowych, bo jednak jest to też piknik rowerowy i tutaj będziemy mogli przebyć tras różnej długości, różnego rodzaju piesze, rowerowe, rodzinne. Chciałam tutaj właśnie zapytać, kiedy je przemierzamy? Bo na mecie musimy stawić się właśnie 30 maja między 11 a 13, a czy przemierzamy je wcześniej, czy w tym samym dniu?
2: Tak, to różnie. Są osoby, które startują bardzo wcześnie rano, to szczególnie uczestnicy tras tej profesjonalnej, która ma 65 kilometrów i jest to trasa szosowa, ale oni szybko jeżdżą.
1: To dadzą radę.
2: Wcześniej rano spotykają i ruszają razem. Nie udaje im się może dotrzeć do nas na godzinę 11, ale w tych widełkach czasowych między 11 a 13 przyjeżdżają. Są też tacy amatorzy, którzy sobie to w zupełnie innym terminie realizują.
1: Czyli nie trzeba 30 maja.
2: Nie trzeba. Ważne, żeby u nas byli na mecie. My to weryfikujemy, czy ktoś przemierzył trasę, czy tylko przyjechał z rowerem i się postawił obok sceny, bo na trasie trzeba zrobić zdjęcia. To, jakie zdjęcia, gdzie, jest wszystko opisane na naszej stronie internetowej i meldując się już na mecie ze zdjęciem z tej trasy, my to sprawdzamy i wtedy można zakręcić kołem fortuny, wygrać jakąś fajną, wylosować dla siebie jakąś fajną nagrodę, otrzymać talon na rajdową grochówkę. To wszystko się dzieje nieodpłatnie, to jest też ważne, tylko trzeba wcześniej, żeby być uczestnikiem tego pikniku i żebyśmy my mogli jakoś zapanować nad ilością, zweryfikować i przygotować się odpowiednio, organizacyjnie. Dlatego ważne jest, żeby sobie wcześniej pobrać bilet. I ten bilet jest nieodpłatny, ale trzeba go przy sobie mieć, więc okazać się i tym biletem, i zdjęciem na mecie. I w zasadzie to są tylko te dwa warunki.
1: Czyli ten bilet dotyczy tylko tych, którzy chcą wziąć udział w tych rajdach rowerowych.
2: W zasadzie we wszystkim może każdy uczestniczyć. Obiekt jest otwarty, można wejść do muzeum, można zabawić się podczas Akademii Astrid, natomiast nie dostanie się pamiątkowego znaczka, jak się nie ma biletu. I nie dostanie się grochówki i nie zakręci się kołem fortuny. A to jest taka frajda. Tam jest zawsze największa kolejka.
1: Czyli generalnie każdy może przyjść, nie trzeba biletu, jeżeli tylko chcemy właśnie się zapisać i to, o czym uczestniczyć w tym, o czym pani powiedziała. Wtedy trzeba mieć bilet.
2: Tak, tak. Bo i nawet można przejechać trasę, nawet niekoniecznie w tym terminie. Dostępne są trasy na naszej stronie z dokładnymi opisami, z mapkami. Więc jeżeli ktoś uzna, że z jakiegoś powodu nie będzie uczestnikiem rajdu, ale skorzysta z tych naszych podpowiedzi i w zupełnie innym terminie sobie przyjedzie do Doliny Baryczy, no to są bardzo ciekawe trasy i rzeczywiście dopasowane, tak jak pani wspomniała, do różnych predyspozycji.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Najkrótsza trasa ma 5 kilometrów raptem. Jest to trasa piesza. Nowość w tym roku, właśnie związana z tym nadaniem Chówcowi powiatu mielickiego imienia Drucha Bolka. Trasa przygotowana przez harcerzy śladami Drucha Bolka po Mieniczu, więc z jakimiś wyzwaniami harcerskimi, więc myślę, że można ją nawet nazwać trasą przygodową i ona jest głównie kierowana do dzieci i młodzieży, ale jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, żeby wziąć rower i wyruszyć w tą drugą, pod kątem trudności i zaawansowania trasę 20, to jak najbardziej, to niech idzie spacerkiem 5 kilometrów, zacznie sobie właśnie w tym dniu, bo ta trasa to rzeczywiście wymaga też takiej dyscypliny, że to tylko w tym dniu będzie można ją zrealizować, żeby przejść wszystkie punkty i wykonać te zadania, więc sobie zacznie wcześniej i przyjdzie do nas na tą godzinę 11. No i są jeszcze, tak jak wspomniałam, trasa rodzinna, 20-kilometrowa. Wspaniała trasa, bardzo wygodną ścieżką prowadzi. To jest ścieżka trasą dawnej kolejki wąskotorowej. Ona bezpośrednio przechodzi przy naszym obiekcie. Zaczyna się w Sułowie, a kończy się w Grabownicy. To jest bardzo długa trasa, ale my rekomendujemy jakby przebycie połowy tej całej ścieżki i ona przez malownicze stawy, przez lasy prowadzi. I druga w kolejności trasa, chyba 45 kilometrów, to jest trasa MTB, czyli taka bardziej terenowa, trochę bardziej wymagająca, ale też pokazuje właśnie te urokliwe zakątki Doliny Baryczy.
2: I myślę, że Dolina Baryczy przecież z tras rowerowych między innymi słynie.
1: O, tak.
2: Ale powiedzmy, do kiedy należy pobrać bilet i gdzie znajdziemy też szczegóły a propos pikniku, oprócz tego, że na stronie Radia Rodzina też będą.
1: To cudownie. Mamy dwóch takich partnerów strategicznych do zorganizowania tego wydarzenia. O jednym już wspomniałam, to jest ten Chówiec i na pewno na stronie Chówca powiatu mielickiego będą szczegóły, a na pewno tej trasy pięciokilometrowej. I drugim partnerem, no to już od lat, jest Dolnośląska Kraina Rowerowa. Myślę, że tam też będzie można znaleźć szczegółowe informacje na stronie Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, a nawet warto tam zaglądnąć, bo z tego co wiem, to są kierownicy tych trudniejszych tras, znaczy może nie tyle trudniejszych, co dłuższych tras, są kierownicy i oni się tam namawiają na jakąś godzinę, wspólnie wyjeżdżają. To też jest taka duża wygoda, że nie trzeba cały czas śledzić tej mapy, tylko się jedzie w grupie i jeszcze czegoś ciekawego po drodze się można dowiedzieć, więc odsyłam na stronę Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, no a przede wszystkim na stronę com.edu.pl, to jest nasza strona internetowa i na głównym slajderze są wydarzenia. Klikając w te wydarzenia, oczywiście trzeba odszukać datę 30 maja 2026 roku, no bo to jest właśnie ten dzień, kiedy odbywa się piknik, ale z tego głównego slajdera jest przekierowanie w ogóle na całe kalendarium, co się u nas dzieje. Na pewno do września już jest to uzupełnione, a nawet nie wiem, czy nie już do końca roku. I gorąco zachęcam do w ogóle do takiego licznego odwiedzania Doliny Baryczy, bo nawet jak nie będzie pogody, a to głównie tak się kojarzy, że pojedziemy w plener, pojedziemy zobaczyć tę piękną przyrodę, bo jest ładnie. Ale nawet jak nie będzie ładnie, to też przyjedźcie, bo zobaczcie państwo, co ile rzeczy się dzieje tylko w naszym kalendarium. A oprócz tego naszego kalendarium jest jeszcze kalendarium bardziej ogólne. Wiosna w Dolinie Baryczy, to jest przez Partnerstwo dla Doliny Baryczy, tak się nazywa to stowarzyszenie. Oni nie tyle organizują, co są operatorem dla wszystkich podmiotów w Dolinie Baryczy, które coś organizują w tym okresie wiosennym. I też mają swoje kalendarium. Także no już powiedziałam co najmniej 4 miejsca, gdzie możemy się czegoś dowiedzieć. Myślę, że jeszcze na stronie Społecznej Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren, tam na pewno więcej szczegółów o Akademii Astrid. U państwa będzie informacja.
2: Także, więc wiemy,
1: jakby ktoś
2: już
1: był zagubiony,
2: szukać.
1: Proszę do nas pisać.
2: I do tego zachęcamy i dzisiaj, przypomnę, zapraszałyśmy na 15. rowerowy piknik Drucha Bolka, który już 30 maja odbędzie się w Miliczu. Ze mną była Izabela Brymerska, menadżerka kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również Państwu dziękuję. Zapraszam do nas, zapraszam do Doliny Baryczy. Do zobaczenia w KOM.
0: Przystanek Kultura.

0: 10.39 już na zegarach, a my w tym momencie przenosimy się na dolnośląskie drogi, bo kierowcy jadący z Lubina w stronę Wrocławia muszą przygotować się na duże zmiany w organizacji ruchu na drodze krajowej numer 36. Od dziś, czyli od 22 maja, zaczyna obowiązywać nowa czasowa organizacja ruchu, która związana jest z rozbudową trasy między Prochowicami a Lisowicami. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do końca roku. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, przebudowywany odcinek ma około 2,3 km długości, a ruch z Wrocławia w kierunku Lubina będzie odbywał się bez zmian. Jednak to właśnie, tak jak wspomniałam, kierowcy, którzy jadą w przeciwną stronę, zostaną skierowani na objazdy. O szczegółach mówi Magdalena Szumiata z GDD KIA.
1: W związku z postępującymi pracami od piątku 22 maja wprowadzamy tymczasową zmianę organizacji ruchu, która będzie obowiązywała co najmniej do końca roku. Pojazdy poruszające się na trasie z Wrocławia w kierunku Lubina będą poruszać się bez zmian, czyli w tym przypadku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Natomiast kierowcy, którzy będą jechali z Lubina w kierunku Wrocławia, będą musieli korzystać z objazdu.
0: Dla samochodów osobowych i pojazdów do 3,5 tony wyznaczono objazd przez Prochowice. Z kolei cięższe pojazdy będą kierowane trasą przez drogę ekspresową S3 i autostradę A4, a następnie przez węzeł Mikołajowice na drogę krajową numer 94.
1: Pojazdy powyżej 3,5 tony poruszać się będą wyznaczonym objazdem od Lubina przez S3 i A4, gdzie na węźle Mikołajowice będzie trzeba zjechać na drogę krajową numer 94 i kierować się w kierunku Prochowic.
0: Rozbudowa drogi krajowej numer 36 ma przede wszystkim poprawić

0: bezpieczeństwo na tej trasie, a o tym, co zostanie wykonane w ramach tego zadania, mówi Magdalena Szumiata.
1: W ramach zadania zostanie podniesiona nośność drogi, przebudowane będzie skrzyżowanie, wybudowane chodniki oraz nowe przejścia dla pieszych. Celem całej inwestycji jest poprawa organizacji ruchu i przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi.
0: A zakończenie prac planowane jest do końca 2026 roku, no więc do tego czasu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i wydłużonym czasem przejazdu na trasie między Lubinem a Wrocławiem. A na naszej antenie już teraz, myślę, bardzo ciekawy duet, bo oczywiście powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Marela Rodowicz i Krzysztof Zalewski w kawałku Remedium. Troszeczkę jesiennie nam się teraz zrobi, ale myślę, że takim duetem możemy nacieszyć, nasycić swoje uszy, swój słuch.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina pochylimy się co nieco nad jednym z ważniejszych problemów, który dotyka społeczeństwo. Otóż nadwaga i niewielka aktywność fizyczna, bo Wrocław po raz kolejny stawia na zdrowie najmłodszych mieszkańców. Ruszyła kolejna edycja programu Uczeń w formie, który już od 15 lat wspiera dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 lat w walce z nadwagą i otyłościami. A program ten łączy opiekę specjalistów, edukację zdrowotną i aktywność fizyczną, pomagając całym rodzinom w budowaniu trwałych i zdrowych nawyków. Program Uczeń w formie to kompleksowe wsparcie dla dzieci z nadwagą i otyłością oraz ich rodzin, o czym mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Uruchomiliśmy kolejną edycję programu Uczeń w formie, który od 15 już lat wspiera dzieci i młodzież zmagające się z nadwagą i otyłością. Ten program łączy ze sobą opiekę specjalistyczną, edukację zdrowotną, regularną aktywność fizyczną, angażując, co ważne, nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziny. Tutaj nam bardzo zależy, żeby nauczyć dzieci i rodziców właśnie w prosty sposób, jak wprowadzać trwałe zmiany w codziennym stylu życia. Program oferuje m.in. indywidualne wsparcie dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, są też warsztaty edukacyjne o żywieniu, również zajęcia ruchowe dopasowane do potrzeb danego dziecka. I tutaj właśnie chodzi nam o to, żeby nie tyle co zredukować masę ciała u dziecka, ale przede wszystkim poprawić zdrowie, poprawić kondycję fizyczną, psychiczną i wprowadzić te trwałe zmiany w stylu życia, które zaprocentują i to one są tym kluczem do zdrowia.
0: Badania przeprowadzone w 2025 roku w 38 wrocławskich podstawówkach wskazały, że ponad 12% uczniów zmaga się z nadmierną masą ciała.
1: Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w 38 wrocławskich szkołach podstawowych wynika, że ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała, a problem ten narasta wraz z wiekiem, czyli w tych młodszych klasach jest tych dzieci mniej, ale w tych starszych to już prawie, że co siódma osoba ma właśnie problem z otyłością lub nadwagą. Dlatego Wrocław wprowadza wiele takich inicjatyw, wiele programów, właśnie między innymi Uczeń w formie, żeby od najmłodszych lat uczyć, jak zdrowo żyć, wprowadzać te zdrowe nawyki od najmłodszych lat i to właśnie nie tylko u dzieci, ale u całych rodzin, bo to jest kluczem do tej kwestii.
0: Udział w programie jest bezpłatny, o co podkreśla Monika Dubec.
1: Należy po prostu zapisać się we Wrocławskim Centrum Zdrowia, czyli instytucji, która realizuje ten program, poprzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną lub bezpośrednio właśnie u realizatora programu i we Wrocławskim Centrum Zdrowia.
0: A na stronie Radia Rodzina znajdziecie więcej szczegółów, a także kontakt do koordynatora tego programu, no i też namiary, jak można się zapisać. Więcej szczegółów, tak jak mówię, na stronie Radia Rodzina.
2: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.

3 minuty pozostały nam do godziny 11. O 11.10 w Radiu Rodzina kolejny odcinek Czytadełka. Także zapraszam już teraz bardzo serdecznie.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Na to zadowolone z decyzji Donalda Trumpa. Chorzy na Alzheimera i ich rodziny pozostawieni sami sobie, ale jak gwiazd siatkówki w Katowicach z nowymi nazwiskami. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Jednocześnie Rutte zapewnił, że Europa pozostanie na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależną pod tym względem od Waszyngtonu. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy naszego czasu, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy, po wcześniejszych głosach o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. Z raportu NIK-u wynika też, jak zauważa rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny, że pacjenci ci często są pozostawieni sami sobie.
3: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych.
1: Po 10 latach od ostatniej kontroli niewiele się zmieniło, mimo zaleceń. To będzie trudny sezon, bo zbiory z sadów będą niższe nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą. Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
4: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7. W nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
5: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie. To znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle?
4: Gdzie to wymarzły jabłka?
6: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
1: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko Ministra Rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Kolejne pamiątkowe tablice zostaną dziś odsłonięte na Alei Gwiazd Siatkówki w Katowicach. W uroczystości przy ulicy Korfantego o 15.30 weźmie udział prezes polskiej piłki siatkowej Sebastian Świderski, a zaprasza prezydent Katowic Marcin Krupa.
7: Powiększy się Aleja Gwiazd. W tym roku o kolejne 6 osób się powiększy, w tym również osób związanych z 50-leciem zdobycia Mistrzostwa Świata w roku 1976, a więc też tutaj chcemy uhonorować w tej Alei Gwiazd te osoby, które się do tego przyczyniły.
1: Do Alei Gwiazd dołączą też Ireneusz Mazur, Michał Bąkiewicz, Kamil Semeniuk oraz firma Blachy Pruszyński z okazji 20-lecia współpracy z polską siatkówką. Wieczorem o 20.00 w Spodku odbędzie się mecz towarzyski Polska-Ukraina.
8: Czas już na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jest w dalszym ciągu słonecznie i też bardzo ciepło, bo już 20 stopni na termometrach, 22 w odczuciu. Dziś jeszcze do 23 stopni. No i synoptycy zapowiadają, że w drugiej połowie dnia zrobi się nieco bardziej pochmurnie, ale na ten moment cieszmy się tym, co mamy, czyli jeszcze tym słońcem. Dziś też na południu Dolnego Śląska może co nieco popadać.
9: Reklama.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Airmax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy.
9: Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
13: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
14: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
15: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
14: To dokąd na wakacje?
15: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
14: A może dalej?
15: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
14: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
16: Reklama.
17: Radio Rodzina.
18: Radio Rodzina.
19: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: 7 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie i zapraszam na czytadełko, które już o 11.10 na naszej antenie.

0: dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym czytadełku. Ada
1: i Łucja.
0: Mama
2: i córka.
0: Dziś będziemy opowiadać o książkach trochę nietypowych, takich, o których mogliby Państwo pomyśleć, że może to nie jest dobry pomysł na lekturę dla dzieci, a my chcemy powiedzieć, że wręcz przeciwnie, to są fantastyczne książki. I zaczynamy od książki, która nazywa się Sztuka dla dzieci. I to było nasze zaskoczenie. To jest książka od wydawnictwa PWN. Bardzo kolorowa, jak tylko ją otworzymy, to nas dużo kolorów już wita. Co to jest za książka? Dlaczego ona tobie się tak bardzo spodobała?
2: No bo są różne dziwne rzeczy. Że na przykład jedna pani użyła pędzla z wiewiórczego futra.
0: Tak, bo tutaj mamy różnych artystów. Jest ich aż 60. Rzeźbiarze, malarze, osoby zajmujące się fotografią, które są bardzo znane i które są może mniej znane, jeśli się Państwo jakoś sztuką mocno nie interesują. Otwieramy sobie książkę w dowolnym miejscu i o, akurat mamy tutaj Rafaela i mamy obraz Szkoła Ateńska. Mamy tutaj krótki opis, trochę takich ciekawostek, ale przede wszystkim ta książka bardzo zachęca dzieci do kreatywności i do tego, żeby się w te obrazy wpatrzeć, żeby szukać tam różnych szczegółów, zastanawiać się, dlaczego coś tak wygląda. Mamy tutaj na przykład taką nietypową kombinację Meret Oppenheim. Prawda, Łucja? To taką filiżankę owiniętą miękkim futrem gazeli. To od tego zaczynałyśmy.
2: No.
0: Taka dziwna rzecz. Mamy też na przykład obraz fajki, w którym też było dużo pytań związanych z tym, czy my jesteśmy pewni, czy to, co widzimy, to jest na pewno to. Łucja, opowiedz coś jeszcze. Co ci się tutaj tak spodobało?
2: No, mi się właśnie spodobała taka kołyska z małą dzidzią.
0: Nad czym się tam trzeba było zastanowić?
2: Że pani, która to malowała, użyła to tak, że no obie kobiety ta pani namalowała w tej samej pozie.
0: I że ten obraz był bardzo spokojny i zastanawiałyśmy się, jak to jest możliwe, prawda? Że się udało osiągnąć taki efekt. A pamiętasz tę panią, która robiła zdjęcia, a potem malowała obrazy?
2: Pamiętam.
0: Co tam ci się spodobało?
2: No, to trochę, że to wszystko było takie piękne.
0: Wyglądało to, jakby to było zdjęcie, prawda?
2: No.
0: I zastanawiałyśmy się, czy jest jakieś zdjęcie, które my chciałybyśmy przerobić na obraz i okazało się, że mamy takie zdjęcia w domu. Książka tętni kolorami i jeśli chcą Państwo zainteresować dzieci sztuką, ale nie bardzo macie pomysł, jak to zrobić, ale no chcecie, żeby to ich obcowanie ze sztuką było czymś więcej niż pójściem czasami do muzeum, na przykład w czasie szkolnej wycieczki, czy gdzieś tam podczas zwiedzania jakiegoś innego miasta, to uważam, że ta książka jest naprawdę rewelacyjna. Ja sama bardzo się tutaj wkręciłam w różne opowieści, jak na przykład oglądałyśmy sobie obraz Sandro Botticellego i szukałyśmy wiosny. Łucji też się bardzo spodobało, miałyśmy przeczytać tylko jedną, dwie strony, a potem losowałyśmy i czytałyśmy dalej, bo tutaj jest jeszcze coś takiego fajnego, że spis treści, spis tych wszystkich artystów jest zrobiony w formie takiej czterokolumnowej tabelki kolorowej i ta książka właściwie od razu zachęca do zabawy, prawda, Łucja? Bo co ty wymyśliłaś, że co będziemy robić? Jak wybierałaś obrazy?
2: Losowałam je.
0: Więc to zawsze też była niespodzianka, kogo wylosujemy i na jaki obraz trafimy, ale jak ktoś woli czytać od deski do deski, to też tak może. To jest taka porządna książka, całkiem spora, Sztuka dla dzieci od wydawnictwa PWN. Polecamy?
2: Tak.
0: I mamy jeszcze kilka książek o wspaniałych eksperymentach dla dzieci, też od wydawnictwa PWN. Są różne części, bo mamy na przykład takie związane z architekturą, też ze sztuką, z kuchnią, z ciałem człowieka, ale to są takie właściwie zadania do wykonania, więc ja tylko wspominam Państwu, że takie książki mamy i one są, myślę, że fajnym sposobem na dziecięcą nudę, ale zabierzemy Was teraz do naszego domu i będziecie mogli posłuchać, jak my robimy różne eksperymenty i projekty. Wyciągnęłyśmy książkę o sztuce i Łucja, co robimy za eksperyment?
2: Mieszamy kolory i robimy bączki.
0: No dobra, opowiedz, co musiałyśmy zrobić?
2: Najpierw przygotować białą kartkę i karton, wziąć mazaki, kolory, żółty, czerwony, niebieski, ale wzięliśmy granatowy. I narysować tak te bączki.
0: Potem... Takie kółka, tak? Na razie kółka i trzeba było je
2: przykleić na karton.
1: No tak, a to są białe kółka, czy co z nimi zrobiłyśmy?
2: Narysowaliśmy je i użyliśmy tylko dwóch kolorów, a jeden bączek nawet z granatu zmienił kolor na ciemny zielony.
1: I teraz co musimy zrobić?
2: Przykleić je na karton i wyciąć, a potem wbić w nie wykałaczki i gotowe.
1: I zobacz. Okej, i po chwili już mamy te nasze bączki nadziane na wykałaczki. Teraz mocno kręcimy. I co się dzieje? Jakie barwy powstają?
2: Fioletowy.
1: A tu?
2: Pomarańczowy.
1: Super. A tutaj? Czy coś nam wyjdzie?
2: Nie.
1: Tu mamy chyba trochę za mało kolorku, co? Za małe kropki zrobiłyśmy. A może tu się uda?
2: Przypomina mi to dżemik w jogurcie naturalnym.
1: A, to mamy dżemik. A tu? Z tym, gdzie ci już się pomieszały kolory?
2: On nie zmienił koloru.
1: Nie zmienił, bo już się wcześniej pozmienił. Ten?
2: Też pomarańczowy.
1: Super pomarańczowy. I tu jest akurat w tej książce oznaczenie, że to jest 30 minut, ale myślę, że nam to zajęło 15. Co prawda mogłyśmy to jeszcze troszkę dokładniej zrobić, ale miałyśmy takie możliwości, jakie miałyśmy. Więc to taki szybki eksperyment i w tym czasie, jak się ma młodsze rodzeństwo, to ono tu zdążyło już narobić niezłego bałaganu z innymi rzeczami. To teraz proponuję, że przeniesiemy się do jakichś kuchennych eksperymentów. Co o tym myślisz?
2: Ale super!
1: No to wracamy za chwilę. Robimy teraz eksperyment żelkowy.
2: Żeby to zrobić tak, że wziąć żelki, wykałaczki i zrobić spód swojej budowli. Potem kolejne wykałaczki i na to znów żelki.
1: I potem znowu wykałaczki, żeby to połączyć.
2: Aha.
1: I jak ci się budowało z tych żelków?
2: No, ciągle mi się przewracało.
1: Czyli okazało się, że to nie jest takie proste.
2: No.
1: My zrobiliśmy taką pierwszą część tego eksperymentu, bo można było jeszcze zostawić tę konstrukcję i kolejnego dnia dobudować i wtedy zobaczyć, jak trzeba wszystko dobrze poustawiać, powbijać, żeby się to trzymało. A ogólnie co myślisz o tych książkach z eksperymentami?
2: Że są super. No bo to tak fajnie zmienia kolory i też no i te żelki to chyba były niewyspane. Padę.
1: A ty wolisz jeść żelki, czy budować z żelków?
2: Jeść z żelki.
1: Tak, myślałam, że dzieci pewnie powiedzą, że jeść, a rodzice pewnie, że budować. Jeszcze tylko dopowiem, że te książki poświęcone eksperymentom od wydawnictwa PWN, my mamy akurat cztery części, kuchnia, sztuka, ciało człowieka i architektura. To nie są tylko takie zwykłe eksperymenty po to, żeby zabić nudę i żeby dziecko miało co robić. Tym książkom przyświeca taka idea oparta na systemie dydaktycznym STEAM, w ramach którego mieszczą się nauki ścisłe i przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Wspólną cechą tych dziedzin jest twórczość i ten system zakłada takie nauczanie właśnie przez twórczość i te doświadczenia mają prowadzić właśnie nie tylko do jakiegoś fajnego efektu, który będzie cieszył dzieci, ale przez doświadczenie, przez twórczość mają też czegoś nauczyć, dlatego to nie jest tylko tak, że mamy budowlę z żelków i po prostu możemy się świetnie bawić i jak nie chcemy, żeby dzieci te żelki jadły, to wykorzystujemy je do budowli, tylko na przykład przy takich żelkowych budowlach mamy taką ramkę powiązania z elementami STEAM i dowiadujemy się, że w tym doświadczeniu używaliśmy geometrii, dyscypliny matematycznej badającej właściwości kształtów i ich relacji przestrzennych i właśnie przy każdym eksperymencie mamy taką rameczkę powiązania z elementami STEAM. Jest wytłumaczone, do jakiej dziedziny nauki tutaj sięgamy. Podobnie jest też przy ciele człowieka i tak dalej. Jest też tutaj przemyconych mnóstwo ciekawostek, więc można się też sporo z tych książek nauczyć. One są fajnie wydane, bardzo kolorowe. Na początku mamy też zawsze podany poziom trudności i czas trwania takiego eksperymentu i materiały, które będą nam potrzebne. I jedyne co, to polecamy wcześniej się zapoznać właśnie z tym, co jest potrzebne do każdego takiego eksperymentu. Są czasami takie rzeczy, których nie mamy w domu i które nie są dostępne od tak od ręki, więc warto sobie przejrzeć tę książkę, zanim się zabierzemy za przygotowywanie doświadczeń. Te książki są też opatrzone znaczkiem Tata też czyta. To jest taka akcja też zachęcająca tatusiów do tego, żeby więcej z dziećmi czytali. I myślę, że w tych eksperymentach się jak najbardziej mogą tatusiowie odnaleźć, więc może to być taki wspólny prezent na Dzień Dziecka i Dzień Taty. Więc wspaniałe eksperymenty dla dzieci od wydawnictwa PWN też polecamy Państwa uwadze, a dziś chcemy jeszcze opowiedzieć o dwóch książkach od wydawnictwa Widnokrąg. Pierwsza z książek, o której chcemy powiedzieć, nosi tytuł U z dwiema kropkami i to jest książka napisana w języku polskim i niemieckim. Lucja, czy ty możesz opowiedzieć, o czym opowiada ta książka?
2: Na przykład jak ktoś opuszcza swój dom.
0: I co wtedy przeżywa, jak opuszcza swój dom?
2: Jest mu trochę smutno, że domu nie da się zabrać ze sobą.
0: Tak, i trafia do nowego miejsca i wszystko jest dla niego obce. Obce zapachy, czasem obce literki, prawda? Jak to jest jakiś inny język. No. I nie może się odnaleźć. I kiedy robi mu się lepiej?
2: Jak spotka osobę, która mu to wytłumaczy.
0: Podobała ci się ta książka?
2: Tak.
0: Dlaczego?
2: No bo to też trochę uczy.
0: Czego cię nauczyła ta książka?
2: Że nie można zabrać domu ze sobą.
0: To z jednej strony, a z drugiej, że dom jest tam, gdzie my jesteśmy, prawda? No. I po prostu dom się staje domem w ramach upływu czasu.
2: No.
0: Mhm. To jest książka, tak jak wspomniałam, napisana w języku polskim i niemieckim. I jest to książka taka bardzo krótka, składająca się z 23 zdań. Ilustracje też nie są jakieś takie pełne przepychu, raczej takie proste, ale to jest właśnie siła tej książki. I jest to też książka inspirowana powojennymi losami mieszkańców Wrocławia. Ale jest to też jednocześnie właśnie taka uniwersalna historia o nowym miejscu, o oswajaniu się w nowym miejscu, nowej przestrzeni, więc można ją też odczytywać tak uniwersalnie. A druga z książek, o której chcemy powiedzieć już na sam koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, to jest w ogóle taka książka, która się trochę zmniejsza, prawda, Łucja?
2: No.
0: Co tam się dzieje? Dlaczego ona się zmniejsza?
2: Strony się z niej zmniejszają.
0: Tak, to jest książka, która nazywa się Tyle się wydarzyło i tyle jeszcze nas czeka. I to jest taka książka, która trochę odlicza. Najpierw nam pokazuje, co się działo miliardy, miliony lat temu, setki tysięcy lat temu, a potem tak dochodzimy aż do dnia dzisiejszego, a później idziemy w drugą stronę, czyli najpierw zaczynamy od dużych stron do całkiem, całkiem małych, a potem od tych małych do całkiem, całkiem dużych, bo ta druga część to są pytania, prawda?
2: No.
0: Co będziemy robić jutro, jak będziemy świętować urodziny za rok? Tutaj też mamy dosłownie tylko kilka zdań. Więcej do nas może mówią ilustracje, ale to jest taka książka, którą myślę, że jeśli raz się obejrzy, to na pewno nie wypadnie ona chyba tak łatwo z głowy, co?
2: No.
0: Widziałaś kiedyś taką inną taką książkę? Bo ja nie. Pierwszy raz widziałam taką książkę, tak zrobioną.
2: Ja tego nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz, żebyś taką widziała? Wydawnictwo to też określiło jako taki literacki wehikuł czasu. Ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Ona trochę może pokazywać właśnie, jak upływa czas, chociaż on jest taki nieuchwytny. Trudno trochę o niej opowiedzieć, co, Łucyjko?
2: No.
0: Ciężko tak opowiedzieć państwu, jak państwo tej książki nie mają przed sobą i też jak tam tej treści nie ma tak dużo. Ale to myślę, że jest taka książka, która właśnie nie tylko dzieciom się spodoba, ale też dorosłym i dorosłych może w jakieś takie trochę refleksyjne rejony przenieść. A Łucja, tobie co się w tej książce podobało? Czy nie podobała ci się?
2: Ona na drugim miejscu, jeśli chodzi o jakieś książki.
0: Mhm, ale co ci się w niej spodobało?
2: Że to strony robią się mniejsze, mniejsze, mniejsze, większe, większe, większe.
0: Mhm, czyli tobie bardziej ta forma książki, a nie treść. Nie tekst, tylko to, co było zrobione z tymi stronami. Mhm. Wydawnictwo Widnokrąg, taką właśnie bardzo ciekawą książkę, bardzo ładną. Nam tutaj zaproponowało i my też państwu bardzo polecamy. I to by było wszystko, jeśli chodzi o te nietypowe książki, jakie dziś dla państwa miałyśmy. Trudno nam trochę było opowiadać rzeczywiście, zwłaszcza o tych króciutkich, ale są naprawdę warte uwagi. Myślę, że warto po nie sięgnąć. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ada
2: i Łucja.
0: Do usłyszenia w kolejnym Czytadełku.
2: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi.
3: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku. She's crazy like food.

0: To była Irena Antnia, Radia Rodzina, na zegarach 11.32, a dzisiaj na naszej antenie było bardzo sportowo, a to oczywiście za sprawą nocnego półmaratonu, a także 15. rowerowego pikniku Drucha Bolka w Miliczu. Teraz zrobi się kulturalnie i muzycznie, bo ze mną jest już Agnieszka Grudzień-Gaczyńska, kierownik działu edukacji i popularyzacji muzyki w Narodowym Forum Muzyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Dzisiaj troszeczkę w przyszłość wybiegniemy i przeniesiemy się do przyszłej soboty, dobrze mówię?
1: Tak.
0: 31 maja.
1: Właściwie konkretnie nawet już do niedzieli. W sobotę będziemy się przygotowywać, żeby 31 maja zaprosić wszystkie dzieci wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami na, mam nadzieję, największy dzień dziecka we Wrocławiu, a może i w całej Polsce.
0: I to muzyczny dzień dziecka.
1: Zdecydowanie muzyczny, tak jak przystało na Narodowe Forum Muzyki. Bardzo serdecznie zapraszamy od 10 do 17. Przygotowaliśmy moc atrakcji. Od zajęć gordonowskich, warsztatów rytmicznych, wspólnej próby chóru Melomana, po strefę muzycznego relaksu, mini koncerty Fermaty. Będziemy też wprowadzać dzieci w magiczny świat instrumentów. Postaramy się odpowiedzieć, gdzie mieszkają dźwięki, na takie bardzo ważne pytanie. Zajrzymy do szafy organów, no i mamy nadzieję, że też stworzymy fantastyczny instrument z naszego ciała podczas warsztatów body percussion. A oprócz tego bajki. Będziemy czytać bajki z improwizacją fortepianową na żywo. Będziemy też mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych, doświadczalnych, a to dzięki naszej wspaniałej strefie partnerów, czyli Muzeum Miejskie, Hydropolis, Lasy Państwowe, MPK, Policja, Uniwersytet Dzieci. Oj, drodzy Państwo, będzie się naprawdę bardzo dużo działo.
0: No właśnie słyszymy, że wiele atrakcji czeka na dzieci w Narodowym Forum Muzyki. No ale powiedzmy, czy trzeba się zapisywać na te wydarzenia?
1: Jasne, część wydarzeń jest bezpłatna i tutaj w żaden sposób nie obowiązują żadne zapisy, więc po prostu zapraszamy Państwa tylko, aby udać się na spacer na Plac Wolności i wejść do właśnie gmachu i do siedziby Narodowego Forum Muzyki. Część wydarzeń jest płatna. Jeśli chodzi o szczegółowy harmonogram, to zachęcamy Państwa do tego, żeby udać się na naszą stronę Narodowego Forum Muzyki, do zakładki Edukacja, a tam powita Państwa ogromny kafelek z wielkimi balonami nad Narodowym Forum Muzyki. Tam będzie właśnie program całego wydarzenia.
0: I wiemy, że to będzie dotyczyło właśnie Dnia Dziecka w NFM.
1: Oczywiście. Przed 1 czerwca nie może być inaczej.
0: To prawda. Ale powiedzmy, w takim razie, do dzieci w jakim wieku adresowane są te wydarzenia?
1: Przygotowaliśmy atrakcje tak naprawdę dla dzieci, które są już w brzuszku mam, ponieważ mamy warsztaty kołysane, które dedykowane są właśnie dla rodziców i mają pokazać rodzicom, że śpiewanie dla dzieci to jest coś bardzo wartościowego. Mamy szereg zajęć i warsztatów dla dzieci tych najmłodszych od 0 do 4 roku życia. Kolejna grupa wiekowa to są dzieci od 5 roku życia do 10 i w górę, aż po tych dorosłych melomanów, czyli po próbę chóru Melomana, gdzie zapraszamy Państwa wielopokoleniowo. Chyba nie ma piękniejszego

0: 11.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Jedenasta 40 już na zegarach. Za chwileczkę, za 5 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. 71 322 20 22. Na ten numer możecie dzwonić od 11.45. 71.48 poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Na ten numer wysyłamy intencje SMS-owe. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

11.45 już na zegarach, a więc rozpoczynamy intencję do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 i wypowiadać swoje intencje na naszej antenie. Intencje SMS-owe również możecie cały czas nadsyłać. 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy już teraz.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja proszę za wszystkich chorych, cierpiących o błogosławieństwo Boże, dla nich opiekę Matki Bożej i też za Martynę, Halinę, Andrzeja, Adama, Bogosława i też o dobre przeżycie rekolekcji i bezpieczną podróż dla mnie. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Bóg zapłać za telefon. My oczywiście intencje polecamy w modlitwie, a również życzymy dobrego dnia.

pomodlmy się w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową za chorych, doświadczających ból, ograniczenia ciała, lękających się o stan swojego zdrowia czy śmierci, o łaski potrzebne dla mamy na czas choroby oraz siły w przyjęciu woli Bożej.

0: Jezus z tatem, z moją rodziną, żeby w niebie było lepiej na ziemi. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo za intencję i oczywiście polecamy ją w modlitwie.

Cały czas możecie przysyłać intencje SMS-ami. 71-48 poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Cały czas możecie również dzwonić do nas na antenę i wypowiadać swoje intencje właśnie na antenie. 71-322-20-22 to nasz numer telefonu.

Mamy kolejne intencje SMS-owe. Proszę o modlitwę w intencji mojej koleżanki Edyty o pomyślny przebieg i zdanie egzaminu na nauczyciela mianowanego. Bóg zapłać. W tej intencji modli się Jadwiga.

Pomódlmy się w kolejnej intencji. W intencji przebywającego w szpitalu Pawła o dar uzdrowienia i siły w walce z chorobą za wstawiennictwem Matki Bożej uzdrowienia chorych. Modli się rodzina i przyjaciele.

Mamy kolejne intencje SMS-owe. Proszę o modlitwę w moim imieniu o ustąpienie dolegliwości bólowych stawów i poprawę funkcjonowania pracy jelit. Bóg zapłać. W tej intencji modli się Jadwiga. O dar nieba i łaskę przebaczenia grzechów dla Heleny i Kazimierza Kostyry oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Pomódlmy się również o potrzebne łaski dla księdza Jerzego.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Matko Boska, Maryja, Królowo Polski nasza, wstaw się u Syna swojego Jezusa Chrystusa Miłosiernego, Matki Stałego. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękujemy za intencję.
1: Dla moich koleżanek Józi, Reginy, Klary, Krysi, Marysi, o łaskę zdrowia, błogosławieństwa i dary Ducha Świętego. I proszę błogosławieństwa dla pracowników Radio Katolickiego Rodzina. Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za intencje, oczywiście polecamy je w naszej modlitwie.

Pomódlmy się jeszcze w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych z rodzin o życie wieczne dla nich, a także o pokój na świecie i też w intencji Ojca Świętego Leona XIV.

0: Szef MON dziękuje prezydentowi USA. Lekarze z Tarnowskich Gór usunęli 25-kilogramowy guz jajnika. Za chwilę zajrzymy też na korty tenisowe. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. A wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
1: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem.
0: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5000 żołnierzy. Ta decyzja zmienia wcześniejszą o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce. Lekarze z Tarnowskich Gór usunęli 47-letniej pacjentce guz jajnika, który ważył aż 25 kg. Kobieta trafiła na oddział w ciężkim stanie. Guz uciskał narządy i uniemożliwiał oddychanie. Operacja przebiegła jednak bez większych problemów, mówi Sławomir Głaz, rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.
2: Już po samej operacji pacjentka powiedziała, że bardzo żałuje, że wcześniej nie zgłosiła się do szpitala, bo dzisiaj po prostu miałaby święty spokój i nie miała takiego problemu. I apelowała do innych kobiet. My jako placówka do tego apelu również się dołączamy. Drogie panie, nie odkładajcie badań kontrolnych na później. Profilaktyka ratuje życie.
0: Lekarze precyzują, ponad 20 litrów masy guza stanowił płyn.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz na ten temat.
4: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Irena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linetę z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej. Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która udanie przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
0: Teraz jeszcze zaproszenie do Łodzi na pierwszy Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
5: Zawsze królowały kotlety wołowe. Natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
0: Festiwal potrwa do końca maja.
6: No i przypomniało mi się, że głodny jestem. 10 minut po godzinie 12, piątek, 22 dzień maja. Za oknami cieplutko, 22 stopnie, a to naprawdę początek tego, co oferuje nam pogoda w sobotę i w niedzielę. No ale dziś mamy w tej chwili 20, maksymalnie 22, wiatr 17 km na godzinę. Całe szczęście troszkę chmur, dzięki którym można w cieniu jeszcze odpocząć. Za to sobota upalna, 26 stopni, a w niedzielę nawet 28.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Air Max, bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

26 już prawie minut po godzinie 12. Dzień dobry, witam się pięknie i serdecznie z wszystkimi, którzy słuchają Radia Rodzina. I od razu rozpocznę od informacji, że na stronie Gazety Wrocławskiej możecie zobaczyć sporo zdjęć tego niezbyt przyjemnego typka, który zaatakował 80-latkę i uciekł, przypomnijmy, popchnął ją, starsza pani upadła. Moja mama ma 80 lat i to jest tak kruche, delikatne ciałko, Boże Święty, że tam się nic nie stało, to naprawdę całe szczęście. Ale jak można być tak naprawdę bezdusznym, nie mam pojęcia. W każdym razie warto znaleźć tego osobnika, dlatego od razu zachęcam, żeby zobaczyć sobie na Gazecie Wrocławskiej tam sporo zdjęć tego dżentelmena. Niezbyt może dobrej jakości, ale jak ktoś go zna, to pewnie rozpozna. Żeby mu nie uszło na sucho, to wszyscy musimy zajrzeć i sprawdzić. Minęło

0: akcja!
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

20 minut i pyknie nam godzina 13 tu Radio Rodzina. Co się dzieje na autostradzie A4? Chciałbym wiedzieć, bo tam kierowcy jakoś troszeczkę przesadzili z liczbą wypadków. Utrudnienia, może od tego zacznę, w stronę Wrocławia na wysokości ujazdu górnego, tuż wcześniej tak naprawdę. Później Kostomłoty i tak naprawdę koło Kątów Wrocławskich jedziecie już luźno, ale w tej chwili świecą mi się raz, dwa, trzy, cztery, pięć wypadków na tym odcinku właśnie między Jarostowem, a Kostomłotami. Co tam się dzieje na poboczu, że wszyscy gdzieś odwracają wzrok, to nie wiem, ale uważajcie na siebie. Proszę się troszeczkę bardziej skupić, bo warto dojechać nawet później, ale w jednym kawałku.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina.
3: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

Jumpsy Kamsa i Zas wyśpiewało nam 12 minut przed godziną 13 w Radiu Rodzina. Czytam sobie takie po cichu wymawiane różne rzeczy przez pracowników różnych branż, którzy obnażają prawdę o swojej branży. No i czytam teraz o odżywkach i suplementach. No i akurat ktoś, kto tam pracuje, mówi: tak naprawdę tylko niewielki procent klientów potrzebuje naszych produktów, bo większość ludzi odniosłaby zdecydowanie większe korzyści dzięki zmianie stylu życia i diety przede wszystkim, tak, niż zażywanie naszych suplementów. No i to świetna racja. Pamiętam, jak mój tatuś opowiadał kiedyś, był lekarzem, mówi, że ma takiego pacjenta i on mówi do niego: wie pan co, no niech pan troszkę schudnie, ma pan nadwagę, nadciśnienie, w związku z tym troszkę lepiej się odżywiać i to powinno panu zdecydowanie pomóc. Ale panie doktorze, nie ma na to jakichś tabletek? Mówi: no dobrze, proszę, dwie czerwone i jedną zieloną sobie łykać i będzie dobrze. Tak naprawdę faktycznie moglibyśmy sami o to wszystko zadbać, no ale wygodni jesteśmy, łatwiej wziąć dwie tabletki i siedzieć na kanapie.

0: Premier o decyzji prezydenta USA. W niedzielę referendum w sprawie prezydenta Krakowa. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość, napisał szef polskiego rządu Donald Tusk. Wszystkim zaangażowanym w sprawę, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA, dziękuję za skuteczność. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem czasu polskiego Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą staje się faktem. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego jest to niezgodne z polską konstytucją. To małżeństwo jest fundamentem rodziny, a rodzina fundamentem państwa, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Jasna definicja zawarta w polskiej konstytucji w artykule 18, że to małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną Rzeczypospolitej. Nie małżeństwo osób tej samej płci. Takie małżeństwa być może mogą być zawierane za granicą, tam gdzie prawo na to pozwala, gdzie konstytucja na to pozwala. Polska konstytucja na to nie pozwala.
0: Prezydent nie będzie mógł jednak zawetować nowych przepisów, bo zostają one wprowadzone rozporządzeniem. W Polsce obowiązywać będą zatem 3 wzory aktu małżeństwa. Dokumenty zostaną dostosowane do związków kobiety i mężczyzny, 2 kobiet oraz 2 mężczyzn. Zmieniamy temat. Zbliża się sądny dzień w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy zdecydują o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Mateusz Kornas na ten temat.
2: Atmosfera gęstnieje. Na zaplanowane na czwartek nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta Krakowa nie przyszli radni Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Obrady zostały odwołane, bo nie było wystarczającej liczby radnych. Liczby będą w najbliższych dniach grać decydującą rolę. By niedzielne referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta było ważne, też musi być odpowiednia frekwencja. To pierwsze głosowanie w sprawie losów prezydenta wymaga obecności przy urnach co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa. To musi być 3/5 głosujących w drugiej turze poprzednich tutejszych wyborów samorządowych. Prezydent apeluje do mieszkańców, by pozwolili mu dokończyć kadencję.
3: Chcę dokończyć kadencję i rozliczyć się z wami z mojej pracy po pełnej kadencji.
2: Inicjatorzy referendum podkreślają, strefa czystego transportu i podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej wystarczająco przelały czarę goryczy.
0: Cisza wyborcza rozpocznie się o północy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo tych dotyczą dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
5: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%. To znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: Oczywiście nie dla każdego i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto.
6: Prawie 4 minuty po godzinie 13, piątek, 22 dzień maja, piątek, piąteczek, piątunio i osiągnęliśmy maksimum, jeżeli chodzi o termometry i stopnie 22, więcej już dziś nie zobaczymy. 16 km z taką prędkością wieje wiatr, w porywach do 30. Jeszcze trochę chmury, ale późne popołudnie to już dominacja słońca, a weekend, sobota i niedziela to upały, 26 stopni odpowiednio w sobotę, 28 nawet w niedzielę.
7: Radio Rodzina.

0: Oj, czasami piękne to jest faktycznie. 14 minut po godzinie 13 w audycji Dziś w Kościele w Radiu Rodzina. Pora na przegląd prasy katolickiej. Zapraszam serdecznie.
1: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątkowe popołudnie, więc to dobra okazja, aby sięgnąć do tygodnika katolickiego Niedziela. I temat numeru najnowszego, Duch Święty pomaga żyć. Temat nas nie dziwi, bo przecież jesteśmy w przededniu zesłania Ducha Świętego. I na, chociażby na terenie archidiecezji będzie bardzo wiele pięknych liturgii rozbudowanych, Wigilię Zesłania Ducha Świętego, czuwań, modlitwy, uwielbienia. Wszystko przed nami, warto sobie ten czas zarezerwować, ale my tu gadu-gadu, a sięgnijmy do prasy katolickiej. I zadajmy sobie pytanie, komu dziś potrzebne są dary mądrości i męstwa? Duch Święty zamienia wewnętrzny nieurodzaj dusz w urodzajne pola łaski i świętości. Tylko czy potrafimy docenić Jego dary? I czy wiemy, jak z nich korzystać, zwłaszcza w tak niepewnych czasach jak nasze? Można by jeszcze dopowiedzieć do tego, że Duch Święty przez wielu wierzących jest bardzo niedoceniony. To jest taki mój wniosek z obserwacji i rozmów. I tak podobnie też jest sakramentem bierzmowania. Przez wielu niedoceniony sakrament. A warto zgłębić tę tajemnicę Ducha Świętego w Kościele i żyć nią na co dzień. A o nieustannym tchnieniu ducha, o fenomenie ruchów charyzmatycznych w Polsce, znaczeniu chrztu w Duchu Świętym i przygotowaniach do jubileuszu 60-lecia istnienia odnowy w Duchu Świętym rozmawiamy z biskupem Piotrem Wawrzynkiem, delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchu odnowy w Duchu Świętym. To na stronach od 12 do 15 niedzieli ogólnopolskiej. Miesiąc maj, miesiąc maryjny. Kościół rozpoznaje w Maryi swoją matkę i otacza ją synowskim uczuciem i czcią. To w dziale Wiara, artykuł Matko, jak mam żyć? Prostota i świętość. Tak został określony, zatytułowany artykuł o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim, niezłomnym prymasie, mężu stanu, interreksie. Wszystkie te określenia przylgnęły do błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, budując jego pomnikowy wizerunek. Takie postrzeganie prymasa to jednak tylko jedna strona jego wizerunku. O tych innych stronach, stron 26 i 27. A my teraz ekspresowym tempem przechodzimy do naszego dodatku wrocławskiego. W tym roku 800 lat. Mają Dominikanie we Wrocławiu i parafia świętego Maurycego. Parafii kościoły te, bo nie parafia, ale kościoły te. Zarówno Dominikanie, jak i parafia świętego Maurycego, te dwie wspólnoty, połączyły siły i wyruszyły na skrzyżowanie dróg, a dokładniej ze swoich kościołów ruszyli w kierunku takiej pięknej procesji z relikwami błogosławionego Czesława i świętego Maurycego i razem ruszyli ku katedrze wrocławskiej, gdzie Eucharystii przewodniczył metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny. A więcej w artykule Na skrzyżowaniu idei i wyznań. Strona pierwsza naszego dodatku. Więcej takich wydarzeń to strona druga i trzecia. A w najbliższą niedzielę mamy zakończenie synodu archidiecezji wrocławskiej. Dzisiaj odbyła się konferencja, która została podsumowane te 3 lata, rok presynodalny, 2 lata synodu, a oficjalne podpisanie dokumentów i Eucharystia kończąca w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Wszystko rozpocznie się 14:30 w katedrze wrocławskiej i zapraszamy do przeczytania wywiadu z metropolitą wrocławskim, który podsumowuje ten czas i wskazuje kierunki, które czekają Kościół wrocławski. I jeszcze jutro piękne wydarzenie w naszej archidiecezji. 4 diakonów, 3 diecezjalnych, 1 zakonny kleretyn przyjmą święcenia prezbiteratu. I porozmawialiśmy z diakonami, przyszłymi naszymi kapłanami, o tym, jak widzą siebie jako kapłani i swoje myśli też przekazują czytelnikom niedzieli. I będą to diakon Bartłomiej Sikora, diakon Kacper Dawiec, diakon Szymon Rojek i ojciec diakon Piotr Ferenc Klaretyn. Cieszymy się bardzo z tego faktu. Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, wszystkich czytelników, sympatyków Tygodnika Katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: To grupa Morshiba na antenie Radia Rodzina, 28 minut po godzinie 13. Za nami konferencja prasowa, która podsumowywała pracę synodu i zapowiedziała dalsze kierunki działania. Ten dokument końcowy to dzieło, uwaga, blisko 2000 osób. Rozmowę z sekretarzem generalnym synodu poprowadzi Daria Detlaff. Już teraz zapraszam serdecznie.
1: Adriana Kwiatkowska, sekretarz generalny synodu. Za nami konferencja prasowa podsumowująca drugi synod archidiecezji wrocławskiej. 3 lata prac, 2000 autorów dokumentu końcowego, a przed nami wdrożenie synodu, to znaczy namysł nad tym, jak chcemy realizować rozwiązania zapisane już w dokumencie końcowym, na przykład takie, jak stać się miejscem, w którym znamy sobie twarze i imiona, jak formować serca, aby stawać się ciągle świadomymi swojej wiary, uczniami, misjonarzami, jak rozeznawać, aby to, co wprowadzamy w życie, aby nasze decyzje były efektem działania Ducha Świętego, a nie naszych ludzkich pomysłów, jak komunikować, aby realnie przekazywać informacje między sobą i na zewnątrz, no i jak instytucje centralne, takie jak kuria, mogą wspierać procesy nawrócenia i odnowy. A i między innymi także rozmowa o tym, że ma powstać Centrum Formacji i Misji, czyli przestrzeń, w której będziemy się formowali do współdzielenia odpowiedzialności za Kościół, świeccy, konsekrowani, duchowni.
2: Tutaj padła taka informacja, że dokument ma około 2000 autorów. Opowiedzmy o tym szerzej.
1: 2000 autorów, bo to osoby, które najpierw rozeznawały w parafiach, jak mamy się nawracać, jeśli chodzi o komunię, formację i misję.
2: Na etapie presynodalnym.
1: Na etapie prosynodalnym, tak, ale potem także i na etapie synodu, kiedy już powstały komisje synodalne, opracowały kolejny krok, to ten krok opracowany przez komisje synodalne wrócił do parafii i dekanatów. Była ich odpowiedź, więc ta odpowiedź znowu do komisji synodalnych i z komisji synodalnych na obrady plenarne, dlatego naprawdę dokument końcowy to 2000 autorów.
2: Nasza archidiecezja ma około 1 000 000 mieszkańców, więc statystycznie czy możemy być zadowoleni z udziału wiernych? Czy ten udział mógłby wyglądać inaczej? Albo może, bo synod z jednej strony się kończy, ale dużo działań jeszcze przed nami, więc szansa, żeby włączyć tych, którzy do tej pory na przykład się nie opowiedzieli, czy stali gdzieś z boku, przypatrywali się.
1: Zawsze chcielibyśmy, żeby było nas jak najwięcej, ale te 2000 osób to jest początek, to zaczyn, który zakwasza całe ciasto i tak o tym myślimy.
2: Dużo dzisiaj było też słów o rozeznawaniu. Jakie metody wypracował synod i jak będzie je wdrażał w kontekście życia parafii? Bo parafie są różne, są większe, są też w małych miejscowościach.
1: Rozmowa w Duchu Świętym to metoda, którą pracujemy w czasie synodu. Polega przede wszystkim na modlitwie, osobistym przygotowaniu, a później na słuchaniu siebie wzajemnie, aby z tego, co usłyszymy, móc wyłonić, wysłyszeć głos Ducha Świętego. I ta rozmowa to metoda, którą będą pracowały przede wszystkim rady w parafii, rada ekonomiczna, rada duszpasterska, ale także rady na poziomie diecezji, tak aby nie było decyzji niepoprzedzonych modlitwą, namysłem, rozeznaniem, wspólnym słuchaniem się.
2: Czyli synod pokazał, że są parafie, w których do tej pory nie działały rady duszpasterskie?
1: Są parafie, w których rad duszpasterskich nie było. Zresztą jakby rozwiązanie, które powinno funkcjonować w całej archidiecezji, to rady parafialne. One były trochę hybrydą pomiędzy zapisanym w kodeksie prawa kanonicznego obowiązkiem, aby w każdej parafii pracowała rada ekonomiczna i ewentualnie mogłaby być rada duszpasterska. Natomiast wróciliśmy do tego zapisu, tak jak on wygląda w kodeksie prawa kanonicznego, bo wierzymy, że rozdzielenie funkcji ekonomicznych duszpasterskich ma sens, a z drugiej strony ma też sens włączenie osób świeckich, ochrzczonych i konsekrowanych, też ochrzczonych, w rozeznawanie kierunków duszpasterstwa. I to jest dla Rady Duszpasterskiej ich zadanie.
2: Bardzo często dzisiaj też słyszymy o współodpowiedzialności za Kościół, za misję. To wypływa z jednej strony na mocy sakramentów, które mamy, ale też każdy musi sobie przypomnieć, że jest w Kościele, ma głos w tym Kościele, może go współtworzyć, żebyśmy nie byli dla siebie anonimowi, żebyśmy tworzyli relacje.
1: Tak, to jest podstawa. Bez komunii nie ma formacji i nie ma misji. Jeżeli nie jesteśmy zjednoczeni z Panem Jezusem, jeżeli nie jesteśmy zjednoczeni ze sobą, no to nas nie ma jako Kościoła.

Dokładnie, czule na końcu, to kocham cię. Bajm oczywiście, 15 minut przed godziną 14. No ten weekend po pierwsze bardzo słoneczny i bardzo ciepły, a po drugie też obfitujący w bardzo liczne różnego rodzaju wydarzenia. Z muzyki wynotowałem sobie wokół Wrocławia różne historie, które się dzieją. No powiedzmy, że Jelenia Góra to nie wokół Wrocławia, ale blisko i można podjechać. Tam na Juvenaliach wystąpi to za darmo, Jam i Skolim. Z kolei, jeżeli ktoś bardziej aktywnie chciałby sobie spędzać czas, to w Polanicy Zdrój 24 za dwa dni będzie można pojeździć rowerkiem z Mają Włoszczowską, więc zapraszam serdecznie. Dni Sycowa 23 Guzior i Gromi, 24 Walius Manks z Kasią Stankiewicz na wokalu, 23 to także dla tych bardziej aktywnych moment, żeby sobie pójść na Wielką Sowę. Tam jest jakieś urodziny się obchodzą. Wejście wspólne, ognisko, kiełbacki, śpiewy i tak dalej, więc można sobie miło spędzić czas. I na koniec 23 dnia, czyli jutro maja, dni Żarowa. Tam, uwaga, o 22 pojawi się, a na takich dniach to też za darmo, a warto by było. Zenek Martyniuk, tak, da-da-da. Jest czym wybierać. Dni Odry też w ten weekend, a o tym to już osobno opowiem.

0: Jest decyzja ministra energii o cenach paliw na weekend. Nie milkną komentarze w sprawie amerykańskiego wojska w naszym kraju. Co dalej z polskim samochodem elektrycznym? O tym za chwilę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw, tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6,46 zł, to spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy 7 zł, to o 6 groszy mniej niż dziś. Przypominamy, sprzedawcy, którzy zaoferują paliwo powyżej ustalonej ceny maksymalnej, muszą liczyć się z dotkliwymi sankcjami. Grzywna może wynieść nawet 1 000 000 zł, a nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa.
1: To są wiadomości Radia M.
0: To sukces Polski, to sukces prezydenta Nawrockiego. Tak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy.
2: Pan prezydent Nawrocki, kancelaria prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
0: Amerykański prezydent uznał, że Stany Zjednoczone wyślą jednak do Polski żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i ich dobre relacje z Polską. Według polityków z polskiego rządu decyzja Donalda Trumpa to skutek dyplomatycznej ofensywy naszego kraju. Każdy miał swoje zadania i wszyscy odegrali pozytywną rolę, podkreśla szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie nie wiadomo, czy mowa o stałej czy rotacyjnej obecności żołnierzy amerykańskich. Jak tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz, interpretujemy tę decyzję.
3: Musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego.
0: Ten proces może trwać do 4 tygodni. Nie wiadomo jednak, kiedy realnie wojskowi pojawią się w Polsce. W Jaworznie powstanie hub elektromobilności z udziałem tajwańskiego partnera Foxconn, ogłosiło niedawno Ministerstwo Aktywów Państwowych. Czy to oznacza, że z fabryki wyjedzie w najbliższych latach długo oczekiwany polski samochód elektryczny? Odpowiada prezydent Jaworzna Paweł Silbert, który pozostaje ostrożny.
4: Trochę tutaj wystąpię w roli wiernego Tomasza i powiem, że jak zobaczę, to uwierzę, chociaż to pewnie niezbyt eleganckie, ale już było tyle odtrąbianych w tym kwestii sukcesów i nic z tego nie wyszło, że już patrzę na to z pewną rezerwą. Chociaż jest bardzo prawdopodobne, że już w tej chwili ta determinacja i decyzje wskazują na to, że zaczyna się to urealniać.
0: Przypomnijmy, wcześniej gotowy był projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera. Fabryka miała powstać właśnie w Jaworznie. Obecny rząd wycofał jednak projekt z realizacji.
5: A ja już odkładałem na nią pieniądze. 4 minuty po godzinie 14, piątek, 22 dzień maja. 22 stopnie mamy w tej chwili i na niebie coraz więcej słońca, coraz mniej chmur. 15 km na godzinę, z taką prędkością wieje wiatr. Kolejne dni jeszcze cieplejsze i jeszcze więcej słońca. 26 stopni zobaczymy w sobotę, 28 w niedzielę. Piękny weekend przed nami. No ja w pracy akurat.
6: Reklama. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
6: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

o latawce od Sylwii Grzeszczak i tak sobie pomyślałem, że jedną z pierwszych piosenek, jakich nauczyłem się, to chyba w całości, to były Latawce, dmuchawce, wiatr. Jakoś zatęskniłem za tą piosenką. Może po 15 sobie puszczę i przypomnę wszystkim, którzy też pamiętają ten utwór. 23 minuty po godzinie 14, a przed nami, uwaga, uwaga, kalendarium muzyczne, czyli przypominamy sobie, co tam w trawie muzycznej piszczy i piszczało na przestrzeni lat 22 maja.

22 maja 1924 roku w Paryżu na świat przyszedł Charles Aznavour, francuski aktor i piosenkarz ormiańskiego pochodzenia. Drzwi do wielkiej kariery otworzyły się przed młodym muzykiem za sprawą Edith Piaf. W drugiej połowie XX wieku stał się jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej.

W 1971 roku w Łasku urodziła się Magdalena Pokora, występująca pod pseudonimem Magda Fam. W latach 1996-2001 występowała w zespole Ich Troje, aktualnie kontynuuje karierę solową.

22 maja 2017 roku zmarł Zbigniew Wodecki. Był muzycznym bohaterem kilku pokoleń. Dla jednych był wybitnym skrzypkiem, dla innych gwiazdą estrady, jeszcze inni kojarzą go z różnych programów telewizyjnych.

13, nie, 16 minut zostało nam do godziny 15. Jutro się zapowiada bardzo ciekawa rzecz i to przy ten upalnym dniu, bo jutro 26 stopni nad Odrą, będzie całkiem przyjemnie. Święto Odrze, oczywiście, że tak, wielki piknik na bulwarze Dunikowskiego już na was jutro będzie czekał między 12 a 18, czyli spokojnie, po śniadanku, powolutku można się przespacerować. A tam futurystyczne pokazy jetboardu w wykonaniu grupy Hydroskład, prezentacja żeglarstwa, artystyczny pokaz flyboardu, widowiskowy pokaz ratownictwa wodnego, gotowanie na żywo oraz, uwaga, niespodzianka, będzie można również skorzystać z darmowych rejsów po Odrze. Do tego zwieńczenie będzie koncert zespołu Micro Music. Pozdrawiamy serdecznie, który rozpocznie się o godzinie 17. Dla dzieci też się coś znajdzie. Aktywnie i rodzinnie będzie można spędzić ten czas. No i przede wszystkim dowiedzieć się całkiem sporo o naszej rzece. Ja myślę, że warto jutro wykrzesać chwilkę i poprzechadzać się troszeczkę na bulwarze Dunikowskiego. Na pewno będziecie zachwyceni.

0: Dzień dobry, dziś 22 dzień maja. Do końca roku pozostaje 223 dni. W 1842 roku pociąg Silesia zainaugurował linię kolei górnośląskiej na odcinku Wrocław-Oława, najstarszej na terytorium dzisiejszej Polski. Był to pierwszy przejazd pociągu w dzisiejszych granicach Polski. W 1980 roku powstał Pac-Man. Jest wymieniany jako kamień milowy w historii gier komputerowych. Dała początek nowemu gatunkowi gier. We Wrocławiu w 2017 roku w budynku dworca Świebodzkiego zostało utworzone pierwsze w Polsce muzeum poświęcone zarówno grom wideo, jak i historii komputerów i informatyki. W zasobach muzeum znajduje się ponad 200 komputerów i konsol. W Polsce obchodzimy także dziś Dzień Prawa Zwierząt. Nawiązuje do uchwalenia przez Sejm ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku. W stolicy Dolnego Śląska działa kilka stowarzyszeń na rzecz opieki nad zwierzętami, m.in. schronisko dla bezdomnych zwierząt.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Radio Leśne.
1: Mi, Milis, 98 i 5 FM.

0: Co dalej z cieśniną Ormus? Kapitan statku, na którą wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Od dziś możemy mieć więcej informacji na temat jakości wody. Barbara Hobsta, zapraszam na wiadomości. Iran próbuje stworzyć system opłat za przepływanie cieśniny Ormus. Teheran chce do tego zachęcić m.in. władze Omanu. Sprzeciw zgłaszają Stany Zjednoczone, o czym otwarcie mówi sekretarz stanu USA Marco Rubio. Ze sprawą zapoznał się Mateusz Kornas.
1: Czy międzynarodowe drogi wodne będą obarczone opłatami? To jest w tej chwili stawką sporu między Waszyngtonem a Teheranem. Marco Rubio twierdzi, że żaden kraj na świecie nie powinien przystać na taki system opłat, bo gdyby ktoś się na to zgodził, groziłoby to efektem domina na całym świecie, na innych szlakach wodnych. Amerykański polityk przyznaje, że rozmowy z Teheranem nie idą po myśli. Zresztą władze Iranu utrzymują, że nie zrezygnują ze wzbogaconego uranu. Sekretarz stanu USA o sytuacji w cieśninie ma dziś rozmawiać z pominięciem Iranu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Szwecji.
0: Niemieckie MSZ ogłosiły tymczasem, że w tej chwili nie spodziewa się misji wojskowej NATO w cieśninie Ormus. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
0: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
2: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
0: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej poinformowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
4: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
0: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella. Kolejne pamiątkowe tablice zostaną dziś odsłonięte na Alei Gwiazd Siatkówki w Katowicach. Uroczystość odbędzie się z udziałem prezesa polskiej piłki siatkowej Sebastiana Świderskiego, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: Powiększy się Aleja Gwiazd. W tym roku o kolejne 6 osób się powiększy, w tym również osób związanych z 50-leciem zdobycia Mistrzostwa Świata w roku 1976. A więc też tutaj chcemy uhonorować w tej Alei Gwiazd te osoby, które się do tego przyczyniły.
0: Do Alei Gwiazd dołączą też Ireneusz Mazur, Michał Bąkiewicz, Kamil Semeniuk oraz firma Blachy Pruszyński z okazji 20-lecia współpracy z polską siatkówką. Wieczorem o 20 w Spodku odbędzie się mecz towarzyski Polska-Ukraina.
6: Pogoda, jaka jest, chyba każdy widzi. Ja zazdroszczę, bo muszę z wami tutaj do późnych godzin wieczornych sobie posiedzieć i z niej dziś nie skorzystam, ani jutro, ani pojutrze za bardzo, bo też w pracy. No ale wykorzystajcie, 22 stopnie, dużo słońca i będzie go jeszcze więcej, chmury mają się rozproszyć. Jutro 26, a w niedzielę nawet 28 stopni. Tak to powinno wyglądać od samego początku maja, moim zdaniem.
7: Reklama.
8: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Reklama.

mecz WKS-u Śląsk-Wrocław z Pogonią Grodzisk Mazowiecki o 16:30 na Tarczyńskiej Arena. I tutaj wynik nie ma znaczenia, co prawda, ale fajnie by było jeszcze wygrać i podkreślić, że do tej ekstraklasy to się dostaliśmy, bo potrafimy dobrze kopać piłkę. A później zaczyna się celebrowanie tegoż właśnie wyjątkowego sukcesu powrotu do ekstraklasy na Placu Wolności. Piłkarze gdzieś pewnie koło 21:00 się pojawią, ale wszyscy fani i kibice Śląska powinni tam już zaraz po meczu powolutku się zbierać, bo będzie co fetować i będzie też drużyna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zrobi się naprawdę pięknie. Gratulujemy tak przy okazji, tak serca. Z serca mówię.

0: Co dalej z cieśniną Ormus? Kapitan statku, na którą wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Od dziś możemy mieć więcej informacji na temat jakości wody. Barbara Hobsta, zapraszam na wiadomości. Iran próbuje stworzyć system opłat za przepływanie cieśniny Ormus. Teheran chce do tego zachęcić m.in. władze Omanu. Sprzeciw zgłaszają Stany Zjednoczone, o czym otwarcie mówi sekretarz stanu USA Marco Rubio. Ze sprawą zapoznał się Mateusz Kornas.
1: Czy międzynarodowe drogi wodne będą obarczone opłatami? To jest w tej chwili stawką sporu między Waszyngtonem a Teheranem. Marco Rubio twierdzi, że żaden kraj na świecie nie powinien przystać na taki system opłat, bo gdyby ktoś się na to zgodził, groziłoby to efektem domina na całym świecie, na innych szlakach wodnych. Amerykański polityk przyznaje, że rozmowy z Teheranem nie idą po myśli. Zresztą władze Iranu utrzymują, że nie zrezygnują ze wzbogaconego uranu. Sekretarz stanu USA o sytuacji w cieśninie ma dziś rozmawiać z pominięciem Iranu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Szwecji.
0: Niemieckie MSZ ogłosiły tymczasem, że w tej chwili nie spodziewa się misji wojskowej NATO w cieśninie Ormus. Kapitan statku, na którą wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Kapitan jest zdrowy, jest po trzech badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
0: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
2: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
0: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej poinformowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
4: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
0: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella. Kolejne pamiątkowe tablice zostaną dziś odsłonięte na Alei Gwiazd Siatkówki w Katowicach. Uroczystość odbędzie się z udziałem prezesa polskiej piłki siatkowej Sebastiana Świderskiego, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: Powiększy się Aleja Gwiazd. W tym roku o kolejne 6 osób się powiększy, w tym również osób związanych z 50-leciem zdobycia Mistrzostwa Świata w roku 1976. A więc też tutaj chcemy uhonorować w tej Alei Gwiazd te osoby, które się do tego przyczyniły.
0: Do Alei Gwiazd dołączą też Ireneusz Mazur, Michał Bąkiewicz, Kamil Semeniuk oraz firma Blachy Pruszyński z okazji 20-lecia współpracy z polską siatkówką. Wieczorem o 20 w Spodku odbędzie się mecz towarzyski Polska-Ukraina.
6: Jeśli chodzi o pogodę, patrzę sobie tutaj, sprawdzam, czy coś się zmieniło. I tak, zmieniło się. Jest cieplej niż miało być. 23 stopnie w tej chwili na termometrach. 11 km to jest prędkość wiatru. Całe szczęście chmur ma być coraz mniej, a słońca coraz więcej. Sobotę, niedziela dalej odpukać. Bardzo ciepła i słoneczna, 26 stopni w sobotę, 28 w niedzielę.
7: Reklama.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Dzyń, dzyń, są tu jacyś fani tramwaji? Mam nadzieję, że tak, bo w sobotę mieszkańcy będą mogli zajrzeć za kulisy pracy MPK Wrocław. Tegoroczny dzień otwarty odbędzie się na zmodernizowanej zajezdni Borek i będzie połączony z obchodami 75-lecia miejskiego przewoźnika. Organizatorzy zapowiadają przejazdy zabytkowymi tramwajami, możliwość poprowadzenia tramwaju, strefy sportowe, rodzinne, prezentacje najnowszego taboru i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim już za chwilkę porozmawia Natalia Wójcik na naszej antenie. Zapraszam serdecznie. Dzyń, dzyń.
1: Już w tę sobotę czeka nas wielkie wydarzenie. Dzień otwarty w MPK Wrocław. Ze mną w studiu jest Przemysław Nowicki, wiceprezes spółki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień otwarty, tak jak powiedziałam, już przed nami w najbliższą sobotę. No i w tym roku będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ MPK Wrocław świętuje 75 lat swojej działalności. Pan w MPK już jest jakiś czas. Jaki jest to czas? Tak podsumujmy krótko.
2: Ten mój czas, w którym już jestem w MPK, to mniej więcej 8 lat i to był czas, czy jest w dalszym ciągu, czas bardzo takiej intensywnej i fajnej pracy dla Wrocławia, na rzecz Wrocławia, dla mieszkańców. Duże inwestycje, tak w infrastrukturę, ale również tabor. I to będziemy chcieli też pokazać i opowiedzieć troszeczkę podczas najbliższego dnia otwartego, który jest szczególny w tym roku, bo faktycznie świętujemy jubileusz 75-lecia miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Myślę, że podczas najbliższego dnia otwartego będziemy chcieli mieszkańcom Wrocławia, ale też turystom, którzy zechcą nas odwiedzić, przybliżyć te ostatnie 75 lat, bo faktycznie działo się dużo, bo tak patrzę przez perspektywę tych lat powojennych, wtedy, kiedy jeszcze zaraz po wojnie, w 1945 roku najpierw wystartowała pierwsza linia zajezdni Obin czy ulicy Słowiańskiej. Wtedy jeszcze nie było miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. To pojawiło się kilka lat później, ale szczegóły i też tak na osi czasu to będziemy chcieli pokazać właśnie podczas najbliższego dnia otwartego.
1: No to właśnie powiedzmy, co będzie się działo podczas dnia otwartego, bo przygotowaliście naprawdę szereg atrakcji dla mieszkańców i gości.
2: Tak, to jest cała lista atrakcji, tych, które były w latach ubiegłych, ale też nowości, które planujemy i w tym roku. Tak naprawdę każdy kolejny dzień otwarty to trochę taka dołożenie dodatkowych różnego rodzaju atrakcji.
1: No to jakie nowości nas czekają? O tym powiedzmy.
2: Jakie nowości? No na pewno uruchamiamy takie linie dodatkowe, które dowiozą również na zajezdnię autobusową i tam będziemy chcieli pokazać walory, atrakcje zajezdni autobusowej, ale przede wszystkim chociażby wehikuł czasu, którego do tej pory nie było. To taka nowość na zajezdni Borek. Będzie można się przenieść w czasie i zobaczyć chociażby torowiska i przejechać się takim wirtualnym tramwajem po części miasta, której już dzisiaj może do końca nie znamy. Będzie boisko. W poprzednich latach wprawdzie było też boisko piłkarskie, ale powiedziałbym, że to była taka trochę namiastka. Ten transport, czyli i transport, i sport wpisany w transport chcieliśmy trochę przemycić i faktycznie to boisko, gdzie czeka też sporo takich atrakcji dotyczących różnych dyscyplin sportowych, ale w szczególności piłki nożnej. Już się zapowiedziały panie z kobiecej sekcji piłki nożnej Śląska Wrocław, ale też inne niespodzianki, o których dowiedzą się odwiedzający już w sobotę. Duża strefa, chyba największa jak do tej pory strefa zabaw dla tych najmłodszych, dla dzieci. Dmuchańce, latawce, naprawdę sporo takich. Ja tu mam przed sobą, tak żebym nie zapomniał, całą listę tych atrakcji. Także dmuchańce, karuzela, park linowy, ścianka wspinaczkowa, minikoparka, którą będzie można pokierować, pojeździć i poprzekładać różnego rodzaju elementy z punktu A do punktu B. Gry XXL, czyli to takie bardziej plenerowe gry. Strefa sportowa, o której przed chwileczką powiedziałem. Warsztaty kreatywne, roboklocki, no naprawdę dużo, dużo mógłbym jeszcze tutaj sporo tych pozycji wymieniać, także będą atrakcje dla tych najmłodszych, będą atrakcje oczywiście dla osób, które lubią komunikację miejską, interesują, dla tych tak zwanych pasjonatów, bo poza tym, że będzie można zobaczyć oczywiście nasz najnowszy tabor, chociażby 40 Pensę, która spuentowała kontrakt dostawy 40 nowych tramwajów, ona już do nas przyjechała kilka dni temu, nie wyjechała jeszcze na tory wrocławskie, bo czeka właśnie na dzień otwarty i zaraz po dniu otwartym już wyjedzie także 40 PS, ale inne autobusy, tramwaje, które zasiliły flotę wrocławskiej spółki w ostatnich latach i znowu będziemy mogli się przenieść troszeczkę w czasie po to, żeby zobaczyć tabor zabytkowy. Tutaj też we współpracy z Klubem Sympatyków Transportu Miejskiego, z Towarzystwem Miłośników Wrocławia, ale też nasze zasoby, chociażby Gustaw, też będzie no, nie lada gratką, żeby móc dotknąć, wejść na pokład, zobaczyć ten stary, piękny, zabytkowy tabor.
1: Ale będzie można też poczuć się jak motorniczy, tak we własnej skórze.
2: No oczywiście, że tak. To jak najbardziej, to jest w ogóle chyba topowa atrakcja podczas dnia otwartego.
1: Dla tych dużych i dla tych małych?
2: Dla każdych, tak. Jak klocki Lego, chociaż nie, klocki Lego do 99, a tu mieliśmy też przyjemność gościć u siebie stulatków, także, którzy też zasiadali za sterami tramwaju, więc jesteśmy lepsi od klocków Lego. No to jest taka topowa faktycznie atrakcja, gdzie no, będzie można zasiąść za sterami tramwaju, a tramwaj to trochę taki jak, znaczy czuć się za sterami tramwaju to tak jakby trochę jak pilot F-16, ja mam takie porównanie. Czuć most, będzie można poprowadzić tramwaj. Dzień otwarty rozpoczyna się o godzinie 11, zakończy się o godzinie 16, czyli w przeciągu tych 5 godzin mamy nadzieję, że wszystkie osoby chętne no, będą mogły skorzystać z tej atrakcji.
1: Wydarzenie będzie odbywało się w tym roku na zajezdni Borek. Czy to też będzie szansa poznać lepiej, jak wygląda praca tego miejsca od kulis?
2: Tak, będą przeprowadzane takie wycieczki po zajezdni. Nasi pracownicy będą z największymi szczegółami opowiadać o miejscach, w których na co dzień pracują. To dotyczy tak tej zajezdni tramwajowej, zajezdni Borek, ale też zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej. Tam też będzie można przejechać się po całym takim cyklu pozjazdowym i zobaczyć, jak zajezdnie funkcjonują. Także zdecydowanie tak. No, w tym roku jesteśmy na zajezdni Borek, zajezdni, która przez kilka ostatnich lat nie była w kalendarzu dnia otwartego z uwagi na modernizację tej zajezdni. Ta zajezdnia przeszła w ostatnich 3 latach taką gruntowną modernizację, została powiększona, została tam dobudowana dodatkowa hala, także dzisiaj po takiej dość dużej modernizacji znowu będziemy kościć na zajezdni Borek. Ja tylko dodam, że my staramy się rotować między 3 zajezdniami tramwajowymi, także zajezdnia Borek, no w ubiegłym roku i 2 lata temu to była zajezdnia Gaj, wcześniej też zajezdnia Obin, także staramy się pokazywać mieszkańcom i turystom Wrocławia różne zajezdnie, różne perspektywy. Ta zajezdnia Borek to niewątpliwie najnowocześniejsza zajezdnia. To właśnie tutaj stacjonują te nasze najnowocześniejsze tramwaje jak Modelusy Gamma, jak PESY 146N. Także tam będzie można zobaczyć najnowocześniejszą technologię wrocławskiego MPK.
1: Więc dla miłośników motoryzacji i komunikacji miejskiej będzie to na pewno nie lada gratka. Ale powiedział pan, że to pana 8 dzień otwarty. Jaką popularnością cieszy się to wydarzenie wśród wrocławian?
2: Olbrzymią. My naprawdę jesteśmy bardzo z każdym kolejnym rokiem bardzo zaskoczeni, że odwiedzają nas tysiące wrocławian. W ubiegłym roku było to grubo ponad 20 tysięcy osób. Z tego co pamiętam w granicach 22-23 tysięcy osób. Także mówimy o naprawdę potężnej imprezie. Z każdym kolejnym rokiem tych osób jest coraz więcej. Ja pamiętam swój pierwszy dzień otwarty, który sam organizowałem. Oczywiście we współpracy z koleżankami i kolegami. Ale wtedy na tej zajezdni no to marzyły nam się liczby w granicach, czy przekraczając liczbę 20 tysięcy osób. Wtedy pamiętam, że to były takie parametry 15-16 tysięcy, no a dzisiaj ponad 20 tysięcy osób. Liczymy, że w sobotę pobijemy ten rekord, tym bardziej, że będzie nam dopisywać piękna, słoneczna pogoda, temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza, także liczymy na to, że to będzie sprzyjać tak atrakcji, ale też pogoda temu, że odwiedzi nas naprawdę tysiące osób. Będą food trucki, bo to taka propos, jak ktoś będzie chciał trochę więcej czasu spędzić, to oczywiście będą też miejsca, gdzie będzie można odpocząć, leżaczki, food trucki, będzie strefa koncertów, to też zaplanowaliśmy, także występy artystyczne w ramach dnia otwartego też pojawią się na zajezdni Borek. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, od tego najmłodszego poprzez tego najbardziej doświadczonego mieszkańca Wrocławia.
1: Myślę, że to już nieraz wybrzmiało w naszej dzisiejszej rozmowie, ale powiedzmy, podkreślmy, dlaczego warto być w tę sobotę na zajezdni Borek? I w jakich godzinach zapraszamy?
2: Przede wszystkim zapraszamy w najbliższą sobotę, 23 maja od godziny 11 do godziny 16. A dlaczego warto? No bo warto ten dzień spędzić w MPK, bo to tak naprawdę święto wrocławskiej komunikacji miejskiej, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, gdzie moc atrakcji, piękna pogoda spowodują, że jak ktoś przekroczy ten próg o godzinie 11, to myślę, że przez wiele godzin nie będzie chciał opuścić, a szczególnie tu zapraszamy rodziny z dziećmi, bo naprawdę warto. Jak ktoś jeszcze nie był, tym bardziej to zapraszamy. Jak ktoś już był, to proponuję, żeby zaprosić, zachęcić rodziny, sąsiadów i tak dalej, bo warto z nami być tego dnia.
1: Czyli jeżeli ktoś przyjdzie o godzinie 11, to wyjdzie po 16.
2: Na to liczymy.
1: A z nami w studiu był dziś wiceprezes MPK Wrocław Przemysław Nowicki. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Tu Radio Rodzina.

A teraz na antenie Radia Rodzina chciałem zapowiedzieć rozmowę z zespołem Set Smiles. Zapamiętajcie sobie tą nazwę, myślę, że warto zwrócić na nich uwagę. Ale troszkę wcześniej, bo wcześniej zagram zespół Happy Set, o którym wypowiadają się bardzo dobrze, bardzo ich lubią, pewnie pozdrawiają oczywiście, więc najpierw Happy Set, który jest ulubionym zespołem, no już tak powiedzmy, zespołu Set Smiles, a który będzie przedstawiała Ilona Baran. Oczywiście ich piosenkę też usłyszymy pomiędzy rozmowami. Zapraszam.

0: Młodzi ludzie, którzy tworzą fajną muzykę z duszą, brawo, rozwalacie system, dzieciaki, fantastycznie, petarda, top, od północy na zapętleniu. Takie komentarze możemy spotkać pod twórczością zespołu Set Smiles, który w studiu Radia Rodzina dzisiaj gości, a dokładnie połowa zespołu, czyli Szymon Jarmuła, wokal, gitara, bas.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Tymon Łuszcz, perkusja, chórki.
2: Dzień dobry.
0: Zespół składa się z 4 osób, 2 obecne, a jeszcze jest Patrycja Szawica, gitara, bas, chórki oraz Filip Abram, gitara, bas, klawisz. Założyliście zespół jeszcze w podstawówce, a początek to rozmowa Szymona z Tymonem w szkolnej toalecie. Jak po 6 latach wspominacie ten moment? Traktujecie go bardziej z dystansem, czy raczej jako część takiej własnej legendy?
1: No to jest coś takiego, że myślę, że to było coś, co potem definiowało nas przez jakiś czas w ogóle, że my po prostu wszystko robiliśmy na spontanie, działaliśmy cały czas w taki sposób, powiedzmy, swój, bardzo taką swoją drogą, więc myślę, że mamy coś takiego, że podchodzimy do tego z dystansem, ale jednocześnie z takim wzruszeniem, z taką nostalgią, że po prostu bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze to wspominamy.
2: Tak.
0: Krótko, zwięźle i na temat. Czy wtedy myśleliście, że tak daleko zajdziecie?
1: Na pewno w tej szkolnej toalecie nikt się nie spodziewał czegokolwiek, że w ogóle stanie się, nie wiem, dojdzie do sytuacji, w której zagramy koncert wtedy, to myślę, że to było jakieś abstrakcyjne, jak zagraliśmy koncert, to że zagramy 200 koncertów, to byśmy się chyba nie spodziewali nigdy. Więc myślę, że nie, nikt tego nie zakładał i ten zespół nie miał na początku absolutnie takich założeń po prostu.
0: Macie jakieś swoje ulubione ikony muzyczne, zespoły, które w sercu grają i gdzieś inspirowaliście się?
3: Jest ich bardzo wiele, to na pewno. Jest kilka takich wspólnych zespołów, którymi wszyscy się inspirujemy, których wszyscy jesteśmy fanami. Typu na przykład The Strokes jest na
1: The
3: pewno
1: Strokes,
3: jednym.
1: Jak najbardziej, tak. The Strokes, Coldplay.
3: Coldplay, Radiohead,
1: tak.
3: Queens of the Stone Age.
1: Queens of the Stone Age,
3: ale to, co jest u nas mega dużą siłą, to jest to, że mamy też totalnie swoje osobne światy muzyczne,
1: tak.
3: Z których też wszyscy czerpiemy i jak je wszyscy łączymy w jedno, to jest to bezprecedensowo nasze i unikatowe.
1: Tak.
0: Patrycja i Filip dołączyli później. Jak się spotkaliście? Gdzie się przecięliście?
3: Filip był z nami od samego początku zespołu.
1: Tak, tak. Poznaliśmy się też w podstawówce, nie chodziliśmy razem jakby do szkoły, ale poznaliśmy się w takiej szkole grania na gitarze i w ogóle na jakimś jam session pierwszym możliwym. Nikt z nas nie umiał tego robić jeszcze wtedy, więc uznaliśmy, że to jest idealne, idealny moment, żeby założyć zespół. A Patrycja chodziła z nami w ogóle do klasy.
2: Ja też?
1: Ona była wiolonczelistką, ale pewnego dnia w sumie wpadł nam taki pomysł, żeby jednak zaczęła grać na gitarze i bardzo szybko się odwróciła od wiolonczeli i zaczęła właśnie, poszła po prostu na jazz w szkole muzycznej i uczyła się tego wszystkiego i bardzo szybko doszła gdzieś tam do tego, żeby to się dało zrobić, więc Paci doszła troszkę później, tak.
0: Pochodzicie z Tarnowa.
1: Tak.
0: I teraz wszyscy mieszkacie w Warszawie, studiujecie.
1: Tak, tak.
0: Jakie są wasze kierunki?
1: Ja jestem na psychologii.
2: A ja jestem na jazzie, na perkusji jazzowej.
0: Średnia wieku u was w zespole to niespełna 19 lat. Macie za sobą maturę, debiutancką płytę, nominację do Fryderyka, w którym już 25 maja okaże się, czy zdobędziecie. W którym momencie się zorientowaliście, że to nie jest już takie szkolne granie, tylko taka już poważna praca?
1: Myślę, że jak wygraliśmy festiwal w Jarocinie, to był taki moment realizacji, że kurczę, jakby przyszło tu 400 zespołów. W sensie 400 zespołów się zgłosiło jakby do tego konkursu w tamtym momencie. To był taki pierwszy moment taki naprawdę już takiej faktycznej, mocnej realizacji. A tak to jak chyba pojechaliśmy w pierwszą trasę, to po prostu się już cieszyliśmy z tego, że gdzieś tam możemy sobie pograć i że możemy też pograć poza miastem i już to już było takie dla nas super. Ale wydaje mi się, że to gdzieś tam właśnie jak zgraliśmy pierwszy raz męskie granie, festiwal, jakieś takie większe rzeczy po prostu i im więcej tych większych rzeczy było, to gdzieś tam cały czas po prostu ruszaliśmy do przodu i dzisiaj właśnie jest bardzo dobrze już. Dzisiaj jest naprawdę bardzo dobrze.
3: Też same fakty tego, że my naprawdę szybko zaczęliśmy grać przed artystami, którymi się bardzo inspirujemy i tak. Jesteśmy dużymi fanami, typu na pierwszej trasie pojawiły się nam 2 koncerty czy 3 z zespołem Happy Set,
1: tak,
3: który uwielbiamy i serdecznie pozdrawiamy.
1: Pozdrawiam chłopaków.
3: Albo moje totalnie spełnione marzenie, gdzie w przeciągu właśnie 2 lat od zaczęcia grania tras. No. Chyba był 23 albo 22, gdzie właśnie na Ewenaliach w Tarnowie zagraliśmy przed Krzysztofem Zalewskim, co później wydarzyło się już kilka razy, tak. Typu właśnie na Jarocinie, tak, ale to było dla mnie wow, bo Krzysztof jest moim wielkim, wielkim idolem i to, że mogłem z nim dzielić scenę, było dla mnie Wow.
0: Jesteście aktualnie w trasie. Jaka to jest trasa, jakie miasta przed wami?
1: To jest trasa taka dość długa, bo w sumie wyszło z tego 30 koncertów ponad. Przed nami, no będą dni miast. Wczoraj zagraliśmy jedyny koncert klubowy na tej trasie w sumie, właśnie we Wrocławiu. Jedyny koncert klubowy gdzieś tam do końca lata i w ogóle. Tak to mamy dni miast, jest dużo dni miast. Jest parę festiwali, widzimy się w Jarocinie. Też biorę udział w takim projekcie Moja Krew, Twoja Krew, męskiego grania i Jarocina, na które wraca i reaktywuje się zespół Republika, więc faktycznie jako Republika, więc jest to super. No zobaczymy się jeszcze na paru innych festiwalach.
3: Na przykład na Inoroku w Inowrocławiu. Inoroku,
1: tak, będzie Inorok w Inowrocławiu, będzie też Powidz Jam Festival. No jest parę takich jeszcze przeróżnych sytuacji bardzo fajnych. No łącznie w ponad 30 miejscach się zobaczymy gdzieś tam przez wakacje i przez cały ten sezon. Bardzo się cieszymy z tego powodu, bo gdzieś tam myślę, że bardzo dobrze nam się gra tą trasę. Po prostu jakoś tak jest super. Tak żyjemy pełnią życia, bym powiedział.
0: Mówicie o sobie, że trudno was zamknąć w jakimś takim jednym gatunku. Najczęściej pada określenie rock alternatywny. Jak sami opisalibyście właśnie wasze brzmienie? Kto nigdy was nie słyszał?
3: Ja bardzo właśnie lubię używać do naszego brzmienia określenia alternatywa z prostego powodu, że nikt nie ma pojęcia, co to znaczy. W taki sposób jest jakby to ogólny klimat, że jest alternatywnie. I co to jest? Nie wiem, ale...
0: Jest alternatywnie.
1: Ale jest,

0: Gadam się
1: To było jedyne miejsce w naszej szkole na spokojną rozmowę,
0: więc... To prawda, więc jakby, no tak się tam to działo. Co nas wtedy podkusiło, to nie wiem, ale na pewno wiem, że po czasie zastanawiałem się nad tą nazwą, czy ona w ogóle ma sens, czy jest dobra, i tak zrozumiałem, że ta nazwa...
1: Na początku dużo ludzi nam odradzało tą nazwę.
0: Tak, to prawda.
2: Czemu?
1: Po pierwsze, co to znaczy, a po drugie jest po angielsku.
0: Jest po angielsku.
1: I jest... Długa.
0: Jest długa? Nie, nie powiedziałbym, że jest długa.
1: Kilka osób mówiło, że dwa słowa, to już po angielsku to jeszcze... Nie, no kto to ogarnie?
0: Jakby, tak, i gdzieś tam... Myślę, że po paru latach to się bardzo też dobrze zestarzało i my zaczęliśmy tą nazwę rozumieć i ludzie też jak najbardziej. Po prostu to jest... W tej nazwie chodzi o opis tak naprawdę bycia młodym człowiekiem, o tym w ogóle jak to jest, że to jest cały czas taki śmiech przez łzy, że idziesz na imprezę, słuchu, wszystko jest fajnie, ale jednak tam w środku cały czas coś się dzieje, cały czas coś się zmienia i nie jest to wszystko takie kolorowe. I to jest, myślę, że za 10 lat będziemy się z tym trochę inaczej utożsamiać w kontekście...
1: Nazwa dalej będzie adekwatna, tylko będziemy mieli na nią inne wytłumaczenie.
0: Dokładnie tak. I to jest takie właśnie po prostu nazwa życiowa, tak bym to opisał, że jakby wraz z naszym wiekiem i w ogóle to się będzie zmieniać jakby jej znaczenie dla nas i dla ludzi pewnie, którzy tej muzyki słuchają i chodzą na koncerty. I właśnie to jest w tej nazwie fajne, dlatego ona została od wtedy i jest do dzisiaj. Myślę, że będzie, no raczej zawsze, nie, no już nie będziemy nazwy zmieniać, raczej już nigdy.
2: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment, a teraz utwór Lustro w wykonaniu zespołu Set Smiles.

0: Wracamy do rozmowy w studiu Radia Rodzina. Szymon Jarmuła oraz Tymon Łuszcz z zespołu Set Smiles. Macie dojrzałe teksty. Skąd czerpiecie tematy? Z własnych doświadczeń, obserwacji, rówieśników? Czy raczej są to inne źródła? Jak to powstaje? Jak wygląda u was proces komponowania? Kto przynosi ten szkic? Kto obrabia?
1: Teksty to jest full Szymon. Tak. Jak muzykę tworzymy wspólnie i wszyscy dajemy swoje 5 groszy, też w szkieletach głównie Szymona, to teksty zostawiamy totalnie Szymonowi, gdyż to on ma historię do opowiedzenia, on śpiewa, więc on przekazuje to, co ma powiedzieć.
2: Jak gdzieś tam, jeżeli chodzi o teksty, to inspiracja tak naprawdę nie czerpię do końca tylko ze swojego własnego.

0: mojego życia. Szukam bardziej rzeczy, które łączą mnie i innych ludzi. W sensie przeżyłem coś i zastanawiam się, czy ktoś inny to przeżył i rozmawiam o tym z ludźmi, z jakimś takim moim najbliższym otoczeniem i opowiadam po prostu o jakiejś historii, która mi się przydarzyła i ktoś mówi, że miał tak samo i wtedy, i wtedy. Jeżeli takich ludzi jest na przykład 50, to gdzieś tam, czy tam 20, czy ileś, po prostu jak tych ludzi troszkę jest, to stwierdzam, o, może warto o tym napisać piosenkę, bo w sumie, jeżeli dużo ludzi tak ma, to może ludzie takiej piosenki po prostu potrzebują. A nie słyszałem piosenki, która w tym kontekście jest o tym i gdzieś tam z tego się te teksty biorą.
1: Długo trwa u ciebie napisanie takiej piosenki?
0: Nie.
1: Czy to ciężko tak określić?
0: Nie, ja bym powiedział, że raczej właśnie, nawet nie, że ciężko, tylko po prostu mam coś takiego, że ja nie jestem taką osobą, że po prostu dubię w czymś miesiącami. Jak zbieram pomysł, całą wizję sobie gdzieś tam kleję w głowie i to może trwać długo, to na pewno trwa długo, ale jak już jest ten moment realizacji, to dzieje się to bardzo szybko zazwyczaj.
1: Natalia Schroeder powiedziała o was, że jesteście współcześni, ale macie coś w sobie nie dzisiejszego. Zgadzacie się z tym jej zdaniem? Co u was jest nie z tej epoki?
0: Gitary.
2: Wiara w rocka.
0: Wiara w rocka. No tak, myślę, że dobrze nas opisała, bardzo w sensie jakoś trafnie, że mamy jakiś taki balans, że łączymy, myślę, gitarową muzykę właśnie z lat, nie wiem, 80-tych, 90-tych, 2000-tych wczesnych, a jednak urodziliśmy się w 2006 roku, więc musi to być zrobione troszkę współcześnie i tak z jakąś taką świeżą, nową głową i czerpiemy inspiracji na pewno z przeszłości niż z teraźniejszości.
2: Z teraźniejszości też.
0: Z teraźniejszości też, ale myślę, że dużo mniej niż z przeszłości, sobie po prostu jakby z tej muzyki dać tam z kiedyś, więc... A jednak właśnie robimy to dzisiaj, więc współcześnie. I to jest bardzo dobre określenie na to, tak.
1: Czy uważacie, że rock odchodzi trochę? Nie jest popularny?
2: Nie, absolutnie nie. Tak. My jesteśmy zdania, że rock wraca.
0: Właśnie to
2: bardzo pokątną drogą, bardzo tak. Wydaje mi się, że naokoło i bardzo powoli, ale doczłapuje się i idzie coraz wyżej i wyżej. To wraca, to widać też na bazie tego, co się dzieje za granicą, bazie tego... I jakie koncerty się teraz sprzedają nawet w Polsce. Mhm. To, że reaktywacje zespołu Koma na przykład miały takie zainteresowanie, jakie miały. To, jaką teraz drugą młodość przeżywa zespół Mysłowic.
0: Wow.
2: Tak samo jak na wielu festiwalach i ogólnie na świecie popularność mają zespoły typu Fontaine's DC. To widać, że to wraca, że jest chęć na to i... że ludzie tego chcą, tylko wydaje mi się, że brakuje im, no przynajmniej na polskiej scenie, trochę brakuje im jeszcze tego nowego produktu. I właśnie...
0: Brakuje im już, tak.
1: I właśnie wy jesteście tym nowym produktem.
2: Przynajmniej chcemy.
0: Nie, gdzieś tam bardzo będziemy walczyć o to, żeby muzyka gitarowa wracała do łask gdzieś tam popularności w Polsce. Myślę, że naprawdę, tak jak Tomek powiedział, faktycznie dzieje się to za granicą, bo jest po prostu coraz więcej zespołów. Ja to w ogóle mam takie wrażenie, że był taki moment, że było mało tych zespołów, bo ich dużo mniej ich powstawało, dużo mniej się wybijało, a teraz jest z tym trochę łatwiej i jest ich też dużo więcej i... Chyba chcą to robić, więc wszystko jest okej. Okay.
1: Co was fascynuje w roku?
0: Gitary.
2: Energia. Czysta energia, przekazanie tego i taki kocioł, który po prostu
0: jakoś,
2: się buduje.
0: Nie, właśnie to jest taka jakaś ekspresja po prostu, że jest to coś, co jest takie, to jest o czymś, jakby mogę to przeżywać, a jednocześnie mogę do tego skakać i się bujać. I to jest w tym fajne.
2: W roku mnie fascynuje na pewno to, o czym gadaliśmy z Miłoszem przy okazji jednego z odcinków Must Be The Music już pokamerowo. Mm-hmm. Ten brud. To właśnie ta niedoskonałość. Ten taki, że to wywodzi się z emocji, że to nie musi być idealne i nie powinno być idealne.
0: Tak, to jest super. Że właśnie możesz sobie pozwolić na niedoskonałości, a te niedoskonałości czasem są właśnie w ogóle całym kluczem do tego wszystkiego. To jest super.
1: Wspomniałeś o Must Be The Music. Długo odkładaliście tę decyzję o wzięciu udziału. Co was przekonało, żeby zgłosić się do 13. edycji?
2: Sukces 12. edycji.
0: Sukces 12. edycji i też my nie chcieliśmy tam iść jako początkujący zespół, w sensie jako początkujący taki, że po prostu zaczyna nam się od tego kariera i w ogóle na tym się kończy. Nie chcieliśmy, jest po prostu bardzo dużo przykładów tego, takich historii i nie chcieliśmy być jedną z nich, tylko potraktować to jako raczej taka trampolina, że przystanek na tej drodze. Myśleliśmy o pójściu do takiego programu już wiele razy, ale jakoś poczuliśmy, że w tym roku to jest idealny moment, bo jesteśmy przed drugą płytą, po pierwszej jest bardzo dużo, gdzieś tam bardzo dużo się dzieje i jak to jeszcze tutaj to wejdzie, to jeszcze sobie to podskoczy wszystko i tak. No i bardzo nam się też pierwsza edycja podobała.
2: Właśnie my mieliśmy zastanawianie się mocne przed pierwszą edycją, bo już wtedy się pojawił między nami temat, czy może się zgłosić. Mhm. Ale końcowo doszliśmy do wniosku, że zobaczmy, jakim wyjdzie ta edycja właśnie pierwsza po reaktywacji, bo to mogło być super, Tak jak wyszło, wyszło naprawdę super. Ale to mógł być też, to mogła być klapa. Tak. Bo tego się nie da przewidzieć. I
0: nigdy. Więc
2: zobaczyliśmy to, zobaczyliśmy, że to wyszło. Więc nie było lepszego momentu jak teraz.
0: Dokładnie tak.
1: Jak przyjęliście informację o tym, że trafiliście do nominacji w kategorii fonograficzne debiut roku obok Kosmy Króla, Pszony i Zuty?
2: To euforia, było takie... absolutna euforia.
0: To było bardzo dziwne, bo to po prostu każdy z nas, my się tak to bardzo tego nie spodziewaliśmy, że każdy z nas po prostu robił sobie coś swojego w mieszkaniu. Po prostu, nie wiem, ja sobie robiłem śniadanie, jak się dowiedziałem o tej informacji i to w ogóle po prostu wydaje mi się...
2: Ja zacząłem do ciebie tak chaotycznie wydzwaniać po prostu.
0: Tak, po prostu zacząłem chaotycznie dzwonić. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Miałem odpaloną konferencję gdzieś tam w tle, ale w ogóle jej prawie praktycznie nie słuchałem. I tu nagle dzwonię, mamy nominację za Fryderyka.
2: Ja, to było dla mnie specjalne, strasznie przeżycie, bo ja byłem chyba jedyną osobą z zespołu, ze środowiska zespołowego, która wierzyła w to, że my tą nominację dostaniemy.
0: No, to
2: i ja wszystkim to mówiłem dookoła, poczekajcie na nominację, jeszcze poczekajcie na ogłoszenie, bo to się wydarzy. I wszyscy dookoła, jasne, tak. Mhm, tak, ty sobie możesz dalej marzyć, dobra, wiesz, może za 10 lat. No i to się wydarzyło i ja oglądałem tę konferencję, miałem ją na słuchawkach i sobie słuchałem tak aktywnie. I tam widziałem, w jakichś na przykład wcześniejszych kategoriach jeden z moich profesorów dostał nominację, albo jakiś mój znajomy. Ale potem już tak właśnie trochę zacząłem, że jest na słuchawce, sobie posprzątam trochę pokój. I sobie sprzątam, mówią nominacje i mówią nas. I ja wtedy się wydarłem tak głośno w akademiku, w którym mieszkam, że mój sąsiad do mnie przybiegł i się spytał, czy wszystko okej.
1: No. To były emocje.
0: To były emocje.
1: I w sumie są, bo jeszcze przed wami tak. Będzie trochę.
0: Cokolwiek by się tam nie wydarzyło, to i tak już w ogóle tam możemy sobie pójść na to, że w ogóle
2: posiedzieć sobie
0: tam i Jezus, no to jest po prostu super.
1: Jakie macie marzenia? Gdzie chcielibyście wystąpić?
2: Na openerze.
0: Został chyba tylko opener chyba mi, osobiście, jeżeli chodzi
2: o... No i stadion jakiś zagrać
0: właśnie.
1: A Poland Rock?
2: Poland Rock też.
0: Poland Rock też. Próbujemy tam jakoś się tam wbić od już paru lat.
2: Nie chcą nas.
1: Hallo, Jurek Owsiak.
0: Halo.
1: Nie wiesz, co tracisz.
0: Dokładnie. Natomiast opener to jest nasze największe marzenie chyba w życiu, bo było też jakieś tam właśnie męskie granie, festiwal i tak dalej, ale myślę, że to już się wszystko udało.
2: Też opener to jest chyba trochę bardziej nasza publiczność, jak nasz tak. Typ publiczności niż Poland Rock.
0: Tak, w sumie chyba końcowo tak, no.
2: Byśmy zagrali na tym Poland Rocku, nie ukrywam, fajnie by było.
1: To trzymamy mocno kciuki za was, żeby się udało na tym openerze i te zagraniczne sceny podbić. Co przed wami? Jeszcze tylko tak pochwalcie się na koniec rozmowy.
0: Przed nami druga płyta, na której będą wspaniali goście. Przed nami dużo koncertów. I co przed nami? Co jeszcze przed nami takiego?
1: Druga płyta?
0: Druga płyta będzie, tak. Będzie jeszcze, mogę powiedzieć tyle, że w tym roku jeszcze wyjdzie i będzie, myślę, że jest fajniejsza niż pierwsza.
1: Utwór Lustro ma być jej zapowiedzią?
0: Jest to pierwszy single z tej płyty. Natomiast singlami będziemy, myślę, zaskakiwać, bo każdy jest bardzo inny, ale to, jak ta płyta wyjdzie, to myślę, że całość jest mega, mega spójna akurat.
2: Czy mówimy, kiedy drugi single?
0: Drugi singiel, a w sumie możemy powiedzieć 18 czerwca. 18 czerwca wychodzi na scenę.
2: Wytnijmy to.
1: A nie wytnę.
0: Niech to leci.
1: Słuchajcie, czerwca. Czego wam życzyć?
0: Zdrowia.
2: Pokoju.
0: Zdrowia i spokoju. I żeby wszystko się udało, co się ma udać, bo jak się wszystko, co się ma udać, to się uda, to wtedy...
2: Wtedy się to uda.
0: To się wtedy to uda faktycznie.
1: Trzymamy mocno kciuki za Set Smiles. Gośćmi Radia Rodzina byli Szymon Jarmuła oraz Tymon Łuszczy. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny bez systemowej pomocy państwa, alarmuje NIK. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Duży pożar trafi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek straży pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
1: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem, pali się około 3 hektarów lasu, przy tym to jest taki teren trudno też dla nas dostępne.
0: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka są opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą, świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie resortowym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. Z raportu NIK wynika też, że jak zauważa rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny, że pacjenci często są pozostawieni sami sobie.
3: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych.
0: Po 10 latach od ostatniej kontroli niewiele się zmieniło mimo zaleceń. Rozpoczęła się druga edycja kampanii społecznej Zaginione, Niezapomniane. Akcja związana jest z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego, który wypada w poniedziałek 25 maja. W ramach kampanii zostanie opublikowany edukacyjny spot oraz wiele z budynków zostanie podświetlonych na niebiesko, by uczcić pamięć o zaginionych dzieciach. Oświetlone zostaną m.in. Pałac Kultury w Warszawie, Stadion Śląski i Radiostacja Gliwice. Akcję organizuje Fundacja Itaka przy wsparciu policji, a także Rzecznika Praw Dziecka. Nowe życie amfiteatru w Parku Zadole w Katowicach. Obiekt został zmodernizowany w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. O zakresie części prac mówi Michał Mendala z Biura Prasowego Katowickiego Magistratu.
4: Wymienioną nawierzchnią sceny o powierzchni około 200 metrów kwadratowych nowa posadzka została wykonana z antypoślizgowego i wytrzymałego materiału dostosowanego do intensywnego użytkowania. Aby poprawić warunki akustyczne, łukowe zadaszenie sceny oraz stalową układzinę tylnej ściany pokryto specjalną farbą o właściwościach wygłuszających.
0: Remont sceny amfiteatru w Parku Zadole o wartości 600 tysięcy złotych trwał od września ubiegłego roku.
5: 22 stopnie. No marzyła nam się długi czas taka pogoda i w końcu ją mamy. Tak ciepło jest w tej chwili. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni, ale szybciutko jutro będzie się podnosić do 26. Ma być dużo słońca, ale odrobina chmur też się znajdzie. Natomiast na razie deszczu nie widać, a w niedzielę wręcz upały. 28 stopni.
6: Reklama.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
11: Radio Rodzina.

0: 14 minut po godzinie 17, czas na oblicza Wrocławia w Radiu Rodzina. Dziś będzie naszym gościem artystka i animatorka. Porozmawiamy o działalności fundacji, którą prowadzi, która organizuje warsztaty plastyczne dla seniorów i dzieci, tworząc przestrzeń do rozwijania pasji i kreatywności. W audycji też poruszymy tematy dotyczące technik malarskich oraz o tym, dlaczego seniorzy malują, no i co daje im taki kontakt ze sztuką. Zapraszam serdecznie.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościnią Obliczy Wrocławia jest Grażyna Małkiewicz z Fundacji Jak Malowana. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy.
2: No i Pani Grażyna, ja od razu muszę się odnieść do nazwy. Bardzo mi się podoba. Fundacja Jak Malowana. Cóż to za fundacja? Czy chodzi o wizerunek, czy bardziej chodzi o sztukę, o malarstwo może?
3: Tak, chodzi o sztukę. Mhm. Fundacja Jak Malowana została założona, w ogóle co ciekawe, 8 marca 2016 roku, czyli niedawno obchodziłyśmy okrągłą rocznicę, dziesięciolecie, i założyłam tą fundację z moimi dwoma koleżankami, więc jest to taka bardzo i kobieca inicjatywa, i artystyczna. Działamy w Poznaniu i we Wrocławiu. I we Wrocławiu skupiamy się głównie na edukacji plastycznej.
2: Okej. Czy jest to związane z pasją pań? Jak się spotkałyście, szukałyście, co tu można robić, bo jest to wasza pasja? Czy może bardziej chodzi o na przykład o poboczne jakieś cele, które realizujecie przez sztukę, malarstwo?
3: Nie. No jest to nasza pasja zdecydowanie. Wszystkie kończyłyśmy jakieś kierunki artystyczne. Ja kończyłam tutaj we Wrocławiu na Akademii Sztuk Pięknych malarstwo. I od lat też pracowałam z seniorami w różnych innych fundacjach, no ale postanowiłam w pewnym momencie, że trzeba już iść na swoje i zacząć działać samodzielnie.
2: I teraz już pani zdradziła kierunek naszej rozmowy. Pojawili się seniorzy. Tak. Dlaczego? Dlaczego seniorzy? Skąd seniorzy? I tutaj pani wspomniała o tym, że pracowała pani w wielu miejscach z seniorami i nadal pani to robi.
3: Tak. Mhm. No wszystko zaczęło się trochę przypadkiem. Napisałam taki mały mikrogrant na zajęcia właśnie z malarstwa. To były takie małe zajęcia. Trwało to 3 miesiące, ale było ogromne zainteresowanie. I pomyślałam, że może to jest dobry kierunek rozwoju i że faktycznie są osoby, które chciałyby się tego malarstwa uczyć.
2: No i dobrze, to teraz musimy rozszyfrować, skąd to zainteresowanie. Na pewno zobaczyli seniorzy nazwisko, chcieli przyjść na warsztaty z panią. A może chodziło o to, żeby nauczyć się malować?
3: No głównie chodziło o to, żeby nauczyć się malować. Myślę, że moja osoba nie miała tutaj wiele wspólnego. Aczkolwiek staram się tworzyć taką ciepłą atmosferę na zajęciach. I no, osoby, które przychodzą, bardzo sobie chwalą te zajęcia, nie powiem.
2: No, ja jestem tego pewny i dzisiaj na pewno też państwo usłyszycie, jak te warsztaty wyglądają, spotkania. I też zapragniecie poszukać takich. Wspomina pani o tych warsztatach, które no, skierowały panią na drogę pracy z seniorami. Jak pani myśli, Co było najważniejsze dla seniorów? Tutaj pani mówi, że chcieli się przyjść nauczyć malować. Rozumiem to, ale czy to jest tak, że jest to pragnienie stworzenia czegoś pięknego u tych uczestników? Czy bardziej nauka warsztatu, spędzenia czasu, a może kwestia relaksu pewnego?
3: No myślę, że po trochu wszystkiego, co pan powiedział, ale specyfiką tych zajęć, które ja prowadzę, jest faktycznie ten warsztat. Że osoby, które przychodzą, mogą się nauczyć, jak używać narzędzi malarskich, jak tworzyć perspektywę, światło, cień. To nie jest tak, że dostają pędzla i mogą malować, co chcą, bo tak się zdarza na innych zajęciach. Mhm. Ale to nie do końca spełnia ich oczekiwania. Ja staram się podchodzić do nich naprawdę w sposób profesjonalny, traktować jako osoby, które z jakąś już wiedzą życiową, powiedzmy, chcą się nauczyć czegoś nowego i chcę im przekazać wszystko to, co ja umiem, i po prostu pokazywać różne drogi artystyczne, malarskie, które oni mogą sobie samodzielnie podejmować. I myślę, że doceniają to, że właśnie traktuję je w taki sposób bardzo, no, dorosły, z szacunkiem.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Dzisiaj rozmawiamy o działalności Fundacji Jak Malowane. Jest z nami Grażyna Małkiewicz i rozmawiamy o zajęciach z malarstwa dla seniorów. Wspomniała tutaj pani, że największym chyba atutem tych spotkań jest lekcja warsztatu malarskiego. Kto przychodzi? Więcej kobiet jest, przychodzą mężczyźni.
1: No, przychodzi więcej kobiet.
0: Czyli standardowo.
1: Tak, tak. Myślę, że na wielu zajęciach tak się dzieje. Mamy na razie jednego pana na trzy grupy, około 40 osób.
0: Jak wyglądają zajęcia? Może tak spójrzmy na te pierwsze spotkania. Przychodzą osoby z jakimś doświadczeniem, może z mniejszym doświadczeniem, a w ogóle całkowicie początkujący?
1: No są to zajęcia głównie dla osób początkujących i takich, no nazwijmy to średnio zaawansowanych. No jeżeli ktoś już maluje od lat profesjonalnie, czy tam zajmuje się tym, może nie profesjonalnie, ale długo, no to...
0: Będzie się nudził.
1: Tak, tak. No nie nauczy się niczego nowego prawdopodobnie.
0: Okej.
1: Okay. Uczę seniorów od podstaw. Uczę właśnie jak, w ogóle czym malować, na czym malować, gdzie można kupować te materiały. Właśnie jakie są techniki. My malujemy głównie akrylem, no ale to ze względu na możliwości pracowni. Nie możemy tych prac zostawić na długo. Mamy niedużo miejsca. I inne farby są bardziej takie, nie wiem, mocniej pachną, czy wymagają większych nakładów właśnie
0: pracy. Proszę powiedzieć, jak wyglądają przygotowania do wykonania pierwszego dzieła? Bo tutaj pani mówi o wiedzy, o umiejętnościach pewnych, pewnie różne sztuczki malarskie pani też zdradza uczestnikom. A co z wyobraźnią?
1: Z tymi sztuczkami malarskimi to nie jest tak prosto, nie ma żadnych sztuczek malarskich.
0: Ja myślę o perspektywie.
1: Trzeba jednak się nauczyć, ale często jest takie podejście, że właśnie przychodzi jakaś osoba i chce właśnie poznać sztuczkę, jak tutaj ładnie namalować kwiatka. No a to niestety
0: konia,
1: nie ma.
0: Psa,
1: tak, tak, nie ma takiej prostej metody. Trzeba jednak pomału, krok za krokiem się tego nauczyć. Ja zawsze porównuję malarstwo do nauki języka obcego. Najpierw trzeba poznać słownictwo, gramatykę, powtarzać do znudzenia i dopiero wtedy można, powiedzmy, w miarę płynnie mówić. I tak samo jest z malarstwem. Po dwóch zajęciach nikt, czy tam prawie nikt, może jakieś arcytalenty, tak? No ale raczej nie zacznie się od razu super pięknie malować. Więc uczymy się na początku no takich podstaw, rysunku, jak sobie mierzyć tą perspektywę.
0: Dobrze, ale co z inspiracją? Każdy ma jakieś swoje inspiracje. Czy macie zadane przedmioty, jakaś martwa natura?
1: Tak, konkretny, tak. Ja zawsze zadaję jakiś konkretny temat. Prawie zawsze. Zazwyczaj mamy właśnie albo martwą naturę, robimy dużo kopii różnych innych artystów i artystek. Ostatnio na przykład malowałyśmy Tamarę Łempicką i Olgę Boznańską, takie dwie polskie znane malarki. Seniorzy starają się odpowiednio wymieszać kolory barw i narysować to tak, żeby w miarę wyglądało podobnie do oryginału.
0: Tutaj pani wspomina, że na zajęciach z malarstwa dla seniorów proponuje pani, co będą malować seniorzy, a co z tymi artystami, którzy chcą się wyrażać? Mają pewne wizje, chcieliby coś stworzyć. Czy też mają do tego przestrzeń?
1: Tak, tak, oczywiście. Niektóre zajęcia staram się poprowadzić w ten sposób, żeby każda osoba miała swój przygotowany projekt, żeby sobie w domu coś namalowała, naszkicowała, czy po prostu wymyśliła w głowie i przyniosła na zajęciach swój pomysł. No ale żeby ten projekt umieć przełożyć już na płótno, no to trzeba wcześniej jednak ileś prób zrobić, odtwarzając coś z rzeczywistości.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: myślę, że jest dużo celów pobocznych, które mają osoby odwiedzające te warsztaty, czyli spotkanie, rozmowę, nowe znajomości, spędzenie czasu z kimś.
1: Tak.
0: Czy to się udaje realizować? Jest przestrzeń do rozmowy, do poznania się?
1: Tak, tak, bardzo dużo rozmów się toczy. Czasem wręcz muszę przerywać, bo gwar jest duży mimo małej sali. No ale tak, nawiązują się nowe przyjaźnie. Często osoby przychodzą, mówiąc, że właśnie były w jakichś stanach depresyjnych, umarł na przykład ktoś bliski, zostały same w domu.
0: Czyli chcą
1: i
0: się
1: gdzieś
0: wygadać,
1: tam znalazły, tak, takie zajęcia i nawet nigdy wcześniej nie malowały, ale chciały spróbować coś nowego i nagle okazuje się, że nie dość, że mają nową pasję, no bo to malarstwo, no to poznają nowe osoby, z którymi potem mogą pójść gdzieś na kawę po zajęciach bardzo często, na jakąś wystawę, bo już mają jakieś wspólne zainteresowania.
0: Pani też inspiruje, podpowiada?
1: Gdzie, ja opowiadam, gdzie warto obejrzeć, tak,
0: jakąś
1: oczywiście
0: wystawę,
1: zawsze opowiadam, co się ciekawego dzieje we Wrocławiu, czy w ogóle w kraju. Też często już panie jeżdżą gdzieś do muzeów w Polsce albo gdzieś za granicę, wysyłają zdjęcia, mamy grupki na WhatsAppie. Więc
0: no,
1: tam też
0: mnie pani już zachęciła. Nie wiem, jeszcze wieku senioralnego nie mam, ale
1: zawsze
0: za granicę bym pojechał na jakieś
1: wystawy.
0: Ciasto
1: na zajęciach, bo prawie zawsze jakaś pani przyniesie ciasto.
0: Aha, czyli bardzo miła atmosfera.
1: Naprawdę wesoło.
0: A jakie są perspektywy na pokazanie tych prac, tej twórczości? Myślę, że to jedna strona tego jest nauka zmierzenia się z krytyką, a druga strona to pokazanie swoich dzieł. Czy są jakieś szanse na pokazanie tych prac?
1: Tak, tak. Ja zawsze staram się zorganizować przynajmniej raz w roku wystawę. U nas w fundacji wybieramy po jednej, po dwie prace od każdej osoby, takie najbardziej reprezentatywne. I wieszamy, robimy wtedy wernisaż. Też jest dużo smakołyków, przychodzą zawsze tam.
0: Coś dla mnie, idealnie. Ale dobrze, ale a co z krytyką? Jak seniorzy znoszą? No, krytyka
1: no,
0: może
1: ja
0: być
1: pozytywną osobą, więc delikatnie krytykuję, no ale no, nauka się opiera głównie na krytyce. Aha. No nie mogę wszystkim mówić, że pięknie, pięknie i nic nie poprawiać.
0: Okay.
1: Więc dumnie to znoszą.
0: Myślę, że z bardzo dużą przyjemnością słuchaliśmy dzisiejszej rozmowy i od razu już wszyscy mają pytania, jak dołączyć na te zajęcia i tutaj będzie taka niestety przykra wiadomość, bo miejsc już nie ma, jeżeli chodzi o te zajęcia, które się teraz odbywają.
1: Nie.
0: Ale jeżeli by kiedyś w przyszłości ktoś chciał dołączyć, jak szukać informacji, gdzie się werbować, że tak powiem, na zajęcia?
1: Tak, Fundacja Jak Malowana, to najlepiej sobie znaleźć na Facebooku lub na stronie internetowej jakmalowana.pl.
0: Niestety zajęcia... A przez Wrocławskie Centrum Seniora?
1: Też można, oczywiście.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. No, miejsc nie mamy dużo, bo mamy małą salę i one zazwyczaj są oblegane, no ale zawsze ktoś tam zrezygnuje, czy ze względów zdrowotnych, czy jakichś innych, więc pojedyncze czyli miejsca się znajdują.
0: Lista rezerwowa na pewno jest prowadzona,
1: dzwonić.
0: Drodzy Państwo. Tak,
1: tak
0: to proszę
1: pytać.
0: Dzwonić. Tak, proszę pytać, dzwonić albo tutaj przez bezpośredni kontakt, albo przez Wrocławskie Centrum Seniora. No a ja dziękuję za te fantastyczne inspiracje. Chyba sam spróbuję najpierw w domu coś z zakresu malarstwa.
1: Naprawdę warto próbować pomalować sobie, porysować coś w domu. Seniorki zawsze tak mówią, że jak mają już siedzieć i oglądać jakiś nudny serial, to wolą sobie wziąć ołówek i narysować szklankę, która stoi przed nim.
0: A ja się będę przygotowywał, żeby w wieku senioralnym już przyjść z czymś na zajęcia do pani. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Przypomnę, gościnią Oblicze Wrocławia była Grażyna Małkiewicz z Fundacji Jak Malowana. Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Tu Radio Rodzina.

0: Nie potrafię przestać.
1: 10 minut dzieli nas od godziny 18 w Radiu Rodzina. Teraz no będę troszeczkę plotkował, ale ta informacja mnie aż zelektryzowała. Jakimś wielkim fanem piłki nożnej nie jestem, ale przed mundialem troszkę mi już zaczyna na punkcie piłki nożnej odbijać. I ta informacja, no powiem wam naprawdę, dajcie sobie głośniej. Prawdopodobnie, już nie, może inaczej zacznę. Nie, wyobraźcie sobie mecz Manchester United z AC Milan. Prawda? Dwie absolutnie fantastyczne drużyny w gwiazdorskim składzie, które przyjeżdżają do Wrocławia i sobie grają na Tarczyńskiej Arena. Możliwe? Wszystko wskazuje na to, że tak. 15 sierpnia ma odbyć się to spotkanie. Na dziś niemal wszystko właśnie potwierdza, że 15 sierpnia Manchester United zagra z AC Milan we Wrocławiu. Ale tak jak mówię, to jest tylko taka mała ploteczka i uznajcie, że jeszcze to nie jest pewnik, ale cieszyć się już powolutku można.

0: Na swoim stanowisku pozostaje prezes PKOL-u. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie paliwa będą tańsze. Egzotyczne palmy wróciły na katowicki rynek. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u między innymi podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. To z pewnością ucieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.
1: Blokada ciśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez ciśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
0: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6,36 zł, olej napędowy 6,80 zł, a autogaz 3,63 zł.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trwa metropolitalne święto rodziny, to też okazja do refleksji nad kondycją małżeństwa. Powołanie małżeńskie, jak każde inne, boryka się z trudnościami, ale jeżeli małżonkowie będą żyli w Duchu Świętym, to będą też wierni łasce sakramentu małżeństwa, mówi biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wotarczyk.
3: Ta łaska sakramentu ma małżonków, potem też stają się rodzicami, prowadzić przez całe życie i że Bóg daje wystarczające tej łaski, a tym, co ożywia w nas to działanie sakramentu, jest to wzywanie, ta modlitwa do Ducha Świętego, małżonków za siebie nawzajem, za swoje dzieci, czy potem, kiedy są już w dojrzalszym wieku, także za swoje wnuki.
0: Hierarcha nawiązał też do Dnia Matki. Dobrze, że jesteście, kochane mamy, bez was ten świat byłby niemożliwy, powiedział biskup Adam Wodarczyk. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z palm mierzy około 10 metrów wysokości i znajduje się w osobnej donicy.
4: Pasują te palmy do Katowic?
5: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
6: It's really cool. We really like this city.
7: No, już się zrobi się cieplej to od razu.
8: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
0: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956 roku.
9: Cztery minuty po godzinie 18. Piątek, 22 dzień maja, wciąż ciepłem nas zaskakuje, 22 stopnie dalej na termometrach. Wiatr milknie, można powiedzieć, bo 9 km na godzinę to praktycznie nieodczuwalne. W nocy temperatura spadnie do 11, ale jutro zacznie się szybciutko podnosić i osiągnie aż 26 stopni. Cały czas mnóstwo słońca, troszkę chmur. W niedzielę 27.
2: Radio Rodzina.

0: Ania Wyszkoni, pamiętam jak tutaj siedziała naprzeciwko mnie i sobie rozmawialiśmy. Przemiła osoba, pozdrawiamy serdecznie. 11 minut po godzinie 18, to jest ten moment w Radiu Rodzina, kiedy przypominamy poranne czytadełko, czyli mama z córką czytają i zachęcają przede wszystkim Państwa do czytania fantastycznych książek. To przypomnijmy sobie, o czym dziś rozmawiały rano.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym czytadełku. Ada
2: i Łucja.
1: Mama.
3: I córka.
1: Dziś będziemy opowiadać o książkach trochę nietypowych, takich, o których mogliby Państwo pomyśleć, że może to nie jest dobry pomysł na lekturę dla dzieci, a my chcemy powiedzieć, że wręcz przeciwnie, to są fantastyczne książki. I zaczynamy od książki, która nazywa się Sztuka dla dzieci. I to było nasze zaskoczenie. To jest książka od wydawnictwa PWN. Bardzo kolorowa, jak tylko ją otworzymy, to nas dużo kolorów już wita. Co to jest za książka? Dlaczego ona tobie się tak bardzo spodobała?
3: No bo są różne dziwne rzeczy. Że na przykład jedna pani użyła pędzla z wiewiórczego futra.
1: Tak, bo tutaj mamy różnych artystów. Jest ich aż 60. Rzeźbiarze, malarze, osoby zajmujące się fotografią, które są bardzo znane i które są może mniej znane, jeśli się Państwo jakoś sztuką mocno nie interesują. Otwieramy sobie książkę w dowolnym miejscu i o, akurat mamy tutaj Rafaela i mamy obraz Szkoła Ateńska. Mamy tutaj krótki opis, trochę takich ciekawostek, ale przede wszystkim ta książka bardzo zachęca dzieci do kreatywności i do tego, żeby się w te obrazy wpatrzeć, żeby szukać tam różnych szczegółów, zastanawiać się, dlaczego coś tak wygląda. Mamy tutaj na przykład taką nietypową kombinację Meret Oppenheim, prawda Łucja, to taką filiżankę owiniętą miękkim futrem gazeli, to od tego zaczynałyśmy.
3: No.
1: Taka dziwna rzecz. Mamy też na przykład obraz fajki, w którym też było dużo pytań związanych z tym, czy my jesteśmy pewni, czy to, co widzimy, to jest na pewno to. Łucja, opowiedz coś jeszcze, co ci się tutaj tak spodobało?
3: No, mi się właśnie spodobała taka kołyska z małą dzidzią.
1: Nad czym się tam trzeba było zastanowić?
3: Że pani, która to malowała, użyła to tak, że no obie kobiety ta pani namalowała w tej samej pozie.
1: Mhm. I że ten obraz był bardzo spokojny i zastanawiałyśmy się, jak to jest możliwe, prawda? Że się udało osiągnąć taki efekt. A pamiętasz tę panią, która robiła zdjęcia, a potem malowała obrazy?
3: Pamiętam.
1: I co tam ci się spodobało?
3: No, trochę, że to wszystko było takie piękne.
1: Wyglądało to, jakby to było zdjęcie, prawda?
3: No.
1: Mhm. I zastanawiałyśmy się, czy jest jakieś zdjęcie, które my chciałybyśmy przerobić na obraz i okazało się, że mamy takie zdjęcia w domu. Książka tętni kolorami i jeśli chcą Państwo zainteresować dzieci sztuką, ale nie bardzo macie pomysł, jak to zrobić, ale no chcecie, żeby to ich obcowanie ze sztuką było czymś więcej niż pójściem czasami do muzeum, na przykład w czasie szkolnej wycieczki, czy gdzieś tam podczas zwiedzania jakiegoś innego miasta, to uważam, że ta książka jest naprawdę rewelacyjna. Ja sama bardzo się tutaj wkręciłam w różne opowieści, jak na przykład oglądałyśmy sobie obraz Sandro Botticellego i szukałyśmy wiosny. Łucji też się bardzo spodobało, miałyśmy przeczytać tylko jedną, dwie strony, a potem losowałyśmy i czytałyśmy dalej, bo tutaj jest jeszcze coś takiego fajnego, że spis treści i spis tych wszystkich artystów jest zrobiony w formie takiej czterokolumnowej tabelki kolorowej i ta książka właściwie od razu zachęca do zabawy, prawda Łucja? Bo co ty wymyśliłaś, że co będziemy robić? Jak wybierałaś obrazy?
3: Losowałam je.
1: Więc to zawsze też była niespodzianka, kogo wylosujemy i na jaki obraz trafimy, ale jak ktoś woli czytać od deski do deski, to też tak może. To jest taka porządna książka, całkiem spora, Sztuka dla dzieci od wydawnictwa PWN. Polecamy?
3: Tak.
1: I mamy jeszcze kilka książek o wspaniałych eksperymentach dla dzieci, też od wydawnictwa PWN. Są różne części, bo mamy na przykład takie związane z architekturą, też ze sztuką, z kuchnią, z ciałem człowieka, ale to są takie właściwie zadania do wykonania, więc ja tylko wspominam Państwu, że takie książki mamy i one są, myślę, że fajnym sposobem na dziecięcą nudę, ale zabierzemy Was teraz do naszego domu i będziecie mogli posłuchać, jak my robimy różne eksperymenty i projekty. Wyciągnęłyśmy książkę o sztuce i Łucja, co robimy za eksperyment?
3: Mieszamy kolory i robimy bączki.
1: No dobra, opowiedz, co musiałyśmy zrobić?
3: Najpierw przygotować białą kartkę i karton, wziąć mazaki, kolory, żółty, czerwony, niebieski, ale wzięliśmy granatowy i narysować tak te bączki.
2: Potem... Takie kółka, tak? Znalazłem kółka i trzeba było je...
3: przykleić na karton.
2: No tak, ale to są białe kółka, czy to z nimi zrobiłyśmy?
3: Narysowaliśmy je i użyliśmy tylko dwóch kolorów, a jeden bączek nawet z granatu zmienił kolor na ciemny zielony.
2: Mhm. I teraz co musimy zrobić?
3: Przykleić je na karton i wyciąć, a potem wbić w nie wykałaczki i gotowe.
2: I zobacz, okej, i po chwili już mamy te nasze bączki nadziane na wykałaczki. Teraz mocno kręcimy. I co się dzieje? Jakie barwy powstają?
3: Fioletowy.
2: Mhm. A tu?
3: Pomarańczowy.
2: Super. A tutaj? Czy coś nam wyjdzie?
3: Nie.
2: Tu mamy chyba trochę za mało kolorku, co? Za małe kropki zrobiłyśmy. A może tu się uda?
3: Przypomina mi to dżemik w jogurcie naturalnym.
2: To mamy dżemik, a tu z tym, gdzie ci już się pomieszały kolory?
3: On nie zmienił koloru.
2: Nie zmienił, bo już się wcześniej pozmienił. Ten?
3: Też pomarańczowy.
2: Ten jest super pomarańczowy. I tu jest akurat w tej książce oznaczenie, że to jest 30 minut, ale myślę, że nam to zajęło 15. Co prawda mogłyśmy to jeszcze troszkę dokładniej zrobić, ale miałyśmy takie możliwości, jakie miałyśmy. Więc to taki szybki eksperyment i w tym czasie, jak się ma młodsze rodzeństwo, to ono tu zdążyło już narobić niezłego bałaganu z innymi rzeczami. To teraz proponuję, że przeniesiemy się do jakichś kuchennych eksperymentów. Co o tym myślisz?
3: Ale super!
2: No to wracamy za chwilę. Robimy teraz eksperyment żelkowy.
3: Żeby to zrobić tak, że wziąć żelki, wykałaczki i zrobić spód swojej budowli. Potem kolejne wykałaczki i na to znów żelki.
2: I potem znowu wykałaczki, żeby to połączyć.
3: Aha.
2: Jak ci się budowało z tych żelków?
3: Ciągle mi się przewracało.
2: Czyli okazało się, że to nie jest takie proste.
3: No.
2: My zrobiliśmy taką pierwszą część tego eksperymentu, bo można było jeszcze zostawić tę konstrukcję i kolejnego dnia dobudować i wtedy zobaczyć, jak trzeba wszystko dobrze poustawiać, powbijać, żeby się to trzymało. A ogólnie co myślisz o tych książkach z eksperymentami?
3: Że są super. No bo to tak fajnie zmienia kolory i też no i te żelki to... Chyba były niewyspane.
2: A ty wolisz jeść żelki czy budować z żelku?
3: Jeść z żelki.
2: Tak, myślałam, że dzieci pewnie powiedzą, że jeść, a rodzice pewnie, że budować. I jeszcze tylko dopowiem, że te książki poświęcone eksperymentom od wydawnictwa PWN, my mamy akurat cztery części: kuchnia, sztuka, ciało człowieka i architektura. To nie są tylko takie zwykłe eksperymenty po to, żeby zabić nudę i żeby dziecko miało co robić. Tym książkom przyświeca taka idea oparta na systemie dydaktycznym STEAM, w ramach którego mieszczą się nauki ścisłe i przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Wspólną cechą tych dziedzin jest twórczość i ten system zakłada takie nauczanie właśnie przez twórczość i te doświadczenia mają prowadzić właśnie nie tylko do jakiegoś fajnego efektu, który będzie cieszył dzieci, ale przez doświadczenie, przez twórczość mają też czegoś nauczyć, dlatego to nie jest tylko tak, że mamy budowlę z żelków i po prostu możemy się świetnie bawić i jak nie chcemy, żeby dzieci te żelki jadły, to wykorzystujemy je do budowli, tylko na przykład przy takich żelkowych budowlach mamy taką ramkę powiązania z elementami STEAM i dowiadujemy się, że w tym doświadczeniu używaliśmy geometrii, dyscypliny matematycznej badającej właściwości kształtów i ich relacji przestrzennych i właśnie przy każdym eksperymencie mamy taką rameczkę powiązania z elementami STEAM. Jest wytłumaczone, do jakiej dziedziny nauki tutaj sięgamy. Podobnie jest też przy ciele człowieka i tak dalej. Jest też tutaj przemyconych mnóstwo ciekawostek, więc można się też sporo z tych książek nauczyć. One są fajnie wydane, bardzo kolorowe. Na początku mamy też zawsze podany poziom trudności i czas trwania. trwania takiego eksperymentu i materiały, które będą nam potrzebne. I jedyne co, to polecamy wcześniej się zapoznać właśnie z tym, co jest potrzebne do każdego takiego eksperymentu. Są czasami takie rzeczy, których nie mamy w domu i które nie są dostępne od tak od ręki, więc warto sobie przejrzeć tę książkę, zanim się zabierzemy za przygotowywanie doświadczeń. Te książki są też opatrzone znaczkiem Tata też czyta. To jest taka akcja też zachęcająca tatusiów do tego, żeby więcej z dziećmi czytali. I myślę, że w tych eksperymentach się jak najbardziej mogą tatusiowie odnaleźć, więc może to być taki wspólny prezent na Dzień Dziecka i Dzień Taty.
1: Więc wspaniałe eksperymenty dla dzieci od wydawnictwa PWN też polecamy Państwa uwadze, a dziś chcemy jeszcze opowiedzieć o dwóch książkach od wydawnictwa Widnokrąg. Pierwsza z książek, o której chcemy powiedzieć, nosi tytuł U z dwiema kropkami i to jest książka napisana w języku polskim i niemieckim. Lucja, czy ty możesz opowiedzieć, o czym opowiada ta książka?
3: Na przykład jak ktoś opuszcza swój dom.
1: I co wtedy przeżywa, jak opuszcza swój dom?
3: Jest mu trochę smutno, że domu nie da się zabrać ze sobą.
1: Tak, i trafia do nowego miejsca i wszystko jest dla niego obce. Obce zapachy, czasem obce literki, prawda? Jak to jest jakiś inny język i nie może się odnaleźć. I kiedy robi mu się lepiej?
3: Jak spotka osobę, która mu to wytłumaczy.
1: Podobała ci się ta książka?
3: Tak.
1: Dlaczego?
3: No bo to też trochę uczy.
1: Czego cię nauczyła ta książka?
3: Że nie można zabrać domu ze sobą.
1: To z jednej strony, a z drugiej, że dom jest tam, gdzie my jesteśmy, prawda? No. I po prostu dom się staje domem w ramach upływu czasu.
3: No.
1: Mhm. To jest książka, tak jak wspomniałam, napisana w języku polskim i niemieckim. Jest to książka taka bardzo krótka, składająca się z 23 zdań. Ilustracje też nie są jakieś takie pełne przepychu, raczej takie proste, ale to jest właśnie siła tej książki. Jest to też książka inspirowana powojennymi losami mieszkańców Wrocławia, ale jest to też jednocześnie właśnie taka uniwersalna historia o nowym miejscu, o oswajaniu się w nowym miejscu, nowej przestrzeni, więc można ją też odczytywać tak uniwersalnie. A druga z książek, o której chcemy powiedzieć już na sam koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, to jest w ogóle taka książka, która się trochę zmniejsza, prawda, Lucja?
3: No.
1: Co tam się dzieje? Dlaczego ona się zmniejsza?
3: Strony się z niej zmniejszają.
1: Tak, to jest książka, która nazywa się Tyle się wydarzyło i tyle jeszcze nas czeka. I to jest taka książka, która trochę odlicza. Najpierw nam pokazuje, co się działo miliardy, miliony lat temu, setki tysięcy lat temu, a potem tak dochodzimy aż do dnia dzisiejszego, a później idziemy w drugą stronę, czyli najpierw zaczynamy od dużych stron do całkiem, całkiem małych, a potem od tych małych do całkiem, całkiem dużych, bo ta druga część to są pytania, prawda?
3: No.
1: Co będziemy robić jutro, jak będziemy świętować urodziny za rok? Tutaj też mamy dosłownie tylko kilka zdań, więcej do nas może mówią ilustracje, ale to jest taka książka, która myślę, że jeśli raz się obejrzy, to na pewno nie wypadnie ona chyba tak łatwo z głowy, co?
3: No.
1: Widziałaś kiedyś taką inną taką książkę? Bo ja nie, pierwszy raz widziałam taką książkę, tak zrobioną.
3: Ja tego nie pamiętam.
1: Nie pamiętasz, żebyś taką widziała? Wydawnictwo to też określiło jako taki literacki wehikuł czasu, ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Ona trochę może pokazywać właśnie, jak upływa czas, chociaż on jest taki nieuchwytny. Trudno trochę o niej opowiedzieć, co, Lucyjko?
3: No.
1: Ciężko tak opowiedzieć państwu, jak państwo tej książki nie mają przed sobą i też jak tam tej treści nie ma tak dużo. Ale to myślę, że jest taka książka, która właśnie nie tylko dzieciom się spodoba, ale też dorosłym i dorosłych może w jakieś takie trochę refleksyjne rejony przenieść. A Lucja, tobie co się w tej książce podobało? Czy nie podobała ci się?
3: Ona na drugim miejscu, jeśli chodzi o jakieś książki.
1: Ale co ci się w niej spodobało?
3: Że to strony robią się mniejsze, mniejsze, mniejsze, większe, większe, większe.
1: Czyli tobie bardziej ta forma książki, a nie treść. Nie tekst, tylko to, co było zrobione z tymi stronami. Wydawnictwo Widnokrąg, taką właśnie bardzo ciekawą książkę, bardzo ładną, nam tutaj zaproponowało i my też Państwu bardzo polecamy. I to by było wszystko, jeśli chodzi o te nietypowe książki, jakie dziś dla Państwa miałyśmy. Trudno nam trochę było opowiadać rzeczywiście, zwłaszcza o tych króciutkich, ale są naprawdę warte uwagi. Myślę, że warto po nie sięgnąć. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ada
3: i Lucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym Czytadełku.
3: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Marchewka, jajko i kawa. Pewna dziewczyna poszła do swojej matki, aby ponarzekać, jak trudne jest jej życie. Nie wiedziała, jak sobie poradzić i chciała wszystko rzucić. Była zmęczona zmaganiem się z codziennymi kłopotami. Wydawało się jej, że kiedy rozwiązuje jeden problem, pojawia się nowy, aby wszystko skomplikować. Matka zaprowadziła ją do kuchni. Napełniła wodą 3 rondelki i postawiła je na kuchence. Wkrótce woda się zagotowała. Do pierwszego rondelka matka włożyła marchewkę, do drugiego jajko, a do trzeciego wsypała garść mielonej kawy.

0: pozwoliła, aby przez pewien czas się gotowały. Ona w tym czasie milczała. Po kilku minutach zgasiła ogień. Wyjęła marchewkę i położyła ją na talerzyku. To samo zrobiła z jajkiem, a kawę przelała przez sitko do filiżanki. Później poprosiła córkę, aby podeszła i dotknęła marchewki. Dziewczyna zrobiła to i zauważyła, że warzywo było miękkie. Następnie matka powiedziała, aby wzięła do ręki jajko i rozbiła je. Kiedy córka zdjęła z niego skorupkę, zobaczyła, że było ugotowane na twardo. Na koniec matka powiedziała córce, aby skosztowała łyk kawy. Dziewczyna zaczęła się uśmiechać, kiedy jej usta zetknęły się z głębokim aromatem napoju. Co to wszystko ma znaczyć? Zapytała matkę. Matka wytłumaczyła, że każda z trzech rzeczy musiała stawić czoła tej samej przeciwności, gotującej się w wodzie. I każda zareagowała w inny sposób. Marchewka weszła do wody mocna i twarda, ale po walce z wrzącą wodą zmiękła i osłabła. Jajko weszło do wody jako delikatne. Krucha skorupka skrywała płynne wnętrze, które po walce z wrzątkiem stało się twarde. Natomiast zmielona kawa zachowała się zupełnie wyjątkowo. Po wsypaniu jej do wrzącej wody zaczęła wpływać na wodę i zmieniła ją. Z którą z tych trzech rzeczy się utożsamiasz? Zapytała matka. Kiedy przeciwności pukają do drzwi, jak się zachowujesz? Jak marchewka, która się poddaje? Jak jajko, którego wnętrze zmienia się i twardnieje? Czy też jesteś jak kawa, która zmienia wodę za pomocą swoich najlepszych cech? Cierpienie jest niczym dłuto rzeźbiarza. Ukazuje to, co jest w tobie. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
1: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

8 minut i osiągniemy godzinę 19, a po 19 audycja Co mi w duszy gra już powolutku się przygotowuje, w zasadzie jestem już gotowy. Dzisiaj parę nowości, trochę sentymentalnych starych kawałków. Na koniec będzie mega łagodnie i rozczulająco, ale na początku będzie z pazurem. Zapraszam już teraz serdecznie.

0: Polski kapitan z zakażonego statku jest zdrowy, niedługo wróci do kraju. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. Jest stanowisko polskich biskupów w sprawie ochrony konstytucjonalnego rozumienia małżeństwa. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Pojedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych. Transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia. Będzie to transport samochodowy.
0: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
1: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
0: Okres wylęgania choroby to 42 dni, od 10 dni nie odnotowano nowych zachorowań. Trudny sezon dla plantatorów ogórków, wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
2: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
0: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest stanowisko Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny w sprawie ochrony konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. To reakcja na rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Podpisał je dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. Biskupi podkreślają, że według artykułu 18 Konstytucji małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Jako takie znajduje się pod ochroną oraz opieką państwa, mówi ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
4: Broniąc małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, Rada nie występuje przeciwko komukolwiek i nie odbiera komukolwiek godności. Biskupi pragną natomiast pozostać wiernymi wizji człowieka i wizji rodziny, która od wieków stanowi fundament chrześcijańskiego rozumienia miłości i odpowiedzialności społecznej.
0: Biskupi apelują o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczpospolitej Polskiej.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Górnik Zabrze podejmie w sobotę Radomiaka Radom w ostatniej kolejce sezonu Ekstraklasy. Gospodarze są wiceliderem. Trener Michal Gasparik przyznał, że przed ostatnim spotkaniem widzi w szatni mobilizację.
5: Trzymamy się tego, jaki cel daliśmy sobie i teraz potrzebujemy do tego jedno, to ostatnie zwycięstwo jeszcze w lidze i jak go zrobimy, to możemy powiedzieć, że to będzie cudowny sezon. Jak go nie zrobimy, możemy być zadowoleni z tego sezonu, powiemy, że to jest udany sezon, ale to uczucie w nas wszystkich będzie, że mogliśmy zrobić więcej.
0: Zabrzański górnik już wcześniej zagwarantował sobie występy w europejskich pucharach, po tym jak zdobył Puchar Polski. Na ekstraklasowe podium czeka od 1994 roku.
6: Pięć minut po godzinie 19, piątek, 22 dzień maja. Powiem tak, takie temperatury zachęcają, żeby wciąż jeszcze gdzieś na ogródku albo na dworze sobie spędzać czas. 21 stopni. Wiatr praktycznie nieodczuwalny. W nocy temperatura spadnie, ale to nad ranem do 11. Natomiast szybciutko będzie się w sobotę podnosić do 26. Jutro troszkę chmur. Cieplej jeszcze w niedzielę, bo 27 stopni. Hip, hip, hura, można powiedzieć.
7: Radio Rodzina.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Czasu nam nie zabraknie, mam nadzieję, na audycję Co mi w duszy gra 10 minut po 19. Maciej Staniak, zapraszam serdecznie. Powiedziałem, że łupniemy na początek, może trochę przesadziłem, po prostu będzie to taka moja bardziej mroczna strona. Zimnofalowe zespoły bardzo lubię i od czasu do czasu, jak zaczynam zapodawać, to znikam na długie godziny w takich właśnie dźwiękach, a zespół The Soft Moon, który chcę Państwu zaprezentować, też pojawił się w moim życiu w bardzo ciekawy sposób. Jest to związane z pewną damą, pewną kobietą. Ja zawsze słuchałem takiej troszeczkę niszowej muzyki, jako młodszy też chłopak, i no nie miałem z rówieśnikami o czym rozmawiać, bo oni słuchali innej, ja innej, wiedzieliśmy o tym i okej. I pewnego dnia kiedyś poznałem dziewczynę i zaczęliśmy rozmawiać o muzyce, i to tak jakbyśmy sobie naprawdę przeszukiwali nasze playlisty, i to takie najmroczniejsze, i ona mówi: jejku, jakbym normalnie przyglądała się w lustrze muzycznie. No i tak nasza przyjaźń przez jakiś czas trwała, właśnie wymieniająca się tylko i wyłącznie nowymi dźwiękami. To ona pokazała mi zespół The Soft Moon. Zresztą zespół to może być za dużo powiedziane, ponieważ to jest jednoosobowy zespół. Oczywiście tam na potrzeby koncertów czy jakichś wydarzeń byli dodawani pozostali muzycy, ale ogólnie jeden, który by założył ten zespół i został z nim do samego końca, trwał na stałe. Będzie tak troszeczkę mroczniej, troszkę zimniej się może zrobić, ale przy tej aurze to kto wie, może nawet całkiem przyjemnie. W takim razie prezentujemy The Soft Moon, utwór Far.

The Soft Moon w audycji Co mi w duszy gra. No, takie rzeczy też jak najbardziej pojawiają się w moim serduszku. Ale teraz już przenosimy się w inne rejony. Będzie bardziej alternatywnie, bardziej twórczo, tak mi się przynajmniej troszkę wydaje. Otóż postanowiłem przypomnieć, bo gdzieś mi się też w playliście jakiejś pojawił utwór i mówię, dlaczego ja tej kobiety tak rzadko słucham, dlaczego ja nie zwracam na niej większą uwagę. Przecież to jest takie piękne. Rosin Murphy. Pani jest odpowiedzialna za zespół Moloko i tam przede wszystkim jest znana, ale solowo sobie też genialnie daje radę. Jest w ogóle jak kameleon, zmienia style, tworzy różne rzeczy, jest bardzo w tym wszystkim też zaangażowana. I co można ciekawego jeszcze, no nie powiedzieć oprócz tego oczywiście, że tworzy jako ma Moloko. Kiedyś, dawno temu mieszkała sobie w Irlandii, przeprowadziła się do Manchesteru, a później weszła już w świat muzyki. Co ciekawe, próba założenia zespołu Moloko zaczęła się od poderwania producenta i dopiero później ten zespół powstał i w ogóle nigdy nie brała lekcji śpiewu. Nigdy zawodowo nie śpiewała, może tak, zanim stworzyła tą grupę i traktowała śiewanie tak, jako taki eksperyment i fajną zabawę. No i oby takich osób więcej, które tak pięknie traktują swoją pracę, a przy okazji cieszą nasze uszy. Mam nadzieję, że kogoś zachęcę do tego, żeby wokalistkę Moloko posłuchać w jej solowych albumach. Dwukrotnie się pojawi, bo od czasu do czasu uważam, żeby tak kogoś przekonać, zachęcić bardziej do słuchania, to pokazuje, że nie tylko jeden, ale naprawdę tych utworów jest znacznie więcej, no ale przynajmniej te dwa, żeby tak ktoś się upewnił, aha, fajna, idę sobie też poszperać i sobie zapiszę. No to zapisujmy sobie. Rosin Murphy teraz u nas na antenie.

Tak, tak, to jest ta pani, która w zespole Moloko wyśpiewała Singing Back, Rosin Murphy. Solowe jej projekty bardzo ciekawe, fajnie to brzmią, fajnie to brzmi. Zachęcam do tego, żeby sobie wyszperać, poszperać. A teraz taką pętelkę zrobimy, ponieważ w jednym z wywiadów Rosin powiedziała, że artystką, która bardzo duże piętno muzyczne na niej odcisnęła, jest Björk. I tutaj dziś też muszę bić się w piersi, mówię, też mi się jakoś dawno Björk nie słuchało, chociaż tutaj co do tej artystki mam takie pewną niechęć do najnowszych rzeczy, bo są po prostu te dźwięki dla mnie troszeczkę za trudne i mało przyswajalne, no ale przecież zawsze można sięgnąć po te starsze kawałki, które wciąż brzmią fantastycznie. I tutaj w wypadku Björk wybrałem utwór Army of Me. Co ciekawe, może też Państwo tego nie wiedzą, ale Björk to po prostu po islandzku brzoza.

Zdecydowanie te starsze kawałki dalej brzmią świetnie. Przynajmniej dla mnie w audycji Co mi w duszy gra. 31 minut po godzinie 19. Różne dźwięki dziś się pojawiają, i starsze, i nowsze. Muzycznie też to jest przeplatanie, ale tak to zwykle w tej audycji wygląda. Teraz znowu można powiedzieć starość, bo utwór Cocteau Twins, ho, ho, ho, to już ma ze 40 lat, jak i nie więcej. No ale od czasu do czasu też gdzieś w duszy otwiera się takie pudełeczko, z którego wyskakują takie dźwięki i mówią: wróć do nas, chodź i posłuchajmy sobie więcej Cocteau Twins. Więc też zachęcam do poznawania tego zespołu, a muzyki tam jest łoho, ho, cała masa. Więc jak wam się spodoba, to można sobie szperać i szperać, i tych płyt jest całkiem sporo, a nawet więcej, bo tak jak powiedziałem, też coś nowego i sam się też do tego powolutku przekonuję, ponieważ wokalistka, która obdarzona absolutnie wyjątkowym głosem, która też, można powiedzieć, często świadomie unikała śpiewania w jakimś zrozumiałym języku, tylko sobie takie używała wymyślonych słów i dźwięków, żeby głos był też instrumentem po prostu. Po rozpadzie zespołu Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, bo tak się ta pani nazywa, również parę rzeczy popełniła solowo, i teraz posłuchamy sobie najpierw Cocteau Twins, a później coś, co zaczęła nagrywać solowo, utwór At Last I Am Free.

pochylić się nad jej twórczością i zobaczyć, co ona tam sobie jeszcze pięknego nagrała. No, dobrej muzyki nie brakuje, tylko trzeba szperać. A teraz to będzie bomba po prostu, bo to jest utwór, którego szukałem, ba! No, z 40 prawie lat, no może nie aż 40, 35, niech będzie, spróbujmy tak, czyli kawał czasu. Pamiętam kolega mojego brata, który świetnie się znał na muzyce, a brakowało mi tego utworu, ja mu tak jakoś tam próbowałem zaśpiewać, coś tam pam pi, pam, pam, pam, pam, pum, pam, no nie mam kompletnie słuchu. No i on coś tam mówi, że chyba Boy George, coś tam. No a ja później przeszukałem tego Boya George'a, nic nie znalazłem i ten utwór gdzieś w odmętach historii po prostu przepadł, ale zawsze wiedziałem, że go szukam. Że chcę wiedzieć, co to jest i przecież była ta piosenka. I od czasu do czasu przypomnę sobie, nawet tutaj w Radiu Rodzina też siedziałem i mówię, muszę to znaleźć, muszę, przecież wiem. Teledysk był o tym, tak chodzili po takim wybiegu, tam coś śpiewali o wojnie. Coś muszę znaleźć. No i w końcu sama do mnie przyszła pewnego pięknego dnia na jakiejś playliście, objawił mi się utwór, którego szukałem i już sobie zapisałem na trwałe w pamięci, że jest to zespół Culture Club, którym faktycznie Boy George śpiewał, a utwór nazywa się The War Song. To ja sobie go pozwolicie państwo puszczę dla własnej przyjemności, a może ktoś go też poszukiwał albo szuka jakiegoś utworu od wielu lat. Trzymam kciuki, wam też się kiedyś uda znaleźć ten utwór, który wam gdzieś w odmętach historii zaginął.

Tak, niech to będzie hołd wszystkich zaginionych piosenek, które po latach się udaje odnaleźć i znowu sprawiają nam radość. Culture Club na antenie radia Rodzina Moja, zaginiona piosenka. Obiecywałem, że końcówka programu będzie bardzo taka delikatna, subtelna i taka, obiecuję, absolutnie będzie. Tutaj cztery, jakoś tak mi się dziwnie użyło, ale faktycznie cztery kobiety. No wiadomo, jak kobieta zaczyna tak snuć powoli jakąś piękną pieśń, no to zaczyna się robić zupełnie inny nastrój wokoło i polecam sobie taką muzykę też od czasu do czasu odpalić. Myśli gdzieś odpływają i naprawdę wtedy można poczuć, co nam też w duszy gra. Pierwszy utwór Love in Portofino, można powiedzieć klasyk, bo jak sobie czytam, no śpiewany już przez bardzo wielu różnych artystów, ale piosenka liczy sobie sporo lat, można powiedzieć ho, ho, ho, 1959, czyli jak szybko liczę w głowie, 67 lat, a nic się nie zestarzała, wciąż brzmi fantastycznie i pięknie. Później zespół troszeczkę bardziej współczesny, Nouvelle Vogue, francuski taki zespolik nowofalowy, właśnie Nouvelle Vogue to nowa fala, takie bossanowy, troszeczkę jazzujące, troszeczkę inaczej brzmiące, ale w tym wydaniu też ten utwór gdzieś mam wrażenie, i to proszę zwrócić na utwór numer 2, który za chwilkę Państwu zaprezentuję, że on jest skądś znany. Ja nie wiem skąd. I teraz, o, teraz jak już sobie rozwiązałem jedną zagadkę muzyczną, to teraz to mnie będzie gryzło. Skąd jest ten utwór? No trzeba będzie spróbować wygooglać. Jak się nie uda, to będę liczył na Państwa. No to zanurzamy się w bardziej delikatne, subtelne kobiece dźwięki.

Do ostatniej nutki, no cudo po prostu. Aż się tutaj zasłuchałem, ledwo zdążyłem słuchawki założyć. 4 minuty przed godziną 20 w Radiu Rodzina. Dalej audycja Co mi w duszy gra. Jeszcze dwie takie cudowne melodie się pojawią, ale tu muszę nawiązać, to było właśnie Nouvelle Vogue. Szukam, skąd ja znam ten utwór. Nie wiem, czy gdzieś się w jakimś filmie pojawił ten motyw. W każdym razie no, tkwił we mnie i fajnie, że go sobie znalazłem, już odznaczyłem, już mi się nie zgubi. Oryginał został zaśpiewany przez taką post-punkową grupę w latach 80., bodajże w 85 roku, tak, ale właśnie ta najpopularniejsza wersja to jest właśnie Nouvelle Vogue, której słuchaliśmy przed chwilą, ale może też parę osób kojarzy ją z ust wokalisty Depeche Mode na jego solowej płycie. Ten utwór także tam się znalazł, więc od czasu do czasu jest odświeżany. Teraz pani, która jest mistrzynią absolutną, tu po raz kolejny chylę przed nią głowę, jeśli chodzi o covery. Od samego początku, w ogóle jako tam kilkunastoletnia dziewczynka, kiedy zaczynała swoją karierę muzyczną, to właśnie od coverów. No i tak jej zostało. Karen Suoza genialną coverzystką jest i basta. Tutaj się nic nie zmieni. I dobrze, no znalazła swoją niszę. Wychodzi z tego przepięknie. Jej muzyka brzmi cudownie. To panowie, jak chcecie kiedyś mieć taki utwór na taki moment, w którym, nie wiem, chcecie się oświadczyć, albo żeby tak w tyle leciała taka piosenka jak z filmu romantycznego, żeby kobiety były po prostu zakochane, to właśnie zapamiętajcie sobie ten utwór Karen Suoza, Lips Can Lie, a później ostatni utwór, ale to zanim o nim opowiem, to teraz posłuchajmy sobie tej artystki.

Nie, mam na myśli Marilyn Monroe, jak słyszałem tę oferę. Lips Can Lie, Karen Souza. Antenie Radia Rodzina. Prawie już kończymy audycję, co mi w duszy gra, ale na koniec taki utwór, który też wyskoczył mi z nienacka i dobrze, że się przypomniał, bo jest absolutnie genialny, piękny i cudowny. Również jak film, tu już mogę zdradzić kawałek. Otóż moja żona skarżyła się w palec i od czasu do czasu, jak coś takiego się dzieje, co mężczyzna ma za zadanie ojojać. Powiedzieć ojoj, oj, jak to boli, oj, jaka bidulka, daj pocałuję. I jak to już co się powie, te słowa i pocałuję, to faktycznie mniej boli. Każdy to wie, że trzeba tak ojojać, szczególnie jak się dzieci ma. Żonę też. No i tak powiedziałem ojojoj i tak mi nagle, bum, wyskoczyła ta piosenka. Czyli dwa serduszka oczywiście z genialnego, przepięknego filmu Zimna Wojna. Ktoś jeszcze nie zaliczył, to proszę bardzo biec i sobie go obejrzeć gdzieś. I tak sobie pomyślałem, że właśnie jak już ta końcówka zrobiła się taka senna, delikatna i wrażliwa, to dwa serduszka na sam koniec. A jak takie rzeczy w duszy mi grają, proszę bardzo.

0: Oj, ale pięknie skończyliśmy audycję. Co mi w duszy gra? Dwa serduszka z filmu Zimna Wojna. 5 minut na zegarach po godzinie 20. Kończymy audycję i wracamy do klasycznej ramówki muzycznej Radia Rodzina. Zapraszam.
1: Tu Radio Rodzina.

Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Se di fine mezzo sotto stop, ci pensiamo a noi, ma che era caro quando la cina si uscì fuori Italia, mi dicevamo che c'è che esiste, era di altri uomini, era
1: Manu Czało nam tak pięknie tutaj przygrywał 11 minut po godzinie 20, a ja właśnie widzę, że pierwsze zdjęcia z pasji, część druga, pojawiły się dzisiaj w sieci. No, zdjęcia może się pojawiły, ale na film przyjdzie nam troszkę poczekać, bo tutaj Mel Gibson zapowiada, że pierwsza część, bo będą dwie części pasji numer 2, czy tej części drugiej. Pierwsza trafi do kin 26 marca 2027 roku, w Wielki Piątek dokładnie, a druga no praktycznie za rok, 6 maja 2027 roku, a podczas seansu w kinie mamy na własne oczy zobaczyć zejście Chrystusa do piekieł i jego walkę z upadłymi aniołami. Filmowiec zapowiedział, że tak będzie raczej odchodził od takiej linearnej narracji na rzecz bardziej metafizycznego widowiska. Jest na co czekać. A teraz będzie czego posłuchać. Ania Dąbrowska.

Teraz w Radiu Rodzina o pewnej rzeczy, którą wygrzebano mi z głowy przed chwilką. Otóż czytam sobie w kalendarzu świąt nietypowych, że dzisiaj jest dzień Pac-Mana. No i oczywiście wyskoczyło mi z pamięci wspomnienie długich godzin przy tej radosnej grze. Taka żółta kulka łykająca inne kuleczki i duszki ganiające. Pamiętam, chyba z dwa joysticki połamałem na tym Pac-Manie. Uwielbiałem tą grę. No, nic prostszego nie da się wymyślić, używając kresek i kropek, a tymczasem naprawdę radości była cała masa. Jak ktoś nie wie, czym był Pac-Man, albo chciałby sobie teraz, bo też mu się otworzyło fajne wspomnienia, to słuchajcie, normalnie wpisując w przeglądarce Pac-Man, można sobie zagrać od tak na stronie internetowej i przypomnieć sobie te przemiłe chwile z dzieciństwa. Ależ to były fantastyczne czasy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.